0: Witam Państwa bardzo serdecznie w tę ostatnią majową niedzielę, niedzielę świętej Trójcy. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie z moimi Państwa gośćmi, a są to jak zwykle profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, a także profesor Piotr Kłosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i wykładowca Uniwersytetu Civitas, na co dzień także dyrektor Instytutu Witosa. Zanim powiemy o fragmencie Ewangelii, które dzisiaj w Kościele usłyszymy lub usłyszeliśmy, to chciałbym na chwilę, byśmy zatrzymali się na fragmencie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. To jest dzisiaj drugie czytanie i perykopa, zdanie, które słyszymy na każdej mszy świętej, pod każdą szerokością geograficzną i przy każdej okazji.
1: No tak, bo dzisiaj w drugim czytaniu z listu świętego Pawła do Koryntian, no usłyszymy, że pozdrawiajcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci.

0: Z szerokością geograficzną i przy każdej okazji.
1: No tak, bo dzisiaj w drugim czytaniu z listu świętego Pawła do Koryntian usłyszymy, że pozdrawiajcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci.

0: Kościoła, biskupów, dykasterii, soborów, synodów. To nie jest tak, szanowni państwo, że sobie ktoś tam usiadł, ustalił i powiedział. Zresztą mamy liturgię, która ma swoje kolorytu, ma swoje specjalne pozwolenia. Ona oczywiście co do samego jądra wygląda wszędzie na świecie dokładnie tak samo, tak? Ale mamy pewne małe odstępstwa, mamy pewne ryty, które pozwalają nam w trochę inny sposób. Na przykład właśnie pocałunek, święty pocałunek pokoju, na przykład w rycie, który pozwala na która komisja liturgiczna pozwala wykorzystywać na przykład w małych wspólnotach neokatechumenalnych. Tam mamy znak pokoju właśnie jako święty pocałunek w policzek, ale mamy także element tańca na przykład w liturgii, który jest wpisany, jest on w Afryce, tak? I papież teraz, kiedy był ostatnio w przepięknej pielgrzymce do krajów afrykańskich, no widzieliśmy, prawda, liturgię, widzieliśmy ofiarowanie i tam był element sakralnego tańca, szanowni państwo.
1: No u nas, my też wstajemy, klękamy, no to jak zależy, jak zdefiniujemy, no też wykonujemy jakieś ruchy, no my mówimy, ale bo to nie jest taniec, no ale moment, no to są ruchy, no to już jest sprawa, prawda, jest, my też w jakimś stopniu uczestniczymy całym ciałem w liturgii, ale zobacz, jeszcze jest ciekawa, przy okazji chciałem tutaj dodać, bo cały czas odkrywam ten przedziwny zupełnie, znaczy przedziwny, no fantastyczny dokument, jakim jest list namiestnika Bityni Pliniusza Młodszego do cesarza Trajana. Pewnie z 111, 112 ale roku, czyli 111, zupełnie zewnętrzne źródło. On mówi, jak tam, no przesłuchuje dosyć brutalnie chrześcijan, bo są problemy z nimi, ma tam problemy. Jako namiestnik, to jest zupełnie poza chrześcijańskie źródło i on i one przesłuchiwane diakonisy przesłuchuje i one powiedziały, że one nic złego nie robią, tylko ich zwyczajem jest ante lucem convenire carmenque Christo quasideo dicere i śpiewać pieśń Chrystusa jako Bogu. Czyli wschodzą się przed wschodem słońca o zmroku i śpiewają pieśń Chrystusowi jako Bogu. I co jest rdzeniem? I tutaj pewną rzecz, bo to, że oni przychodzą przed wschodem słońca, to jest oczywiście Jezus zmartwychwstaje w nocy, głęboko. I to jestem najgłębiej, a to jest Dzień Pański, to jest Dzień Zmartwychwstania. Widzę tutaj zupełną spójność z Ewangeliami, prawda? Czyli jest to celebracja Zmartwychwstania Pańskiego. No, nie odkrywam Ameryki w konserwach, że w centrum niedzieli jest, prawda, że dlatego w niedzielę idziemy do kościoła, najświętszą ofiarę sprawujemy, bo tego dnia Jezus zmartwychwstał i Boga czcimy, ja i Chrystusa czcimy jako Boga. I to jest taki rdzeń, też taki zupełnie z zewnątrz, prawda, opis, to gdybyśmy mieli zredukować gdzieś do, no, jedna propozycja redukcji tych do rzeczy najistotniejszych.

w rycie nadzwyczajnym, to widzą, że ta liturgia miała swoje zmiany i jest żywa. Jest żywa, bo żywy jest człowiek, więc liturgia ma służyć człowiekowi. To nie jest też tak, że ona jest nadrzędna nad człowiekiem, tak? Nadrzędny jest Bóg. I skoro Bóg zechciał się zostawić w Kościele, to od tego, szanowni państwo, jest Kościół, żeby ustalać te reguły. Ja tutaj się zwracam w szczególności do tych, którzy bardzo często, a jest taka grupa, która tutaj jest bardzo rygorystyczna, prawda, i próbuje patrzeć na to tak, że tutaj nie, prawda, to tak, to na klęcząco, to na stojąco, tutaj za dużo, za mało. Słuchajmy papieża. Papież jest od tego, papież posługuje się swoją mądrością Ducha Świętego, która została mu dana, swoim mandatem, od tego ma dykasterię, bo właśnie z tej braku pokory bardzo często dochodziło do schizm właśnie. Ktoś wiedział lepiej, prawda, od papieża, no i takie rzeczy niestety trwają też do dnia dzisiejszego. Więc tyle o tym pozdrowieniu. Jest absolutnie biblijne, pochodzące właśnie z Nowego Testamentu, z list Pawłowych. Ale chciałbym pozostać w tym styku Biblii, ponieważ dzisiaj mamy wielką uroczystość. Zaraz, niedziela po zesłaniu Ducha Świętego, to uroczystość Trójcy Świętej. No przepięknie znowu ułożona w kalendarzu liturgicznym. I tu jest ta mądrość Kościoła, tak? Który jest wychowawcą, który jest naszą matką. Ona nas prowadzi trochę za rękę. Tak? Czyli Jezus wstępuje do nieba, zsyła Ducha Świętego i objawia się w Trójcy Świętej w pełni, dlatego te niedziele po sobie następują, tak? I dzisiejsza uroczystość Trójcy Świętej jest jakby dopełnieniem tej tajemnicy w niebo wstąpienia, zesłania Ducha Świętego, a więc Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. No i to jest największa tajemnica wiary, szanowni państwo. My możemy tylko przed nią uklęknąć i powiedzieć albo wierzę, no albo ktoś może powiedzieć, że nie wierzy. Czy da się ją logicznie wytłumaczyć? Nie. Czy da się ją wyjaśnić w jakiś sposób? No teologia się stara od wieków to robić, ale w sposób nieudolny. Stąd widzimy przepiękną legendę związaną ze świętym Augustynem, z tym chłopcem, który próbował morze do dołka sobie przelać i słyszy od Augustyna, słyszy ten chłopiec, prawda, od tajemniczej osoby, która była w tej legendzie utożsamiana za Jezusem. Ten mały chłopiec był Augustynem w tym śnie, czy w tej wizji jakiejś, która w tej legendzie jest powtarzana od wieków w Kościele, że prędzej, Augustynie, przelejesz te morze do tego dołka, niż zrozumiesz tajemnicę Trójcy Świętej. Prawda? Widzimy wielkiego Tomasza z Akwinu, który napisał sumę teologiczną, wielki traktat, w którym jest także traktat o Duchu Świętym, który, kiedy miał tą wizję taką metafizyczną, mistyczną bycia w niebie, kiedy się obudził, mówi: wszystko, co napisałem, to słoma, słoma, słoma. Ale nie spalił, nie kazał spalić swoich dzieł, tak? Te dzieła są wykładane do dzisiaj na najlepszych uniwersytetach świata, więc no wiemy tyle, ile ludzki umysł jest w stanie ogarnąć, dokonać pewnej refleksji. Całej tajemnicy nie jesteśmy w stanie rozłożyć, bo tu jest wiara, a wiara jest wiarą, tak? Ona jest rozumna, potrzebuje nauki, ale ma w sobie też ten aspekt wiary i taka po prostu jest. A ja bym chciał się skupić teraz na tym, że biblijnie, tak jak zesłanie Ducha Świętego było w Starym Testamencie, tak, to nie jest tak, że Trójca Święta się nagle pojawia w momencie, kiedy się narodził Jezus Chrystus, czyli druga osoba Trójcy Świętej, prawda? No tak nie jest. Trójca Święta jest obecna od samego początku. Jest obecna bardzo subtelnie, bardzo sobie wiadomy sposób w pewnej tajemnicy. No bo przecież dzisiaj pierwsze czytanie nam też bardzo pięknie pokazuje, prawda, że Mojżesz wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablicę, prawda, i wtedy Mojżesz rozmawia z Panem. Mówimy o Duchu, który tam przebywa, prawda, Duchu Pańskim, czyli Ruach Jahwe. Ale przecież ktoś powie, no ale gdzie w Starym Testamencie jest Jezus Chrystus? No ja pamiętam wykłady jako młody student teologii, wykłady z księdzem Warzeszakiem. I pamiętam, jak bardzo mocno wtedy mnie jako młodym studencie uderzyła taka piękna figura, która jest bardzo tajemnicza w Starym Testamencie, Anioł Pański. Malak Jahwe, Malak Adonai, Anioł Pański powiedział. I Anioł Pański powiedział, i on

0: bardzo często w Starym Testamencie zamiennie stosowany Bóg powiedział, prawda? No i w Starym Testamencie my widzimy w tym Malachie Chwe, w Aniele Pańskim, obecność Jezusa Chrystusa, który ratuje na przykład Hagar przed śmiercią na pustyni i jej syna Izmaela. Anioł Pański, który jest...
1: Ratuje Izraela przed
0: Który ratuje
1: Egipcjanami.
0: Izraela przed Egipcjanami, tak, który jest jakąś emanacją Jahwe. Nie jest, czy jest częścią Jahwe, bo Bóg powiedział przez anioła pańskiego, ale jest Malach Jahwe, bo jest, nie jest Jahwe.
2: Jest jeszcze ciekawy link w krzewie gorejącym, prawda? Się objawia. Anioł pański w krzewie gorejącym mówi: jestem, który jestem, Echeje, Asher Echeje. Ale Jezus mówi: kiedy zostanę nad ziemię wywyższony, wtedy poznacie, że ja jestem.
0: Tak.
2: Ja pamiętam, nawet miałem, to jest nie do wykazania, ale ja myślę, że u Jana koncept krzyża jako krzewu gorejącego jest obecny. Bo Jezus mówi tam dipso, pragnę, jakby było gorąco. Chodzi mi o to, że prawda, ogień przyszedłem rzucić na ziemię. I to się dało, tam pamiętam kiedyś nawet miałem wystąpienie na ten temat, ale te argumenty nie były rozstrzygające, więc porzuciłem, jakby nie da się tego matematycznie wywieźć. Natomiast jest, mam intuicję, tak, że znaczy jest objawienie i to takie teofaniczne objawienie na pewno. Wtedy poznacie, że ja jestem i to jest absolutnie, no ja jestem absolutne. Jestem w tym sensie na krzyżu i jest analogia do tego Malach Jahwe, to ci powiedziałem. Znowu jest taki, nie do końca się to domyka, ale myślę, że jest to bardzo, że to jest do dostrzeżenia.
1: A do Abrahama i do Sary przychodzi przecież trzech wędrowców.
0: To jest no, chyba jedna z najpiękniejszych w ogóle opowieści biblijnych Starego Testamentu, pokazująca Trójcę Świętą. Zresztą najpiękniejsza ikona, jaka jest w Kościele, całym Kościele, bo przecież Wschód i Zachód to jeden Kościół katolicki powszechny, mający dwa płuca, jak nauczał nas święty Jan Paweł II. No przecież wizyta trzech wędrowców, Malach Jahwe, którzy mówią jednym głosem, są trzech, mówią w liczbie pojedynczej, w liczbie mnogiej, to się wszystko miesza. Mówią o tym, że za rok o tej porze ty będziesz piastowała dziecko, więc to nie są zwykli wędrowcy, którzy są prorokami. To jest niesamowite objawienie. Zresztą od samego początku Kościół widział właśnie w tych trzech wędrowcach, tych trzech aniołach, jakich namalował właśnie Rublow w pięknej ikonie Trójcy Świętej. Warto sobie ją dzisiaj gdzieś tam wygooglować, otworzyć, trochę na nią popatrzeć, bo ona jest przepiękna. Tak, Rublow ją pokazuje, właśnie trzech wędrowców, trzech aniołów. Każdy ma w sobie elementy kolorów, które grają ze sobą, pokazując jedną naturę, ale trzy odrębne osoby, ale oni są ułożeni w kielich, kształt kielicha, a na środku jest stół ofiarniczy z ofiarą, z Eucharystią, prawda? No niesamowita jest ta ikona, która pokazuje właśnie tą, właśnie nawiązanie do Starego Testamentu, do wizyty, ale przecież też my o tym opowiadaliśmy Państwu znowu z Abrahamem i Izaakiem, jeszcze piękna historia, przecież Górę Moria, prawda? Jaka zapowiedź, przecież my wiemy doskonale, że to jest coś więcej niż tylko figura, prawda? Tylko to jest jedyny syn ukochany, który idzie na Górę Moria po to, żeby został oddany w ofierze, niesie drwa, no przecież wielokrotnie o tym Państwu opowiadaliśmy. Jest tam także obecny Syn Boży, tak? Jezus Chrystus.

0: Dzień dobry kochani, z tej strony Kasia Pilewska, jak zwykle, jak co tydzień, w niedzielę o poranku lub kiedykolwiek słuchacie tego podcastu. Ze mną wyjątkowy gość Izydor Łobacz, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Kasia.
0: Dzień dobry, Izydorze. Słuchajcie, nie będziemy ukrywać tutaj z Izydorem, że mamy wspólną przeszłość, ale nic takiego, o czym myślicie. Przeszłość jest absolutnie koleżeńska. Znamy się z Izydorem ze studiów teatralnych, na których byliśmy razem na kierunku aktorskim. Tak się te nasze losy potoczyły, że ja dziś jestem tu, a Izydor, mimo że szkoły nie skończył ostatecznie, to jest główną postacią bardzo znanego w Polsce serialu Na Sygnale. Czy wszystko się zgadza, Izydor?
1: Tak, do tej pory tak.
0: Dobra, to zanim ja cię będę wypytywała o twoją historię, to powiedz mi, co teraz robisz aktorsko? Czym się teraz zajmujesz, tak na co dzień?
1: Na co dzień? Graniem. A jest tego dużo, natomiast głównie jest to jedna produkcja. Jakieś tam pojedyncze są jeszcze inne projekty, natomiast głównie, tak jak powiedziałaś, się skupiam na jednej produkcji, jaką jest Na Sygnale. Taka ciekawostka, w 2025 roku byłem więcej Romkiem niż Izydorem.
0: Romek, to jest, rozumiem, twoja postać.
1: Zgadza się.
0: To znaczy, ile dni przepracowałeś w ciągu roku?
1: Przepracowałem 200 dni i teraz albo to jest 199, albo 201, w zależności kto liczy, ale może być ten błąd, nie? Więc uśredniam 200.
0: O, wow, no to jest coś.
1: Tak, rozmawiając z innymi aktorami, takimi pokroju Andrzej Grabowski, jak rozmawiamy o tego typu, jak nam się tu pracuje w Na Sygnale, to oni powiedzieli, że wow, niespotykana liczba dni, jeżeli chodzi o nagrywanie. I to jak nakręciliśmy Mikołaja Na Sygnale i właśnie wtedy rozmawiałem z panem Andrzejem Grabowskim, to on powiedział, że przez 10 lat on jakoś tak policzył, że przez 10 lat tyle zagrał, bo grali po 24 dni.
0: Okay.
1: Na serię, na transzę.
0: Tak.
1: Żeby to wszystko zgrać, więc no...
0: Czyli byłeś częściej Romkiem niż Izydorem.
1: Zgadza się.
0: Nie spodziewałeś się chyba tego, co? Jeszcze 2-3 lata temu. Bo jak to było, Izydor, generalnie z twoim aktorstwem? Ty, wiesz, już za dzieciaka myślałeś sobie, tak, będę aktorem, chcę być aktorem i tym będę zajmował się w życiu. Czy to przyszło tak samo?
1: Pierwsze wspomnienie, jakie ja mam odnośnie aktorstwa, to jest karaoke w przedszkolu, kiedy byłem Michałem Wiśniewskim, więc, ale nie wiem, czy wtedy można traktować, że coś się, no, zmierza w jakąś konkretną karierę. Natomiast później, jak byłem w ogólniaku, to poszedłem na profil humanistyczno-prawniczy. Się dostałem do najlepszego liceum w ogóle. Natomiast w trakcie okazało się, że żeby się dostać na prawo, to trzeba się uczyć. No właśnie, więc stwierdziłem, że może da się inaczej.
0: Okej. Okay. I wymyśliłeś sobie Akademię Teatralną.
1: Tak, a właściwie to pojawiło mi się to w polu możliwości, ponieważ nigdy wcześniej nie... Dla mnie taka ikona, że ktoś jest aktorem, kojarzy, jakby to jest ta perspektywa, że ktoś jest w telewizji, tak. Widzisz. Kiedyś na lotnisku zobaczyłem Małgorzatę Kożuchowską. Mhm. I mama mnie szturcha, patrz. Więc w ogóle abstrakcja. Dla mnie, dla osoby, która pochodzi z Moniek, małe miasteczko, 10 tysięcy mieszkańców, drugie 10

lotnisku zobaczyłem Małgorzatę Kożuchowską. I mama mnie szturała, patrz. Więc w ogóle abstrakcja dla mnie, dla osoby, która pochodzi z Moniek, małe miasteczko, 10 tysięcy mieszkańców, drugie

0: no to oczywiście. To wiesz, to zobaczyć kogoś z telewizji to było wow, nie? Więc w ogóle nie brałem pod uwagę, że można się dostać do szkoły, do Akademii Teatralnej, wiedząc tym bardziej, ile jest kandydatów na jedno miejsce. Natomiast w kółku teatralnym, na które uczęszczałem, była Ela Zajko i ona się dostała do Łodzi, właśnie z mojego liceum. I ja mówię, skoro ktoś się dostał ze szkoły, to znaczy, tak, że jest taka możliwość w ogóle, więc pojawia się... Ktoś ci pokazuje, że po prostu można, nie? Bo inaczej, no to czasami, no skąd możesz wiedzieć?
1: Tak.
0: No ja mówię, no dobra, skoro nie trzeba, w sensie na prawo trzeba się dużo uczyć, to może tutaj.
1: To na lewo.
0: To na lewo, tak. Moja mama zawsze mówiła, Boże, dzieciaku, jak ja powiedziałem, mówiłem, że właśnie idę na prawo. Ona mówi, Boże, dzieciaku, żebyś tylko na lewo nie poszedł. No i chyba wykrakała. I wyszło tak, że się, no, po różnych perypetiach dostałem się do Akademii w Białymstoku i trafiliśmy na wspólny rok.
1: Tak, tak, tak było, dokładnie tak. Ja pamiętam, że my na samym początku studiów nie pracowaliśmy dużo razem, bo byliśmy w innych grupach, z tego co kojarzę.
0: Tak, właśnie w tej lepszej podobno.
1: No wiesz, nie mi oceniać, po latach, która była lepsza, która nie. Izydor, jak ty się czułeś w Akademii? To było jak spełnienie marzeń? To był jakiś taki wyjątkowy czas? Jak ty byś wspomniał te 4 lata?
0: 4? To u mnie nie było. Najwyżej 3, ale tak, zaraz do tego przejdziemy. Natomiast Akademia była takim czasem turbulencji, bym nazwał, ponieważ jak normalnie byłem takim rebelem i w ogóle, no, nie należałem do najpilniejszych uczniów w liceum. Tak jak się wchodzi w nowe środowisko, w nowe otoczenie, to możesz nałożyć ponownie maskę, nie? Więc ja mówię, dobra, skoro już się dostałem, po tych perturbacjach w końcu jak mnie przyjęli, to jest też długa historia, ale może na inny raz, to mówię, będę pilnym uczniem, będę robił dokładnie tak, jak oni chcą, jak mówią, będę się po prostu słuchał, nie? No bo statut profesorski, więc wykładowców, podążę za nimi. Natomiast po pierwszym roku okazało się, że pomimo, że ja robię dokładnie to, co oni mówią, to mnie to nie przybliża do celu. Dalej jestem postrzegany przez pryzmat najgorszego ucznia, studenta, więc odpaliła się we mnie ta wersja ponownie buntownicza. Mówię, czas zdjąć to wszystko, skoro robiąc to, co ludzie chcą, dalej nie osiągam tego, co, tak, co jest zamierzone, do czego dążymy, no to może nie tędy droga. Więc na drugim roku, na pierwszym jeszcze roku, pod koniec, zacząłem robić swoją pierwszą marionetkę i poznałem człowieka, który ponownie poszerzył mi perspektywę. To był Łukasz Puczko i pokazał mi zupełnie inny teatr. Teatr uliczny, teatr festiwalowy, że można mieć bezpośrednią interakcję z ludźmi. Ja nie czułem się dobrze z przedmiotów aktorskich, z lalek zdecydowanie bardziej, więc...
1: Tak, bo warto wspomnieć, że Akademia Teatralna w Białymstoku ma wydział lalkarski, więc przez te pierwsze dwa, właściwie 3 lata pracuje się na różnych formach lalkarskich. Teraz wiem, że to się pozmieniało. My się jeszcze uczyliśmy jawajki, marionetki, kukły i... pacynki. Mieliśmy też zajęcia z maski. Tak jak Izydor mówi, z miłością o lalkach, tak ja wręcz przeciwnie, bardzo duże problemy sprawiało mi niektóre lalki, chociaż bardzo lubiłam marionetkę i pacynkę. Do dzisiaj nie wiem, o co chodziło z jawajką, no ale dobra, nieważne. Także my na pierwszym roku mieliśmy coś takiego jak technika lalki, prawda? I właśnie wtedy się uczyliśmy budować lalki.
0: Bo to było w ogóle tak, że mieliśmy możliwość stworzenia własnej marionetki.
1: Tak.
0: I mi się wymarzył siłacz, strongman. Ja wtedy byłem na takim etapie kalisteniki i w ogóle ćwiczenia. No, więc mówię, zrobię strongmana i żeby on robił te muscle-upy i w ogóle tam różne cudawianki. Tylko był jeden problem, bo trzeba było

zrobić mechanizm zamykania dłoni. No bo jeżeli miał się złapać za drążek, no to musiało to jakoś wyglądać. No i wtedy zobaczyłem na zdjęciu profilowym u Łukasza te... dłoń mechaniczną od jego Jacka, to jest nazwa lalki, która, ja mówię, wow, dokładnie takiej potrzebuję i po prostu napisałem i on mi pokazał zupełnie inną perspektywę na teatr, pokazał, że można inaczej i że nie trzeba iść tym klasycznym torem, że w momencie jak się wychodzi ze szkoły, to się idzie do teatru, składa się już wtedy, a wtedy też ja rozmawiałem trochę z ludźmi z trzeciego, czwartego roku, więc też widziałem, z czym oni się mierzą, no bo składają CV, wysyłają do 50 teatrów, w

że w momencie, jak się wychodzi ze szkoły, to się idzie do teatru, składa się już wtedy, a wtedy też ja rozmawiałem trochę z ludźmi z trzeciego, czwartego roku, więc też widziałem, z czym oni się mierzą, no bo składają CV, wysyłają do 50 teatrów, w 90

0: w 5%, jak się odezwie jakiś jeden teatr, no to nagle się okazuje, że fajnie, fajnie, cieszę się, że dostałem, natomiast nie jest to teatr marzeń, więc nagle pojawił się taki dysonans, że ja w sumie nie chcę być takim aktorem. Bardziej mnie jarają lalki, konstrukcja, mechanizmy, więc zacząłem budować te lalki. W trakcie tych 3 lat, kiedy byłem na akademii, zbudowałem 13 lalek chyba, łącznie. Więc...
1: Co to były za lalki?
0: O Jezus, od marionetek, po pacynki, po jakieś stolikówki. Najbardziej to... jarały mnie mechanizmy w tych lalkach, no bo sama konstrukcja lalki nie była niczym nowym, natomiast włożenie tam mechanizmu, no to było coś. I wtedy, jak to za życia studenckiego, nie wiem jak ty, ale ja nie miałem za dużo pieniędzy, więc trzeba było jakoś zarobić, ponieważ chciałem... jeździć na takie warsztaty takich znanych gwiazd, czyli jak, no nie wiem, do kogo można
1: przyjść. Jenny Young na przykład.
0: Tak, tak, tak, nie? Jakby, wiesz, taki odpowiednik polski, no do Bogusława Lindy.
1: Jasne.
0: Można pójść, nie? O, na warsztat. Do takich gwiazd, topowych gwiazd, które gdzieś tam, no...
1: Do takich mistrzów.
0: Mistrzów, tak, którzy by nauczyli się miasto tylko od strony lalkarskiej. No i oczywiście, jak się można było domyślić,

0: pracy, znaczy na typ szkoły, bo uczyliśmy się po 12 godzin, później ja siedziałem, jeszcze robiłem lalki, więc w ogóle tego czasu nie było, czasami się spało po 6-4 godzin. To trzeba było znaleźć jakąś inną metodę zarobku, natomiast nic innego nie wchodziło w grę. I została mi ostatnia deska ratunku, żeby nazbierać te pieniądze jakkolwiek. Chociaż zdając do akademii i nie dostając się za pierwszym razem, usłyszałem, że jestem głuchy i głupi. Natomiast...
1: Straszne.
0: Natomiast ja chyba byłem za głuchy, żeby to usłyszeć i za głupi, żeby to zrozumieć. Więc dalej poszedłem po swoje i wziąłem

0: Jestem głuchy i głupi. Natomiast...
1: Straszne.
0: Natomiast ja chyba byłem za głuchy, żeby to usłyszeć i za głupi, żeby to zrozumieć. Więc dalej poszedłem po swoje i wziąłem gitarę.

0: nie sądziłem, że jeszcze mogę zarobić. Nie uważałem je za wyjątkowe, za unikalne jakieś na tym etapie, na którym byłem. I chodziłem na ulicę grać i zbierać pokrowiec. I mając ten bagaż tej głuchoty i słysząc, że no nie za bardzo śpiewam, tak ładnie mówiąc, to pomimo tego grałem. Natomiast bardzo szybko się okazało, że żeby zarobić, to trzeba też jeszcze by było dobrze zaśpiewać. Więc człowiek zamknął oczy, skrzywił się, no jakoś zaśpiewał i tak śpiewałem. Otwieram oczy i patrzę, leżą dwie dychy. A ja nie słyszałem, bo miałem zamknięte oczy. Mówię, jest, ktoś zobaczył. Nie wiem, czy to dlatego, żebym przestał śpiewać, czy żebym, czy mu się po prostu podobało. Natomiast te dwie dychy, pamiętam jak dzisiaj, one dały mi taki kolejny podmuch wiary, że w ogóle można, że można coś zrobić, że może to się udać, że taki zalążek nadziei, okruszek, nie? Po którym można po prostu dalej iść do tego kłębka. No i zarobiłem na te warsztaty. Siedziałem, w weekendy grałem i weekendowe granie jest dosyć specyficzne, no bo ludzie już w weekend nie mają słuchu wieczorem.
1: Ciekawe dlaczego.
0: Więc i tak wrzucają. Pamiętam, najwięcej dostałem za O mój rozmarynie na Kazu, bo tam nie trzeba śpiewać, tylko można pod wpływem wibracji wydobywa się dźwięk, to dostałem stówę. I później jeszcze zebrałem ludzi z akademii i w ogóle graliśmy wspólnie przez jakiś czas, więc nazbierałem na te warsztaty i zacząłem jeździć. I całkowicie, można powiedzieć, odciąłem się od akademii. Wtedy już na drugim roku wiem, jakie wy mieliście problemy z racji tego, że ja ciągle jeździłem, bo nie można było zrobić żadnej próby, bo ciągle ja byłem w rozjazdach. Natomiast zdecydowałem się postawić całkowicie na siebie i pójść zupełnie innym torem. I w każde wakacje robiłem projekty w Divadlo Continuo w Czechach, które pokazały mi, że można połączyć teatr lalkowy z ruchem. Oczywiście mieliśmy Dudę Pajwę, który był tancerzem i po tych trzech projektach, ja zrobiłem łącznie 5, natomiast po trzecim pojawiła mi się taka idea, że kurde, czegoś w tym ruchu brakuje jeszcze, że to nie jest... Fajna jest idea koncepcji opierania tego na ruchu, że nie trzeba mówić, bo nie postrzegałem się jako dobrego mówcy i aktora takiego dramatycznego, bardziej w stronę larkarstwa. Natomiast pojawiła się ta koncepcja jeszcze czegoś takiego bardziej, nie? Bo w tym ruchu czegoś brakowało. On był taki suchy. No jasne, jest ciało w przestrzeni, można to interpretować, natomiast ta interpretacja mi to trochę przypomina współczesną sztukę. Bryźnimy farbą, naklejmy banana i jest 5 miliardów, nie? No nie, uważałem, nie uważałem tego za sztukę albo styl, który po prostu chciałbym kontynuować, więc pojawił się pomysł tańca.

0: Skupiają się na tańcu klasycznym. Nawet jeżeli to jest taniec współczesny, to opiera się to na klasyce w mniejszym lub większym stopniu. Zawsze ona w szkole jest. No, ja jestem takiej postury, taki bardziej Hulk i Shrek niż balerina, więc trochę się musiałem nadźwigać, natomiast pojawiła się znowu, ponownie, kolejny raz w moim kręgu osoba, która pokazała mi, że można i uwierzyła we mnie. Była to Irina Sidaruk.
1: Nasza nauczycielka baletu.
0: Nasza nauczycielka baletu. I ja... To był trzeci rok. Więc żeby pogodzić, jakoś to pożenić ten taniec z akademią, bo dalej uważałem, że w akademii są wartościowe rzeczy do nauki i dalej mogę się rozwijać i tego nie chciałem tracić, szczególnie tych rzeczy aktorskich, dramatycznych, to stwierdziłem, że będę pomijał wszystkie teoretyczne przedmioty, no bo jakoś to trzeba... No, doba ma tylko 24 godziny, ja się muszę wyspać, nawet jeżeli to są tylko 4 do 6 godzin, to te teoretyczne jakoś tam pójdzie.
1: Tak, a teoretycznych zajęć, drodzy słuchacze, faktycznie mieliśmy niewiele. One były, oczywiście były bardzo ważne, prowadzili je bardzo mądrzy ludzie, ale faktycznie no zawsze jednak w szkole teatralnej stawiały się na praktykę i te zajęcia teoretyczne były gdzieś tam może nie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zainteresowanie studentów.
0: Ja uważałem, że najlepiej się uczy człowiek z praktyki i no i po świecie trochę już wtedy miałem swój pierwsze dwa lata festiwalowe, gdzie jeździłem na festiwale, więc było mi... No miałem rozeznanie, widzę co ludzie robią, tak. Widzę jakie super projekty są, trochę tych spektakli zwiedziłem, więc... No, było mi po prostu łatwiej złapać perspektywę. No, a bardziej mnie interesowały lalki nowoczesne i co można z tym zrobić, niż oglądanie kuku z 1845 roku. No. Po prostu było to ciekawsze.
1: Czyli omijałeś zajęcia teoretyczne.
0: Omijałem zajęcia
1: jak
0: teoretyczne.
1: Jak to się do ciebie skończyło?
0: Więc tańczyłem sporo, natomiast na koniec okazało się, że mam niezaliczone 4 przedmioty. 3 teoretyczne i 1 praktyczny. Bo raz pojechałem na festiwal, 2 razy pojechałem na festiwal, więc nie mogłem podejść do egzaminu. Nie, albo ja jakoś było tak, że po prostu nie mogłem podejść do egzaminu, bo byłem ciągle na tych festiwalach.
1: Co to był za egzamin?
0: Jak pojechałem na festiwal szkół teatralnych do Łodzi, to były improwizacje po angielsku. I ja wtedy pojechałem. Akurat miałem psa pod ręką, Burka, więc ja pojechałem, mówię, zrobię promocję.
1: Tak. Chodzi o Burka lalkowego jakiegoś.
0: Lalkowego, tak. Pies marionetka.
1: Tak.
0: Zrobię promocję. No i przy okazji pokażę się na festiwalu, zaznam tego baskingu. I wtedy pojawił się znowu taki tryb, że kurde, ma to sens, bo z Szymonem Kuklą, ja akurat wtedy u niego nocowałem, natomiast z racji, że ja wtedy dostałem informację o tym, że się dostaje na Cypr, postanowiliśmy trochę wydać za dużo pieniędzy.
1: Na Cypr do szkoły tanecznej.
0: Do szkoły tanecznej, tak. Postanowiliśmy wydać trochę za dużo pieniędzy i zabrakło mi, a ja umówiłem się z człowiekiem, miał mi przywieźć komputer, laptopa do Łodzi, a jechał z Zielonej Góry czy skądś, myśmy się w połowie drogi spotkali. Ja rano się budzę i patrzę, kurde, wydałem za dużo po prostu, bo wszystkim postawiłem kolejkę. Hurra, dostałem się, nie?
1: Tak.
0: Więc coś trzeba było zrobić. Mówię do Szymona, masz kaszkiet? A mówi, no pewnie jakiś tam znajdę. Ja wziąłem ten kaszkiet, poszedłem na Piotrkowską i zacząłem grać tym psem, marionetką, Burkiem. I nazbierałem, a chłop już mi napisał wiadomość, że on za 2 godziny będzie, a mi brakowało tam 150 zł, coś takiego. Więc ja miałem 2 godziny na to, żeby nazbierać te 150 zł brakujące i zapłacić mu za tego laptopa, no bo lipa by było trochę, jakbym on przyjechał i ja bym powiedział, słuchaj, wiesz co, no nie mam pewnej kwoty. Więc poszedłem na te Piotrkowskie.

0: wycieczką, nazbierałem 200 zł, więc zjadłem jeszcze obiad w te 2 godziny.
1: Tak.
0: Zebrałem pieniądze na MacBooka, na tego, na laptopa. I wszystko się skończyło szczęśliwie, więc to był kolejny taki moment, że kurde, ta droga solo, ta ścieżka podążania takim antysystemowym ruchem pokazuje, kolejny raz się sprawdziła, no bo normalnie przecież nie masz takich sytuacji, tak, że jesteś w stanie dorobić nagle na coś, co ci potrzeba.
1: Tak.
0: I więc ja super wspominam Łódź, pomimo że oblałem wtedy egzamin, jadąc tam. I oblałem kolejne 3 egzaminy. I trzeba było, żeby wziąć dziekankę, trzeba zdać wszystkie egzaminy. I myślałem, że to wiadomo jak to na studiach, że może jakoś to ugadam, czy coś. Natomiast no nie, przez to, że mnie tak dużo nie było, niektórzy wykładowcy stwierdzili, że to będzie nie fair w stosunku do innych osób z roku i powiedzieli, że mogę to zaliczyć w drugim terminie, tam kiedyś. Natomiast ja już wiedząc, że jadę na Cypr, nie za bardzo mi się chciało. Więc powiedziałem, pomimo tam nalegania jeszcze
1: naszych
0: i waszych, tak, to stwierdziłem, że walić to. Nie chce mi się tej dziekanki, no bo nie planuję wracać na lalki. Dyplom, jeżdżąc po festiwalach, jeszcze nikt mi się mnie nie zapytał, czy ja mam dyplom jakiś. Tam w ogóle patrzą bardziej na umiejętności, a nie na to, czy ktoś ma jakiś papier, więc mając kolejną tą cegiełkę do tego, że ten dyplom po prostu w tym, co chcę robić, no bo nie mówię, że dyplom jest całkowicie bezużyteczny, tylko bardziej w kierunku, w którym chcę podążać, zupełnie mnie to nie interesowało. Więc się przeprowadziłem na Cypr, jest to rok 2019. Ja kolejny raz zmieniłem kierunek,
1: tak,
0: że tak powiem. I plany na siebie, bo rozszerzyłem o ten taniec. I wiedziałem, że sezon, z racji, że Łukasz miał 10-letnie doświadczenie w bukowaniu sezonu, no bo gra się latem, taki okres powiedzmy od maja do września, a później jest przerwa zimowa, jest kilka festiwali, nie? To tak samo jak ze wszystkim, nie wiem, świadomościowymi czy cokolwiek. System działania jest taki sam. I wiedziałem, że muszę zabukować sezon, więc tańczyłem tam 10 godzin, jechałem tymi tuktukami do domu po zakupy, żeby wrócić. Kroiłem granata na pół, dosypywałem cukru do pudełka po jogurcie i siadałem, jadłem. I przy okazji wyszukiwałem nowych festiwali. Z racji, że to był czas przed AI-owy, to nie można było wpisać, wypisz mi 10 festiwali tej grupy, bla, bla, bla. Więc wszystko to trzeba było robić ręcznie, więc czas z tego, ojejku, strasznie długo. W tej pierwszej współpracy z Łukaszem tam działał agent, natomiast my byliśmy jeszcze zbyt początkujący. Początki są zawsze najtrudniejsze, trzeba jak start rakiety, trzeba dać najwięcej paliwa, więc ja siedziałem po 10 godzinach tańczenia, ubity, wracając z tymi siatkami. Pracowałem do północy, o 6 znowu wstawałem, więc to był kolejny taki trudny, wycieńczający etap, który później nagle się okazało, że jak patrzyłem, jak te bukowania idą, nie? I to Turcja, to może Rosja, to Francja i tak to wszystko, ja mówię, wow, bocian, mamy sezon, nie? Będziemy grać, to Włochy. To miałem takie, wow, no ta praca, super, że się przemęczyłem, no bo z perspektywy czasu później jak patrzyłem na te 3-4 miesiące tej pracy, dodatkowej można powiedzieć, to się nie czuję tego zmęczenia, jest bardziej ekscytacja, nie? I rok mija, wchodzimy rok 2020,

0: Marzec już, mam cały sezon dopięty, już łączę bukowania, to może tego trochę tutaj tego, to żeby się na mnie skrosowały, nie? I nagle na wyspę przyjeżdża 3 Niemców, już w Polsce mama mi wysyła puste półki, natomiast ja mówię, że u nas się nic nie dzieje i właśnie nagle na wyspę przyjeżdża tych 3 Niemców i zamykają całą wyspę. Z racji, że to jest wyspa, to trzeba podjąć radykalne środki ostrożności i w ogóle wszystkiego. Nikt nie wyjedzie. No i ja myślałem, że to grypa to grypa.
1: To grypa.
0: 2 tygodnie i przecież to wyspa otworzy. No ile mogą trzymać zamkniętą wyspę? Przecież musi być cały ciąg logistyczny, ściągają, tak, importują, eksportują. No nie może to nie działać, nie? Natomiast no, nikt nie pomyślał, że no, przez myśl nie przeszło. A nagle pole możliwości się stworzyło i jest lockdown. I ja mieszkałem w takim super domu studenckim i za 120 metrów płaciłem tak śmieszne pieniądze, jakieś 150 euro. Więc ja, jak ogłoszono lockdown, to ja w końcu miałem chwilę, żeby odpocząć, się nacieszyć tym domem. Miałem 7 minut do nad wodę i mówię, w sumie mi się to podoba. To może tak być. Natomiast widziałem, że już tam wszyscy jest jakiś popłoch, bardziej zamykają granice i tak dalej. I ja mówię, no dobra, to tu nie ma co tutaj też siedzieć. Wrócę do rodziny, spotkam się z nimi, bo ciągle na imigracji, emigracji, to się zobaczę. Kotleta zjem, maminego. I był lot tam na zasadzie, mogłem wybrać piątek, niedziela albo poniedziałek. Tak. I chciałem się jeszcze nacieszyć tym. Mówię, może w poniedziałek. A mama mówi, Boże, dzieciaku, ja ci dam na bilet, bo był oczywiście im szybciej, tym droższy. Nie? A dam ci na bilet. Ja mówię, nie, spoko, spoko. No ale tak po jej namowie,
1: tak,
0: nie wiadomo, czy tam jest jakaś wojna światowa, czy co. To patrząc, jak te półki wyglądają, mówię, komuna znowu wróciła, nie? PRL. To mówię, dobra, wrócę szybciej, to ona też będzie spokojna i tak dalej. Wróciłem i następnego dnia zamknęli granicę, więc bym nie wleciał.
1: O Jezus.
0: Natomiast siedzę, więc wróciłem i wtedy siedzieliśmy u Łukasza sobie na wsi i patrzymy, jak nam coraz to kolejne festiwale odmawiają. Mówią, nie będzie, nie będzie. Anulowane. No i był super sezon, a nagle się okazało, że mój przychód z działalności teatralnej, artystycznej w 2020 roku to jest 250 euro. Jak opłaciłem ludzi, dzięki którym wygenerowałem ten przychód, no to mi nic nie zostało. I no trzeba coś było myśleć. Nie wiadomo, pierwszy miesiąc, no spoko, można się odpocząć, w końcu wychillować i w ogóle pobyć na wsi, to posłuchać ptaków. Drugi miesiąc, jak przesypujesz już kubkę trzeci raz z tej na tą i później dokładnie tej, z której przesypałeś, na tą samą, no to wiesz, że trzeba coś robić. No i wtedy znowu jest zmiana kierunku. Trzeba było wyregulować żagle pod kątem warunków atmosferycznych, a nie, no nie da się walczyć z tym, no po prostu wszystko jest sparaliżowane. Rzeczy artystyczne, wiadomo, no fryzjer odmrożą, pani ze sklepu odmrożą, no ludzie muszą mieć co jeść, natomiast artystyczna branża,
1: po co to
0: w filmie włączą sobie jakiś serial, tak, czy coś,
1: tak,
0: ewentualnie stare filmy odświeżą, nie? A tak z rzeczy nowych, a tym bardziej jak my robiliśmy tylko w kontakcie z ludźmi,
1: tak,
0: no to nie liczyliśmy na to, że to się wróci szybko, nie?
1: Czyli musisz podejmować kolejną decyzję i kolejny zwrot akcji, który tym razem zabiera cię z Cypru i ze szkoły tańca do czego?
0: Na początku do relaksu i odpoczywania, regenerowania, tak, ciała, natomiast później okazuje się, że trzeba coś robić i świetlny

0: świetlny czas przeżywał wtedy MLM. Multi-level marketing. Ja o czymś takim nie słyszałem. Więc dzwoni do mnie telefon, koleżanka, że słuchaj, mam pomysł na biznes. Jak to tego? Ty chodź, tylko się trzeba spotkać. No dobra. No. I tak nie mam nic do roboty. Wszyscy siedzą w domu. Ja mam jakieś oszczędności, no ale to nie wiadomo, ile to potrwa, więc dobrze by było coś, no cokolwiek zacząć robić, nie? No i wszedłem w to. I to szło jak szalone, bo wszyscy byli zamknięci.
1: A co sprzedawałeś?
0: No, żele do kibla i kolagen. W ogóle, i tak sobie jak przeliczyłem później, to żebym ja zaczął zarabiać tyle, ile chciałem, albo tak, tyle, ile miałem zabukowane w sezonie, to ja bym musiał z 4 ciężarówki nasprzedawać miesięcznie tego żelu do kibla, tak, względem tej prowizji, nie? Co tam była. Ja mówię, no przecież tyle ludzi nie ma, nie? W sensie już każdego bym obdzielił. Natomiast później z racji na prędkość to się wszystko wywaliło i... No i już nie było do czego wracać, nie? Zmienili tam zasady, mieliśmy wychodzić na Europę z tą firmą. Natomiast no nic takiego, bo strona nie działała. Jak zakupy internetowe, nie masz działającej strony, no to wiadomo, że ludzie będą wypadali tak ze sklepu, nawet jak produkty są super. Więc nam to się to wszystko wywaliło, więc to nie pykło i ja wiedziałem, że coś trzeba znaleźć. Ja mówię, dobra, już nic nie wychodzi, to ja założę swoją firmę, no bo... No nie ma, jakby już mam dość robienia u kogoś, robienia w branży artystycznej, rzucam wszystko, pożegnałem się z tą branżą teatralną, artystyczną. Natomiast był ten okres przejściowy i z racji, że u mnie nikt w rodzinie nie jest taki biznesowy,
1: tak,
0: no to mi powiedziano, jak to w MLM-ach, że musisz się rozwijać, rozwój, samorozwój, w ogóle wszystko. No to ja mówię, dobra, zatrudniam się do na rozwóz jedzenia. Będę jeździł na rowerze, to przy okazji trochę poćwiczę.
1: Tak.
0: Spalę te kalorie, nie będę, nie przytyję. Natomiast będę też jeszcze na słuchawkach rzeczy biznesowe. Ja się nauczę biznesu z internetu.
1: Tak.
0: W ogóle, co za pomysł. Urojony. No jeździłem, tak słuchałem tych podcastów, tych mądrości podcastowych i pojechałem na ostatni projekt do Continuo na wakacje i wracając z wakacji założyłem firmę.
1: Tak.
0: Wracałem z Czech, akurat był prawnik, tam koleżanka powiedziała, ja mam super prawnika, bla, bla, bla. Super, dobra, dawaj, jedziemy. Założyłem tę firmę i... No i nagle się okazuje, że jak miałeś w poprzedniej firmie cały ciąg logistyczny, sprzedażowy i w ogóle... W sensie odpowiadałeś tylko za sprzedaż, ale nie musisz niczego wymyślać, bo produkty masz gotowe, a tutaj trzeba coś wymyślić. Czyli produktu nie wymyślę, no bo ten, usługi, no ale jakie usługi i tak dalej i tak... No to przecież z racji, że ja jestem taki aktor,
1: tak,
0: to będę uczył wystąpień publicznych. I w tamtym momencie ja się bardzo szybko dowiedziałem, że ja o wystąpieniach publicznych absolutnie nic nie wiem. Nic! Absurd zero. Natomiast taka była opinia, że już jak sobie w MLM-ie poradziłeś, to poradzisz sobie wszędzie. No to przecież wszędzie. Nie, zupełnie nic nie wiedziałem. Gadałem takie farmazony. O Jezus, no takie głupo, wstydasz. I się pojawił problem początkowo z pozyskiwaniem klientów. No a firma, wiadomo, jak nie sprzedaje, to nie zarabia.
1: Tak.
0: Ja się wtedy dowiedziałem, że musisz sprzedawać. I tak ciułałem sobie tę firmę, ciułałem. Później się trochę rozkręciło i w momencie, jak się tak mi trochę rozkręciło, stworzyłem te kursy i one zaczęły iść i w ogóle jak wracałem sobie raz z Wrocławia i patrzę, pierwsze powiadomienia, że sprzedałeś kurs. Ja mówię, ojejku, znowu pole możliwości się poszerzyło, że to jednak działa.
1: Tak.
0: Zaczęło mi to jakoś iść, w miarę się tam ustabilizowało i wtedy dostaję telefon i jest mówione, słuchaj, otwieram agencję, potrzebuję aktorów. No ktoś musi grać, nie? Przecież. Więc ja mówię, no jasne, Patryk, ja rozumiem,

0: Natomiast ja już nie jestem aktorem. W ogóle nie mam dyplomu, nie mam nic. A poza tym ja lalki. Bo mnie wtedy nie widać i tak. A ty chcesz mnie w ogóle do jakiegoś filmu. I Patryk na to mówi, spoko, spoko, ja ci ogarnę. On mówi, daj mi chwilę, tylko ja po prostu potrzebuję kogoś, żeby to ruszyć. Ja mówię, no dobra, no ja wtedy siedziałem w Białymstoku, wiedziałem, że wszystkie castingi są przecież w Warszawie albo w jakichś większych miastach, a w Białymstoku to nie ma żadnego castingu. Jeszcze to pamiętałem ze szkoły. Więc dzwoni do mnie tydzień później i mówi, słuchaj, mam dla ciebie casting. No nie wiarygodne. On mówi, tak, jest tobą zachwycona reżyserka obsady, zdjęcia tylko wyślij, zdjęcia.
1: Tak.
0: Ja wysłałem te zdjęcia, o Jezus, jakie były fatalne, teraz z perspektywy czasu wiem.
1: Tak.
0: No ale jakoś to przeszło, ja pojechałem na ten casting, ta reżyserka obsady podobno miała być mną zachwycona, ja mówię, dobra. Nie dzielmy skóry na
1: niedźwiedziu.
0: Ty ze mnie jelenia nie rób.
1: Tak.
0: Pojadę, zobaczymy. Zajeżdżam na ten casting. Już mam niby dostać tę rolę, nie?
1: Tak.
0: Klasyka. Castinguję się. Dziękuję za casting. No, czekamy teraz na odpowiedź. 3 dni później. Nie dostałeś się.
1: Ajajaj.
0: Ja mówię, widzisz, Patryk, ja się do tego nie nadaję. On mówi, nie, spoko. Ja ci coś ogarnę, tylko daj mi jeszcze chwilę.
1: Tak.
0: Ja mówię, dobra, ale ja już nigdzie nie jeżdżę.
1: Patryk, warto wspomnieć, Patryk Waroszczyński, który założył agencję Veres, który był z nami
0: na roku.
1: Po prostu same biznesmeny po tym roku.
0: Tak, ja mówię, dobrze, Patryk, tylko ja już nigdzie nie jeżdżę.
1: Tak.
0: No, nie będę się tułał 2,5 godziny w jedną stronę, tylko po to, żeby 3 minuty pobyć na castingu,
1: tak,
0: nie? I poczekać godzinę. Więc on mówi, dobra, spoko. Damy radę. No i... I dzwoni... 4 dni później, tydzień. Słuchaj, mam dla ciebie casting.
1: Tak.
0: I ja mówię, no dobra, co tam? Ale pamiętaj, że ja nigdzie nie jadę. Dobra, nie, to jest...
1: powiedzieli, online.
0: Możesz się zgrać online. W ogóle wystarczy, że się nagrasz. Ja mówię, no dobra. A ja wtedy byłem na żaglach. I on mi mówi, że... do czwartku masz czas. Aha, tak, spoko. We wtorek wracam. Ale dzwonił jakoś w niedzielę. Czy w sobotę. On mówi, dobra, to tylko pamiętaj, do czwartku. Dobrze, do czwartku. Ja wróciłem z wyjazdu i dostaję SMS-a. No i jak tam? Już? Ja mówię, nie, dopiero co wróciłem, daj mi odpocząć. A tak mi się nie chciało tego nagrywać. Ale tak mnie męczył. Jest środa. I co? Już nagrałeś? Ja mówię, nie, tekstu się uczę. A tekst w ogóle nie wydrukowany. Nic. Czwartek. No i co, wysłałeś? Już? Ja mówię, nie, czekaj, to... Praca wymaga poświęceń, ja się muszę przygotować w ogóle, tak żeby zbyć, nie? On mówi, no dobra, bo to do dzisiaj trzeba wysłać. Ja mówię, no dobra, to ten, nie mam z kim nagrać. On mówi, ojej, to na pewno nie masz kogoś? Ja mówię, nie mam, jestem zajęty w ogóle, może jutro. No i jest piątek, on jest u barbera. No i co? Już? Ja mówię, nie, jest godzina 12, z kim ja mam to nagrać, nie? Oczywiście przecież podał mi fejkową datę, no bo żebym wiedział, że będę przeciągał. On mówi, dobra, masz komputer? Ja mówię, no mam. Dobra, to się połączymy, ja na komputerze, ty na telefonie nagrasz. Ja mówię, no dobra, już niech będzie. On wrócił od tego barbera, my się łączymy i... Ja oczywiście co? Nie umiem tekstu. No przecież tyle dni było, ja się tyle dni, przecież tekstu tego uczyłem, a ja tek-

tak tekstu nie umiem. I on mówi, dobra, przegadujemy, jeszcze trzy razy. Nagraliśmy jedną wersję, on mówi, wyślij mi. Drugą, trzecią. Mówi, o, dobra, to będzie. Według mnie to tam nic nie było. Średnio to wyglądało. Ja mówię, no jak się nie wstydzisz tego wysyłać, to wysyłaj. Mi to już i tak w branży nie będę, nie? I on to wysłał. I on mówi, dobra, to czekamy. No dobra, to czekamy. Następnego dnia pisze, jest! Oglądają, są dwa wyświetlenia. Ja mówię, kurde, to ja bym obejrzał, jakby ci tak zależało na tych dwóch wyświetleniach. No, to wiralem idziemy. I on mówi, dobra, czekamy jeszcze. Pisze dalej. Jest, są, 3, 4, 6. Jest, oglądają. Mamy to, nie? Mamy. I pisze do mnie następnego dnia, mówi, pakuj się, jedziesz do Warszawy. Masz tę rolę. Ja dostałem tę rolę. I później się dowiedziałem, jak ja ją dostałem. I to wszystko dzięki temu mojemu biznesowi, bo ja wystąpiłem na Sledzim Internety, wydarzeniu marketingowym, bo później z wystąpień publicznych przecież się przyniosłem na marketing. Było tak, że było dwóch aktorów. Ja, no, dwie osoby. Aktor zawodowy i ja. Bez szkoły, bo przecież papier jest niepotrzebny. Więc, no bo co ci ten papier, nie? Przecież tak nie grasz. I reżyser mówi do mnie już później na takiej naszej imprezie firmowej, on mówi, ja miałem tych dwóch aktorów, ciebie i aktora zawodowego i mówię, poszedłbym w zawodowego. Natomiast on mi nie wygra, jest za chudy, a postać Romka jest taka jak niedźwiedź, nie? I zobaczyłem nagle twoje... Zobaczyłem w internecie, szukałem, więc

Natomiast on mi nie wygra, jest za chudy, a postać Romka jest taka jak niedźwiedź. I zobaczyłem nagle twoje... Zobaczyłem w internecie, szukałem, więc

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Gadaj Zdrów, Gadaj Zdrów The Vox FM.
1: Dzień dobry, witajcie w programie Gadaj Zdrów. Ja jestem Rudy, a dziś porozmawiamy, powiedziałbym chyba najbardziej pozytywny sposób, o bardzo negatywnej chorobie. Chodzi o raka szyjki macicy, na którego podobno w Polsce choruje prawie 3000 kobiet. Jest to szósty, jeżeli chodzi o występowanie nowotwór u kobiet, który się pojawia, a 1700 kobiet niestety z tego powodu umiera. Nie będziemy się koncentrować na smutnych rozwiązaniach tej sytuacji. Będziemy dzisiaj patrzeć na chyba najbardziej pozytywną część, a dlatego, że mam bardzo

to szósty, jeżeli chodzi o występowanie nowotwór u kobiet, który się pojawia, a 1700 kobiet niestety z tego powodu umiera. Nie będziemy się koncentrować na smutnych rozwiązaniach tej sytuacji. Będziemy dzisiaj patrzeć na chyba najbardziej pozytywną część, a dlatego, że mam bardzo

0: Jeżeli chodzi o nomenklaturę onkologiczną, czy mogę powiedzieć, że wygrałaś walkę z rakiem?
1: Cześć Rudy, cześć wszystkim. Easy, przy mnie niczego nie trzeba się bać nigdy i ja też się przy tobie nie boję.
0: Nikt tego nie powiedział, dziękuję ci.
1: I myślę, że każdy w każdej chwili stara się mówić najlepiej jak może. Ja co prawda przyznam szczerze, że nie jestem w ogóle fanką mówienia o walce w kontekście raka, bo walka jest czymś, co się wygrywa albo się przegrywa.

0: umarła przez raka, że coś przegrała. I że, bo wiesz, ktoś, kto przegrał, to może nie zrobił wszystkiego, to jest na jakiejś takiej przegranej pozycji.
1: Średnio się zgodzę, ale chętnie pożyczę od ciebie słowo zastępcze.
0: Dobra, ale jeszcze powiem, że wygrana jest też zła. Dlatego, bo formalnie raka się ma do końca życia. Czyli można by przewidywać...
1: Że mecz jest cały czas.
0: Tak, i że jak ja sobie pomyślę, wygrałam, to może nie pójdę na kontrolę? Też, no, ale ciężko powiedzieć. Ale
1: dobrze, zamienimy to w takim razie. Chciałbym się przedstawić.
0: Choruje na raka.
1: Aga Szuścik, chorująca na raka.
0: Ma raka szyjki macicy. Przeszła raka szyjki macicy.
1: Ale to jest czas przeszły, widzisz, znowu. To
0: no bo przeszłam leczenie, bo wiesz, to jest też tak, że...
1: Przeszła leczenie, chora na raka, przeszła leczenie. Aga Szuścik, drodzy państwo, w
0: poradniku. Aga Szuścik z rakiem szyjki macicy.
1: Dzień dobry.
0: Aga Szuścik i rak szyjki macicy.
1: Są ze mną dzisiaj. Chociaż on mniej szkodliwy chyba, no nie? Już teraz.
0: Tak, no bo od 5 lat ponad jestem w remisji, czyli nie mam oznak choroby, ale wiesz, kto mi zabroni powiedzieć, że jestem zdrowa? Więc to jest wszystko skomplikowane, dlatego nie ma takich, a też są przecież osoby, które mówią, a ja lubię mówić o sobie, że walczę z rakiem, bo mi to daje, wiesz, siłę i sprawczość. Mhm. Więc to nie jest tak, że jest jakiś słowniczek i teraz tego nie wolno, a to wolno.
1: No tak, wiesz,
0: cały czas o tym rozmawiamy.
1: Aga,
0: to
1: słowniczka nie ma, ale jest dużo takich pomyłek, lapsusów językowych, które, jak wiesz na pewno, ludzie chcą dobrze i popełniają błędy, i to zazwyczaj może brzmieć średnio, dla osoby chorej szczególnie, no bo ja często używam tej metafory między tym, jak ktoś zostaje rodzicem, a nie jest rodzicem, jest taka szklana szyba i możesz pięknie opowiadać, nikt tego nie poczuje. Wydaje mi się, że z chorobami nowotworowymi jest dokładnie tak samo, że my możemy wyobrażać to sobie, ale to, jak ktoś to odbiera, jest niewyobrażalne. Już jest to zupełnie inny świat. My mówimy w innych językach w zasadzie. No tak. Możemy sobie wyobrażać, mówić, że współczujemy, mówić, że pomagamy, ale to chyba jest na tyle rozdzielone, że potrzeba takiej Agi Szuścik, która będzie te światy łączyć, bo wiem, że od choroby dzielnie to robisz. Ale zanim przejdziemy do tego, jak bardzo postrzeloną Agą Szuścik, jak bardzo zakręconą osobą jesteś, wróciłbym na chwilę do czasów, w których dowiedziałaś się, że jesteś chora. Chciałbym cię zapytać o ten moment w twoim życiu, bo to jest chyba największy piorun, w którym uderza wielokrotnie i też nie chciałbym się skupiać tu na formie, chociaż zapytam cię, w jakiej formie poinformowano cię, jaka była diagnoza, jak to wyglądało akurat u ciebie.
0: W 2018 roku byłam tuż przed obroną mojego doktoratu, kręciłam teledyski, wykładałam fotografię i film i wydawało mi się, że nie mam żadnych objawów, bo z perspektywy czasu, wiesz, mój objaw to było to, że miałam to tak zwane chroniczne zmęczenie, ale kto z nas nie ma w dzisiejszych czasach wieczorami chronicznego zmęczenia? I wydawało mi się, że wszystko jest okej. I 4 lata nie byłam u ginekologa, bo nie miałam żadnych objawów. Tak rozumowałam wtedy. Może trochę myślałam, wolę nie wiedzieć. Nie, chyba po prostu nie myślałam o tym.
1: Chyba po prostu olałaś. Jak większość z nas.
0: No bo nie było niczego takiego, co by mi mówiło, żebym poszła.
1: Klasycznie, jak boli ząb, to idziesz do dentysty.
0: Dokładnie. Nie boli, nie idziesz. I poszłam w końcu na wizytę ginekologiczną.
1: Dlaczego?
0: Poszłam, ponieważ chciałam receptę na pigułki antykoncepcyjne. I jak pani ginekolożka, czyli poszłam, wiesz, takiej pragmatycznej potrzeby. I
1: na chwilę jako element programu, nic metafizycznego.
0: Tak, i jak pani lekarka powiedziała, że to zrobimy cytologię, kiedy pani miała cytologię, to pamiętam wręcz tę emocję taką, że to jest, wiesz, jakieś takie zawracanie mi teraz głowy, bo ja chcę tylko tą receptę i daj mi spokój. Natomiast zgodziłam się oczywiście na tę cytologię i po 2 tygodniach przyszedł wynik i w tym rozmazie były komórki nowotworowe. Dowiedziałam się o tym niestety w taki sposób, którego dzisiaj uczę na uczelni lekarzy, że tak się nie robi. Są zresztą na to protokoły oficjalne. Czyli przez telefon, wieczorkiem, na zasadzie, no ma pani raka.
1: Dzień dobry, rak, do widzenia.
0: Trochę tak, trochę tak. I to było naprawdę okropne. Chociaż tutaj nie ma, wiesz, idealnej opcji, no bo jakby mi powiedziała, nie mogę powiedzieć co to, ale zapraszam do gabinetu.

0: i wycina się jajowody. Jajniki mi zostały i sprawa się zakończyła. Były oczywiście skutki tej operacji i tak dalej, ale sprawa się zakończyła. Natomiast rok później okazało się, że to nie jest stadium pierwsze, tylko trzecie i że jednak mam jeszcze raka na obu jajnikach. To nie jest tak, że lekarze popełnili jakiś błąd, że nie zauważyli. To nie dało się tego zauważyć. Nie mamy takich w procedurach nie używa się takich narzędzi przy takim stadium. Więc miałam kolejne dwie operacje, teleradioterapię, 20 kilka, dwie brachyterapie, no i to było stadium trzecie, które mówi, że kolejnych 5 lat przeżywasz na 45%, czyli statystycznie bardziej umrzesz niż nie umrzesz. I 1 sierpnia, a nagrywamy to w listopadzie, to tak dla tych, którzy obejrzą później, 1 listopada minęło 5 lat i w tym momencie moje statystyki są podobne do twoich, czyli żyję sobie zdrowo i nie bacząc na to, że z tą wygraną jest niedobrze mówić, no to trochę wygrałam.
1: Troszeczkę wygrała. 5 lat. Na pewno czas jest po twojej stronie, skoro po 5 latach to wychodzi. Ago, bardzo ślicznie i skrupulatnie mówisz. Tu operacja, tu poszło, tu pierwsza, tu drugą. Bardzo ci tego gratuluję, bo to podejście, na które możesz sobie pozwolić ze względu na podejście właśnie.
0: Teraz. To był koszmar.
1: Dlatego chciałem zapytać o ten czas, który tak doskonale skróciłaś w krótkich zdaniach, ale jak bardzo, gdybyś mogła oddać widzom i przy okazji mnie, jak bardzo to jest duże zderzenie? Czy to jest tak, że możesz po pierwsze diagnozę, po drugie proces, po trzecie leczenie?

0: walkę znowu, o której mówię. Mm-hmm.
1: Każdy powinien dostawać miłość i szczęście i... Dobra, no to wejdźmy za tą kotarkę. To jest tak, że jest, możemy w niej już za nią już zostać. Jest wtorek wieczorem, ja sobie, wiesz, oglądam serial i nagle dostaję telefon, że mam raka. I zaczęło się gigantyczne cierpienie, ale zauważ, że skoro nie miałam wcześniej objawów, to cierpienie nie było przez raka. To nie było takie cierpienie fizyczne, no bo przecież w niedzielę miałam tego samego raka, którego miałam we wtorek, a w niedzielę świetnie się bawiłam. Czyli to jest wszystko w głowie. Mhm. I ta informacja, z perspektywy czasu uważam, że znakomita większość cierpienia po diagnozie to było cierpienie niedokładnie, głowa. Czyli to było niecierpienie związane z moją świadomością realną tego, co mi przychodzi przejść, tylko z tym, czym ja całe życie byłam karmiona w filmach, w różnych przekazach, wiesz, tych krzyczących nagłówkach, rak, śmierć.
0: Zbadaj się.
1: Trochę pamiętaj, tak, nim będzie za późno, bo wiesz, to się tak mówi, nim będzie za późno, to jest w wielu kampaniach, czyli ja sobie pomyślałam, okej, czyli już jest za późno, to już jest to, już po wszystkim. I dziś używam takiej metafory chętnie, którą wymyśliłam, że po diagnozie czujesz się, jakbyś stał na środku zamarzniętego jeziora i na brzegu są wszyscy, bliscy, onkolog, ginekolog, wiesz, przyjaciele, rodzina, fundacje i oni wszyscy mówią, damy radę, bądź silna, właśnie walcz, przecież to, przecież tamto, kto jak nie ty, ojej, taka młoda i tak dalej. I nawet jeżeli oni wiedzą, mają tę samą diagnozę, to nie oni, oni są na brzegu, jesteś w tym sam.
0: To jest ta szklana szyba.
1: Tak, stoisz tam i nie wiesz, w którą stronę się ruszyć, co zrobić, jakie będą tego skutki, czy ten lód się zarwie, czy nie, co to wszystko znaczy, nie wiesz, co cię czeka, nie wiesz, tak naprawdę dowiadujesz się, że jest jakiś problem, który jest w tobie, w twoim ciele, którego nie widać. Jest to ogromnie trudne.
0: Nie czuć też przy okazji.
1: Tak, tak. I powiem ci, że dlatego teraz robię to, co robię, bo teraz zdarzyło mi się...
0: Chciałabyś spotkać Agę Szuścik, po prostu.
1: Spotykam, bo spotykam kobiety, które piszą... Tych kobiet nie jest bardzo dużo, że dostaję kilkadziesiąt wiadomości dziennie, ale przez te lata dostałam kilka takich, gdzie ktoś mi napisał, Aga, właśnie się dowiedziałam, że mam raka. Szyjki macicy, jajnika, piersi, tam chłoniaka, no jakiegoś. Właśnie się dowiedziałam, że mam nowotwór złośliwy, ale czytam cię już jakiś czas, i już, wiesz, ta świadomość jest inna niż moja wtedy. To oczywiście nie zawsze jest tylko moja zasługa, no tak aż sobie nie przypiszę, ale chodzi o to, że wiem, że to będzie trudne, że wcale nie musi być dobrze, ale może też. Mhm. Że może to jest tylko rzecz, którą trzeba przejść i może wszystko będzie okej.
0: Okay. Aga, mała kropka. Bardzo mi się podoba twoja metafora jeziora. Zapytam konkretnie, czy najbliższa osoba, partner, partnerka, nie wiem, mama, córka, ktoś, kto jest ci najbliżej, mm-hmm, też jest po drugiej stronie tego jeziora, czy jest możliwe podróżowanie przez ten taki dziwaczny czas? Oczywiście jest to eufemizm, jeśli chodzi o dziwaczny, trudny, powiedzmy, czas.
1: Każde słowo tu jest dobre, wiesz?
0: No, ale bo jakby, to jest... czy można z kimś wybrać się, bo wiesz, wiele osób potrzebuje. Nie wiem, czy, bo ty masz świadectwa dużo osób, no bo jesteś popularną, nie chcę powiedzieć influencerką, bo to brzmi okropnie w ogóle.
1: Już się przyzwyczaiłem, może
0: będzie,
1: być.
0: Jesteś influencerką.
1: Mnie trochę jara nawet.
0: Więc influencerką, bo ty mówiłaś o tej metaforze, że stoisz sama. Czy można z kimś, czy to odcina na tyle, że zostajesz kompletnie sama, czy jest szansa, że ktoś, kto naprawdę jest blisko ciebie, będzie z tobą cały czas? Czy to już jest i tak, jesteś sama na koniec dnia? Ja nie mówię o tych osobach, mm-hmm, tylko o tym uczuciu w głowie.
1: To jest super pytanie. I wiesz co, Rudy, tak i nie. Bo z jednej strony, jak masz to wsparcie właśnie partnera, partnerki, wiesz, jak i rodziny i tak dalej, to jest po prostu nieoceniona rzecz. To jest absolutnie super, bo nie jesteś sam. Wtedy naprawdę ja byłam zaskoczona tym, jak działa nawet takie proste trzymaj się, jestem tutaj, przytulenie, wiesz, ktoś do mnie zadzwonił i mówił, słyszałam, że masz raka, nie mam pojęcia, co się mówi w takich sytuacjach, ale pomyślałam, że zadzwonię i to była ogromna pomoc, więc to jest super.
0: Robić. Ja bym chciał dzisiaj po tym naszym spotkaniu zrobić listę rzeczy, które robić i nie robić.
1: Dobra,
0: Chciałbym, żebyśmy w głowie, i myślę, że widzowie to zapiszą, to robić.
1: Być, pojawić się.
0: Bo wiesz, że to jest strach. Ja wiem, że to jest ciężkie, mm-hmm, dla osoby, ale z drugiej strony za chwilę przejdziemy do pięknego pojęcia, o którym ty mówisz. To się nazywa patient experience, którego, mm-hmm, czym ty się trudzisz, można powiedzieć. Ale jest też family experience, nie? Mm-hmm. Że, no bo nie wiadomo, bo to jest rak. Dzwonić, nie dzwonić, cholera, co powiedzieć? powiedzieć, wiesz, tak, baraka, tak. Baraka. No bo to

0: i tak nie dzwonisz, nie mówisz, hej, mam raka, tylko dowiadujesz się gdzieś od cioci Wandzi na chrzcinach, a czemu jej nie ma na Wigilii, wiesz, bo ona ma raka, Boże, ma raka, tak. I czy zaraża, nie zaraża. Wiesz, no, żyjemy w różnych miejscach, w różnej świadomości.
1: Tak.
0: Jest problem, rozumiem, że zostawiamy na liście. Być, dzwonić, nie bać się.
1: Tak, bo nawet jeśli w totalnym cudzysłowie zrobisz coś źle, powiesz coś, a później wiesz, przeczytasz, że Szuścikowa na przykład mówi, że tak absolutnie nie mówić, to nie ma znaczenia. Ważne, że jesteś. Mhm. Możesz zawsze się poprawić, przeprosić nawet, jeżeli coś się walnie. Natomiast pamiętajmy też, że dla bliskich osób chorych na raka to jest mega trudny czas. Czyli okej, ktoś ma raka, ojej, trudne. Ale popatrz, ktoś, czyjaś mama ma raka, czyjaś przyjaciółka, żona ma raka, ta osoba też w pewien sposób ma raka. Wiesz, ja nawet mówię, że mój Maciek miał mojego raka szyjki macicy.
0: Co to znaczy?
1: No bo to znaczy, że rak nie był już dla niego żadnym problemem. I nagle jest. I to poważnym. Bo nagle, wiesz, dotyczy go. Każdy wlew chemioterapii go dotyczy. Każda operacja go dotyczy. Skutki leczenia go dotyczą. Opiekowaniem się mną, jakieś, wiesz, kwestie seksualne, kwestie w ogóle możliwości prokreacyjnych, to wszystko dotyczy większego kręgu ludzi. To z jednej strony jest tylko moja sprawa, moja decyzja pacjencka, ale z drugiej strony nas wszystkich to dotyczy. Ja powiem szczerze, że nie byłam tuż po diagnozie jakąś najgenialniejszą osobą na świecie, ale jedną rzecz zrobiłam super. Zadzwoniłam do najlepszego przyjaciela mojego ówczesnego chłopaka, dziś męża, i mówię mu: Marcin, słuchaj, mam dla ciebie zadanie. Nie pomagaj mi. Ty pomagasz Maćkowi, bo jemu będzie trudno. I on rzeczywiście skupił się tylko na wspieraniu Maćka. I myślę, że to zrobiłam super. I to jest po prostu, to jest wszystko bardzo trudne. I to jest okej, nie wiedzieć do końca, jak się zachować i tak dalej. Ale ważne, żeby być, żeby nie obiecywać, że będzie dobrze. I też, żeby pamiętać o tym, że mając raka, musisz też to opłakać, to jest trudne. Czyli takie, wiesz, takie walcz, nie masz się, lecimy, trzeba teraz myśleć, jakie kolejne zadanie, kto jak nie ty. Okej, dobra, super jest zadaniowe podejście, ale też trzeba siąść i powiedzieć: przewalone. I popłakać sobie.
0: Pomaga?
1: Jest to psychoonkologia, a ja bardzo kocham naukę. Psychoonkologia mówi, że to jest konieczny etap.
0: Czy w ogóle podobno żałoba każdego wydarzenia jest człowiekowi potrzebna?
1: Po tym, to jest taka jakby żałoba po tym czasie, jak się nie miało raka. Mhm. Powiedziała.
0: Czy się przegapiło tak naprawdę, bo o tym będziemy rozmawiać, bo ty trochę należysz do grupy osób świadomych tego, że przegapiło ten czas.
1: Tak, bo
0: że,
1: wiesz...
0: Jakby życie szło. Kropka. Aga, musimy to systematyzować.
1: Jasne.
0: Dlaczego o tym mówię? Dwie rzeczy. Po pierwsze, chciałem cię zapytać, bo przez to jesteś influencerką, osobą, która szkoli, rozmawia z lekarzami i tak dalej. Krótko, jak dużo związków się rozpada, kiedy pacjent, pacjentka, powiedzmy tutaj, dowiaduje się, że ma raka?
1: Nie znam statystyk.
0: Ja pytam z ciekawości. Mm-hmm. Nie jesteśmy grupą badawczą,
1: ale
0: nie mamy wyników. Rozpadają się. Bo
1: nie...
0: to jest dopiero trudne, mm-hmm. bo wiesz, ja mogę powiedzieć: gratuluję ci, Aga, gratuluję wszystkim pacjentom, którzy dzielnie szli, udało im się nie walczyć, nie wygrać, tylko przejść ten ciężki czas, ale tak. Jeszcze bardziej chyba tym osobom, bo to jest twój cytat. Ja znalazłem cytat Agi Szuścik. Na raka choruje cała rodzina. Mm-hmm. To jest największy sprawdzian chyba.
1: Tak. I teraz, wiesz, z jednej strony czuję się taka pewna w tym, żeby ci powiedzieć, kurczę, trzeba to podnieść, trzeba wspierać, że jak myślę o tych moich koleżankach, mhm. syrenkach, które usłyszały na przykład, a mam takie koleżanki, usłyszały: ja się w chorej nie zakochiwałem. Nie tak się umawialiśmy, wiesz. Zostały, nie wiem, z dziećmi, zostały, no wiesz, po prostu nagle się nie podoba, nagle słyszą od męża na przykład, że wycięli ci, jesteś pusta i tak dalej. Wiesz, to po prostu mam ochotę powiedzieć takiemu panu, co o tym sądzę. Ale też jest we mnie ktoś taki, że to jest tak strasznie trudne, że może taka osoba też potrzebuje pomocy, wiesz, może ona nie podołała temu. Ja też...
0: Tak samo się z tobą zgadzam, jak i nie zgadzam, jak ty się z tymi osobami zgadzasz i nie zgadzasz.
1: No nie?
0: Dokładnie porówno.
1: Dokładnie.
0: Jesteśmy tutaj.
1: Po prostu ciężko powiedzieć. Mnie jest też chyba trochę łatwiej powiedzieć, bo w moim życiu był Maciek. Maciek, którego tak naprawdę poznałam, wiesz, w klubie pod ziemią na imprezie i wiesz...
0: A ile byliście razem, jak zachorowałaś?
1: 3 lata.
0: To już kawałek.
1: To już jest kawałek. No, to najdłuższy wtedy mój związek, jaki miałam. I jego chyba
0: I ostatni.
1: oby. I Maciek w ogóle podniósł to tak bardzo, wiesz, on po prostu w tym wszystkim, tak mi się wydaje, był dla mnie wtedy idealny. Trochę humoru, trochę poszukiwania, ale też nie krył tego, że to jest dla niego trudne. Nie udawał, że on jest Supermanem i że wszystko to uniesie. I jak wychodziliśmy z pierwszej mojej operacji, po pierwszej operacji i tak, wiesz, patrzyłam na krawężnik i myślałam sobie, że to jest największa po prostu przeszkoda w moim życiu i miałam taki wielki jeszcze brzuch i takie tłuste włosy i naprawdę wyglądałam dziwnie, to on powiedział mi, teraz już chyba nic nas nie złamie. I wiesz, i to na przykład, że on tuż przed operacją zabrał mnie do Krynicy Zdroju i leżeliśmy na trawie, bo to był maj i on mi mówił, zapamiętaj to uczucie, jak po operacji cię będzie bolało, to spróbuj to, wiesz, przywołać. To były jakieś takie w ogóle jego, wiesz, on nie jest żadnym psychoonkologiem, on jest logistykiem.
0: Czy pewnie już trochę jest.
1: No teraz to jest człowiek miliarda specjalizacji. Natomiast chodzi mi o to, że wiesz, on to intuicyjnie tak robił, z miłości, z poczucia człowieczeństwa. Mhm. Aż tak po prostu zazdrościłam, że ja bym chciała dla niego zrobić to samo, nie?
0: Muszę zrobić kolejną kropkę. Ważne słowo, ważny termin, który poruszyłaś, udawanie. To dotyczy i pacjentów, i pacjentek, i rodziny. Niestety mamy coś takiego zakodowanego, że często osoby chore udają, że wszystko jest okej. Te, którym ciężko, udają, że też im jest okej. Czy jest jakiś wyzwalacz, w którym mogłabyś widzom, ludziom, którzy trafią akurat na ten materiał, albo w ogóle, czy mówisz komuś, jak powiedzieć, słuchaj, ty nie musisz. Możesz sobie pozwolić na to, no bo to jest ciężkie dla wszystkich, bo my się rodzimy z jakimś takim, rodzice zresztą od zawsze mówili, nie wiem jak w tym pokoleniu, bo ja już jestem chyba pokoleniem jakimś tam, nie
1: takim,
0: znam
1: co i ja.
0: Literek, nie znam, ale takim, że wiesz, że trochę nas wychowywano, żeby się nie przechwalać, ale też nie uzewnętrzniać. Mamy zakodowane, że nie chcemy, że przyjedzie ciocia Marysia, co ona powie? To ja powiem, że jest okej, mimo że ja ledwo dyszę i też na pewno miałaś momenty w swojej chorobie, w której troszeczkę udawało. Może nie przed mężem, ale trochę przed światem, tak.
1: Tak, wiesz, to w ogóle to są takie atawizmy, no bo jak było się w tym stadzie i wiesz, zraniłeś się w łapkę, no to nie chciałeś, żeby cię stado zostawiło pod krzakiem, więc...
0: I tak cię zostawiło.
1: Udawało, no i mam wrażenie, że my... Wiesz, w ogóle dzisiaj będę wrzucać film do internetu, który zaczyna się, więc to w ogóle totalna przedpremiera, aczkolwiek wiem, że ten podcast będzie później,
0: cicho,
1: ale...
0: Cicho, bo zdradzę z kuchni, cicho, Aga.
1: No to kiedyś wrzuciłem do internetu taki
0: jest
1: film.
0: Taki film w internecie, który wrzuciłaś.
1: Tak, który zaczyna się od takiego hasła mojego, oczywiście on jest takie, wiesz, zaczepne, odkryłam podziemie chorych. Bo jak ja powiedziałam, wiesz, ludzie zaczęli się, tak jak mówisz, na jakichś tam chrzcinach czy czym innym dowiadywać, że ja mam raka. To nagle zaczęli do mnie dzwonić i mi mówić tak, a wiesz, a ja mam to, a ja tamto, a ja też miałam raka, a ja mam łuszczycę, a ja mam rzadkie zaburzenie hormonalne, a ja mam depresję. I sobie myślę, co jest grane, wszyscy są chorzy. Przecież wszyscy chodzimy, nikt o tym nigdzie nie mówi. Nagle się okazuje, że ten mój klient, któremu robiłam film, miał raka jądra, a ten mój kolega ma coś tam, wiesz, wszyscy chorzy, nie? I my to po prostu ukrywamy, my udajemy, że wszystko jest okej, okay, no ale...
0: Z jednej strony tak, a z drugiej strony, ja wiem, że jest taka, wiesz, zrobi się z tego rozmowa dwójki ludzi w internecie na wideo, ale trochę jest tak, że gonimy w cały czas, nie uczymy się tego, próbujemy to naszym dzieciom powiedzieć, rodzinie, trochę gonimy świat idealny. Mówi się, że to podobno już wyszło z trendu, ty jesteś influencerką internetową, powinnaś wiedzieć, że wiesz, że kiedyś szło się w idealizm, teraz podobno miała być ta naturalność i to uczciwe, i że lokowanie już nie, że wszystko przecudne, tylko naturalne, ale nadal wolimy ładnych niż brzydkich. Wolimy bogatych niż biednych. Nie zmienia się to i dlatego też wstydzimy się pokazać nasze skazy, bo znowu łapka, znowu nie taki będę.
1: Tak, to te stereotypy to nie jest coś, co zmarzymy.
0: Znaczy, wiesz, dlatego oglądało się dynastię Carringtonów, bo oni mieli pieniądze, a nie, wiesz, klan, który był w zderzeniu, dużo gorzej wypadał, nie? Bo to był wielki świat. Mm-hmm. Wolimy ładnych. Zresztą, jak odpalasz codziennie pikpoka swojego, na którym jesteś, no to wiesz, że ci ludzie wyglądający super ślicznie, wiesz, wszyscy podobni do siebie, jednak mają stanowią zasięgi. Większość i oni mają zasięgi. Chociaż ty też faktycznie.
1: No.
0: Mamy coś takiego, że nie, to jest znowu do tego udawania, znowu do nieprzyznawania, że trochę jest też z nas zaszczepione to.
1: Tak, no ale wiesz, w tym też nie ma nic złego, bo chodzi o to, że wiesz, to jest kwestia pewnej równowagi. Że
0: chory jest dyfuzorem tych rozmów,
1: tak,
0: moim
1: wiesz,
0: zdaniem.
1: Z jednej strony ja się totalnie akceptuję z poczochrana i w piżamie i z glutem na twarzy, ale z

0: Z drugiej strony tak tu dziś nie przyszłam, nie? Pomalowałam się, zrobiłam sobie włoski i te sprawy. Czyli zasadniczo chodzi o to, że no mamy pewnego rodzaju jakieś tam własne gusta i tak dalej, i tak dalej. Tak to wygląda, to jest wszystko skomplikowane. Ciężko powiedzieć, co jest bardziej kwestią gustu, co jest kwestią czegoś, co zostało mi gdzieś tam wpojone i tak dalej, i tak dalej. Ale rzeczywiście chowamy tego typu sprawy. Ja muszę powiedzieć, że ja w ogóle nie rozumiem do końca tego, dlaczego ludzie mają taki na przykład problem, wiesz, jak ktoś... Są takie pytania, które ludzie chcą mi zadać, a często nie zadają. Czyli na przykład takie pytanie, co po usunięciu macicy z seksem, nie?
1: To jest pytanie... Nie możesz mi czytać z kartki moich pytań.
0: To trzymaj ją inaczej, no bo wszystko widzę. I teraz chodzi o to, że wiesz...
1: A to jest pierwsze pytanie, Aga, nie oszukujmy się, każdy...
0: Tak,
1: każdy,
0: nikt mi go prawie nie zadaje, wiesz, a ja nie widzę z tym żadnego...
1: Czy nie,
0: nie mam z tym żadnego problemu i myślę, że ej, po to jestem tutaj, wiesz, i tutaj są lampy i to będzie w internecie, bo ja nie mam z tym problemu, żeby to powiedzieć, a ktoś, kto dostanie diagnozę, on chce to wiedzieć, więc musi być ktoś, kto powie.
1: Wrócę do tego falernego wieczoru, też o tym pomyślałaś na pewno.
0: Wtedy nie, bo wtedy, wiesz,
1: martwiłam
0: się o życie, tak. Ale już jak trochę okrzepłam, to były pytania, co dalej, nie? Jak dalej będzie wyglądało moje życie? Bo wiesz, najpierw jest naprawdę źle. Wiesz, ja wtedy akurat byłam na etapie wybierania sobie nowych butów i pamiętam, miałam otwartą w przeglądarce kartę z butami i pamiętam tę myśl, czy jest sens wydawać na te buty?
1: Skoro umrę,
0: nie? Ale później rzeczywiście pojawiają się te pytania, co wiesz, co z dziećmi, z ciążą, co z seksem, co ze sportem, co z, no ze wszystkim, nie? A dodatkowym problemem jest to, że społeczeństwo, a nawet lekarze, często sprowadzają rolę pacjenta tylko do pacjenta. Tak jakby ten rak teraz już był jedyną rzeczą, która jest moim problemem i na której mi zależy. Czyli to jest to takie słynne, niech się pani cieszy, że pani żyje. A ludzie z rakiem mają, na przykład moja przyjaciółka miała taki problem, czy po naświetlaniu może jechać zwiedzać Prypeć.
1: I oto...
0: Wiesz, wiesz, to są... Tyle... Czy można zrobić sobie tatuaż? Czy można, nie wiem, BDSM? Czy można iść na dyskotekę? Wiesz, po prostu ludzie z rakiem chcą żyć jakoś. Każdy podejmuje swoje decyzje.
1: Ostatni raz zajrzałaś do mojej kartki z pytaniami, Aga, już więcej nie będziemy...
0: Będę patrzeć tam.
1: Nie, patrz tam.
0: Jeżeli przeżyję, dosyć zwolnię, ale przede wszystkim przestanę być taka potulna, przestanę się tak wstydzić, wiesz, nigdy nie byłam jakąś wybitnie wstydliwą osobą. Chodzi mi bardziej o to, że robiłam w swoim życiu wiele rzeczy, bo wypada, bo tak już jest.
1: Aga, można to...
0: Bo nie ma lekko. Byłam na takim szkoleniu, które polecam absolutnie wszystkim osobom po diagnozie. Terapia Simon-Tonowska, to jest kilka dni dla osób z rakiem, taka bardzo skondensowana terapia. I tam mieliśmy taką część o śmierci, o lęku i prowadząca wybrała mnie jako osobę, na której zrobimy eksperyment, za moją zgodą. I zadała mi takie pytanie, czego w kontekście śmierci najbardziej się bałaś? I ja powiedziałam wtedy, oczywiście nie tak jak teraz, tylko zanosząc się łzami i będąc w jakiejś totalnej histerii, że najbardziej bałam się tego, że Maciek zostanie sam. Ona mówi, ale jak to sam? Ja sobie myślę, no w sumie nie zostałby sam. I chodzi o to, że bałam się tego, że sprawię ogromną krzywdę, zostawiając ludzi, którym na mnie zależy. Ciocia Klocia, która badała się regularnie i żyła zdrowo, a zmarła na raka, czy też wujcio Marian, który jechał po bandzie całe życie, papierosy, karkówka spalona na czarno, ma 90 lat, nic mu nie jest, chłop cały czas dalej chodzi wkurzony. Te osoby nie przeczą sensowi profilaktyki. To działa, te badania, to żeby nie jeść aż tyle tej karkówki i tak dalej, to działa jak pasy w samochodzie.
2: Gadaj zdrów, we

Jeśli kochacie lata 90., to na pewno kochacie Eurodance. To nurt, który muzycznie definiuje tamtą kolorową dekadę. Przed wami więc trzy zespoły, które wiedziały, jak zrobić hity, prawdziwe perełki tamtych czasów. Ona była sekretarką, a on kucharzem i stali się twarzami duetu, który zdobył międzynarodową sławę dzięki No. Właśnie tak, dzięki tej piosence. Pochodzą z Holandii i w trakcie kariery zgarnęli sporo muzycznych nagród. Ich hity usłyszymy na ścieżkach dźwiękowych do filmów, podczas sportowych wydarzeń, w grach komputerowych i reklamach. Konflikty wzięły jednak

są właśnie tak, dzięki tej piosence. Pochodzą z Holandii i w trakcie kariery zgarnęli sporo muzycznych nagród. Ich hity usłyszymy na ścieżkach dźwiękowych do filmów, podczas sportowych wydarzeń, w grach komputerowych i reklamach. Konflikty wzięły jednak

Limited. Grupa powstała w 1991 roku w Amsterdamie. Stworzyli ją belgijscy producenci muzyczni Jean-Paul de Coster i Phil Wilde, którzy wcześniej działali pod szyldem Business. Ich pierwszy wspólny kawałek odniósł sukces, postanowili więc kontynuować współpracę. I tak do nowego utworu instrumentalnego potrzebowali wokalu. Na ich drodze stanął Ray Slingard, który oprócz swojego wokalu nagrał również wokal przyjaciółki Anity Dot. Chwyciło. I tak powstał zespół To Unlimited. Pierwszym jego numerem był Get Ready For This. Zawędrował do pierwszej dziesiątki list przebojów w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, a nawet Australii. Później trafił również na listę amerykańskiego Billboardu.

Grupa poszła więc za ciosem i na początku 92 roku wydała pierwszy album Get Ready. Promowały go jeszcze takie kawałki jak Workaholic i The Magic Friend. Tylko w USA rozeszło się 500 000 egzemplarzy, co zaowocowało złotą płytą.

Jednak to kolejny rok sprawił, że o zespole zrobiło się naprawdę głośno. Właśnie w 1993 wydał ten największy hit, No Limit. Choć Anita i Ray ponoć nie byli przekonani co do tego, by promował nowy album. Jego wybór był jednak strzałem w dziesiątkę i opanował szczyty list przebojów w całej Europie oraz Stanach Zjednoczonych.

Sukcesy tych kawałków sprawiły, że album sprzedawał się lepiej niż debiutancki. Do 1996 roku rozeszły się w sumie 3 miliony sztuk. Co ciekawe, entuzjazmu odnośnie grupy nie podzielała Wielka Brytania. Brytyjska prasa prześmiewczo nazwała duet Two Untalented, co znaczy dwoje nieutalentowanych. Na kolejne nagrania nie musieliśmy długo czekać. W pierwszej połowie 1994 roku zespół wydał kawałek The Real Things, który również dobrze sobie radził na europejskich listach przebojów.

Niezły sukces odniósł też kolejny trzeci album. Zarówno piosenka, jak i płyta zostały zauważone przez fanów na Wyspach Brytyjskich. Dobrze radził sobie również kawałek No One. W tym samym roku grupa wystąpiła przed największą publicznością w historii. Oglądało ją 500 000 osób. W pierwszej połowie 1995 roku zainteresowanie muzyką zespołu zaczęło spadać. Jego nowy kawałek, Here I Go, choć w ojczyźnie był popularny, to w innych europejskich krajach już niekoniecznie. Podobnie jak ballada Nothing Like the Rain, która nie wszędzie została już wydana. Nothing like the rain.

drugiej połowie 1995 roku To Unlimited wydał pierwszą składankę z największymi przebojami, wywołując plotki o planowanym rozpadzie. Promował ją m.in. kawałek Jump for Joy.

muzyki, chcieli mieć też większy wkład w jej tworzenie. Nie byli zadowoleni również z zarobków. Uważali, że nie dostają uczciwej części z ogromnych zysków. Każdy poszedł więc w swoją stronę. Anita pracowała w holenderskim radiu i później wydała solowy album. Ray założył wytwórnię muzyczną i wydał 2 mini-albumy. Przez kolejne lata wykonywali piosenki grupy osobno. Mało tego, jeden z producentów The Unlimited, The Coster, pozwał Anitę, oskarżając ją o złamanie kontraktu. Ostatecznie przegrał sprawę. Prawnicy uznali, że wypłacał jej za mało pieniędzy i w efekcie musiał jej wypłacić zaległości. Grupa nie zakończyła jednak działalności. Twórcy projektu, którzy posiadali prawa do nazwy, znaleźli nowe wokalistki, Romy i Marion. W tym składzie w 1998 roku wydali nowy numer Wanna Get Up. Nie odniósł jednak większego sukcesu, podobnie jak wydany wtedy album. W kolejnym roku wokalistki opuściły grupę. W kolejnych latach wytwórnia muzyczna wydała kilka zremiksowanych hitów The Unlimited. Miała być cała płyta, ale nagrania zostały skradzione i wydane w Rosji bez wiedzy autorów. Album z remiksami udało się jednak wydać, ale tylko w Japonii. Z kolei w 2003 roku w grupie pojawili się nowi członkowie, Debra i James. Występowali głównie w Europie Wschodniej, ale ze względu na prawa autorskie nie mogli używać własnych głosów. W kolejnym roku na rynku ukazała się kompletna historia grupy w postaci CD i DVD. Nowe wydania można było kupić również w Meksyku, Australii, Azji, Afryce Południowej i Argentynie. Później fani napisali również petycję z prośbą o powrót pierwotnego składu zespołu. Nic to jednak nie dało. Do ponownego spotkania pierwszych wokalistów, Anity i Raya, doszło w 2009 roku. Wystąpili wtedy pierwszy raz od lat podczas festiwalu lat 90. w Belgii. Jeden z producentów, ten sam co pozwał Anitę, nie pozwolił im jednak na użycie nazwy The Unlimited. Drugi, Wilde, patrzył przychylnie i pomógł im w przygotowaniu podkładów muzycznych. Później występowali w kolejnych miejscach i w Amsterdamie odebrali nawet nagrodę za najpopularniejsze wykonanie z lat 90.

Anita i Ray ogłosili, że w 2010 roku wydadzą nowy singiel In the Name of Love jako duet pod nazwą Ray i Anita. Kawałek trafił do pierwszej dziesiątki holenderskiej listy. Później były kolejne single jak Still Unlimited oraz Nothing to Lose. Wielkie pojednanie z producentem Jean-Paulem nastąpiło w 2012 roku. Wszyscy ogłosili ponowną współpracę jako Two Unlimited. I tak się stało, że w następnym roku w Belgii dali pierwszy pełen koncert od lat. Po nim przyszły kolejne. Wydano też zremiksowaną wersję pierwszego singla Get Ready For This, a na rynek trafiły też dwie nowe składanki z przebojami grupy. Dobra pasca trwała do 2016 roku. Wtedy ogłoszono, że Anita opuszcza projekt, aby rozpocząć karierę solową. Zastąpiła ją wokalistka Kim Verguen. W sumie grupa sprzedała na świecie ponad 20 milionów płyt i singli. Ma na koncie wiele nagród, w tym World Music Award dla najlepszego zespołu holenderskiego.

Dania tego zespołu pojawił się przypadkiem pod koniec lat 80. w Berlinie. Jednym hitem zdobył pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach. I tak Pan Próżny stał się klubowym klasykiem, a zespół przeszedł wiele roszad. Ktoś rezygnował, ktoś nowy do składu dołączał. Ale co ważne, działa do dziś. Poznajcie historię Culture Beat. Zespół założył DJ i producent muzyczny Thorsten Fenslau. Towarzyszyli mu przyjaciele Jürgen Katzmann i Peter Zweier. Pierwszy ich numer z 1989 roku był po niemiecku i zajął 11 miejsce na niemieckiej liście singli. Później kawałek doczekał się wersji angielskiej i francuskiej. Z kolei wersja instrumentalna szalała na parkietach klubów na Wyspach Brytyjskich. Później do chłopaków dołączyli wokalistka Lana Earl i raper Jay Supreme, który na rzecz muzyki zrezygnował ze służby wojskowej. Ich pierwsze wspólne numery odniosły umiarkowany sukces. Wśród nich I Like You czy No Deeper Meaning, choć ten pierwszy był hitem w USA. Oba znalazły się na pierwszym albumie grupy wydanym w 1991 roku.

Dwa lata później Lanę zastąpiła Tania Evans, którą Thorsten wypatrzył podczas występu w jednej z angielskich dyskotek. I w 93 roku grupa zmieniła styl na bardziej eurodance'owy i wydała ten największy swój hit, Mr. Vain. Zdobył on szczyt list przebojów w kilkunastu europejskich krajach, ale też na przykład w Australii i Stanach Zjednoczonych. Tylko w Niemczech rozeszło się 750 tysięcy singli. W sumie na całym świecie sprzedano 4,5 miliona egzemplarzy. W tym wielkim sukcesie grupa wydała kolejne numery jak Got To Get It czy Anything, które również były hitami w całej Europie. Z kolei ich drugi album dostał w Niemczech nagrodę za najlepiej sprzedający się krążek za granicą. W sumie znalazł 2 miliony nabywców, a producent Thorsten Fenslau dostał nagrodę dla najlepszego producenta roku.

Niestety 6 listopada 1993 roku zginął w wypadku samochodowym. Miał 29 lat. Kierowanie grupą przejął jego brat, Frank Fenslau. Z nowym albumem grupa wróciła w 1995 roku. Promował go tytułowy singiel, który na przykład w Niemczech zdobył 5. miejsce listy przebojów. Kolejne piosenki odniosły już umiarkowany sukces. Dlatego 2 lata później Frank postanowił obrać inny kierunek dla zespołu. Eurodance zmienił na bardziej komercyjny pop. Zastąpił też wokalistkę Tanię Kim Sanders, która wcześniej współpracowała z Captain Hollywood Project. Zmiana nie spodobała się raperowi Jay'owi i w rezultacie opuścił on grupę w 1998 roku. On i Tania skupili się na solowych karierach. W tym samym roku grupa wydała 4. album, ale o powtórce sukcesu sprzed lat nie było już mowy. W 2001 roku nastąpiły kolejne roszady w grupie. Pojawiła się 4. wokalistka, Jackie Sangster, oraz grecki raper MC4T. Razem wydali kawałek Insanity i choć w całej Europie przeszedł bez echa, to w Izraelu był hitem. 2 lata później, na 10. rocznicę powstania Mr. Vain, grupa wydała jego nową wersję, a w kolejnych latach kilka pojedynczych piosenek. I koncertuje do dziś, zwłaszcza podczas festiwali z muzyką lat 90.

Teraz zabieram was do Włoch, to tam narodził się kolejny kultowy zespół. Stamtąd pochodził producent i tam pewna nastolatka z Brazylii chciała zrobić muzyczną karierę. Spotkali się, połączyli siły i dzięki debiutanckiemu numerowi Rytm Nocy odnieśli międzynarodowy sukces.

narodził się kolejny kultowy zespół. Stamtąd pochodził producent i tam pewna nastolatka z Brazylii chciała zrobić muzyczną karierę. Spotkali się, połączyli siły i dzięki debiutanckiemu numerowi Rytm Nocy odnieśli międzynarodowy sukces. 93 roku, kiedy zespół wydał swój pierwszy wielki hit The Rhythm of the Night. Produkcją muzyczną zajął się Francesco Bontempi, a twarzą projektu była brazylijsko-włoska piosenkarka, modelka i tancerka Olga de Souza. Wokalu jednak użyczyła włoska wokalistka Giovanna Bersola, znana pod pseudonimem Jenny B, co później, jak wyszło na jaw, mocno zdziwiło fanów.

Kawałek od razu się spodobał i zajmował sam szczyt włoskiej listy przebojów przez wiele tygodni. Reszta Europy poznała go dopiero w kolejnym roku. Zremiksowana wersja zajęła nawet drugie miejsce w Wielkiej Brytanii. W wielu krajach piosenka pokryła się złotem. Również Izrael i Kanada pokochały ten utwór. Najpóźniej poznali go słuchacze ze Stanów Zjednoczonych, bo dopiero w 95. W tym samym roku Korona wydała swój pierwszy album. Wokalnie słyszymy na nim jednak walijską wokalistkę Sandy Chambers. Jenny B zrezygnowała z udziału w projekcie. Na krążku, który znalazł 8 milionów nabywców, mamy jeszcze takie przeboje jak Baby Baby i Try Me Out. Później publiczność poznała jeszcze I Don't Wanna Be A Star czy Do You Want Me. Ta ostatnia piosenka była hitem parkietów głównie we wschodniej Europie.

Sama grupa dzięki swoim przebojom zaczęła udzielać wywiadów w programach telewizyjnych i radiowych oraz pojawiała się w kolorowych magazynach. W międzyczasie ruszyła w trasę promującą album. Wystąpiła też m.in. podczas najważniejszego letniego wydarzenia we Włoszech Festival Bar oraz podczas wielkiego muzycznego widowiska Dance Machine we Francji. Kolejny album Korony ukazał się dopiero w 1998 roku. Wydała go już w innej wytwórni płytowej. Promowały go takie kawałki jak The Power of Love czy Walking on Music. Nie powtórzyły już jednak sukcesu pierwszych numerów. Po wydaniu tego albumu Sandy opuściła grupę. Płyta Korony numer 3 ukazała się w 2001 roku. Wydała go jedna z brazylijskich wytwórni muzycznych. Na nim słyszymy już Olgę. Sam główny producent, choć napisał część muzyki na tę płytę, to nie zajął się jej produkcją i opuścił grupę. A ta zmieniła nazwę na Korona X, to ze względu na jakieś problemy z używaniem dotychczasowej. W kolejnych latach grupa wróciła do swojej poprzedniej nazwy i na przestrzeni lat wydała kilka pojedynczych numerów. Czwarty album Korony ukazał się dopiero w 2010 roku. Od razu wskoczył na pierwsze miejsce listy sprzedaży. Promowały go takie kawałki jak Angel czy Saturday. Od tamtego czasu ukazało się tylko kilka pojedynczych piosenek, ale hity grupy doczekały się wielu coverów. Korona działa do dziś i występuje m.in. podczas festiwali z muzyką lat 90.

No Limit, Mr. Vain i Rhythm of the Night. Śmiało możemy powiedzieć, że to muzyczne hymny lat 90. Do dziś żadna impreza bez nich się nie odbędzie. Wystarczy kilka taktów i nóżka sama chodzi. Jak tu nie kochać lat 90.

0: Dzień dobry, kochani. Cześć wszystkim. Witam was w kolejnym odcinku audycji Zwrot Akcji. Dzisiaj moją gościnią jest Iwona Lis. Cześć, Iwona.
1: Cześć.
0: Będziemy sobie rozmawiały z Iwoną o dużej zmianie, która wydarzyła się w jej życiu już paręnaście lat temu i zapoczątkowała wielkie zmiany w jej życiu i wtedy, i teraz. Będziemy rozmawiały o fundacji Iwony, która jest bezpośrednio związana z historią, która jej się przydarzyła. No i też o zwrotach akcji ludzi, których poznajesz w fundacji, bo jestem bardzo ciekawa też ich historii. Iwona, czy chciałabyś nam powiedzieć parę słów o sobie, czym się teraz zajmujesz, kim jesteś?
1: To jest pytanie, którego się nie spodziewałam, tak. Ale kim jestem? Nazywam się Iwona Lis. Od 13 lat prowadzę fundację For Annie. Jestem psychologiem, jestem

0: Wiesz, kim jesteś?
1: To jest pytanie, którego się nie spodziewałam, tak. Ale kim jestem? Nazywam się Iwona Lis. Od 13 lat prowadzę fundację For Annie. Jestem psychologiem, jestem

0: prowadziłam zuchy, byłam w harcerstwie, więc taka społecznikowska dusza gdzieś tam we mnie grała. Ale przez wiele lat szukałam swojej drogi. Trafiłam do korporacji, tam działałam, zbierałam doświadczenie. I to było jakaś, czy ja to czułam, że to jest moje? Chyba nie. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że nie. I w momencie, kiedy byłam na tej drodze korporacyjnego rozwoju, nagle jeden w zasadzie dzień, jedna chwila zmieniła dalsze moje życie. To był 28 grudzień 2004 rok. Prosty odcinek drogi. I moment, w którym nagle zobaczyłam światła, które się pojawiły na pasie, którym podróżowałam. I to był ostatni moment, który ja pamiętam. Pamiętam go przez mgłę, więc nie byłam pewna, czy to w ogóle się wydarzyło, ale wszystko, co później się stało i informacje od innych osób potwierdziły, że tak, że to był moment zderzenia czołowego. Młody człowiek, 26 chyba letni, popełnił błąd na drodze. Wyprzedzał na trzeciego, wjechał na pas, którym ja podróżowałam. I w tym momencie niestety zderzyliśmy się czołowo. To była bardzo duża siła, 140 km. Więc to, że tu siedzę, mogę traktować i traktuję to jako pewnego rodzaju cud. Pomogła mierzyć. Po wypadek ta chwila w zasadzie zmieniła absolutnie moje życie. Spędziłam tydzień na Ojomie. W ogóle nie wiadomo było, czy ja przeżyję to. Nie pamiętam tego czasu.
1: Jasne.
0: Natomiast kiedy wróciłam jakaś świadomość, pamięć, okazało się, że jestem w szpitalu, że jestem przykuta do łóżka, że nie mogę się ruszyć, że jestem w zasadzie cała połamana. Miałam połamane nogi, miednicę, rękę, żebra. To uniemożliwiało jakkolwiek funkcjonowanie samodzielne moje.
1: Jasne.
0: Ale to nie to było najgorsze. Najgorszą rzeczą, jaka była i która się wydarzyła, to to, że byłam w 8 miesiącu ciąży w chwili wypadku. I niestety wypadku nie przeżyła moja córeczka Ania. I moje pierwsze pytanie po tym, jak wróciła mi świadomość, to było, czy lekarze wybierali pomiędzy moim życiem a mojego dziecka. Dostałam odpowiedź, że nie. Ania nie miała szansy na przeżycie ze względu na krwotok wewnętrzny. W zasadzie na początku był przede wszystkim ogromny szok,

0: wszystko. Również straciłam swoją rodzinę, straciłam swoją pracę.
1: Rodzinę masz na myśli właśnie córeczkę?
0: Córeczkę i no niestety rozstaliśmy się również z mężem po wypadku. W związku z tym to też była konsekwencja tego, co się wydarzyło. I mogę powiedzieć, że musiałam zacząć swoje życie zupełnie od nowa, tkwiąc w roli ofiary. Bo po takim zdarzeniu, kiedy z osoby pełnosprawnej, funkcjonującej, nagle stajesz się osobą w pełni uzależnioną od osób trzecich, jest to tak trudne doświadczenie, trwające tak wiele, długi czas tak długo, że no, ciężko się z tym w ogóle jakoś sobie poradzić i wpada się w rolę ofiary. Ja czułam to znaczy taką niemoc totalną, taki brak siły do robienia czegokolwiek. To towarzyszyło mi przez wiele, wiele lat. Próbowałam się z tego wyrwać, ale nie wiedziałam jak. Szukałam sposobu i tych sposobów było wiele. Praca nad sobą, pomoc psychologiczna, różnego rodzaju jakby próby podjęcia jakiegoś takiego poradzenia sobie z tym, co się wydarzyło.
1: Ty wpadłaś w depresję, czy...?
0: Na pewno, tak. To była depresja, ale też mówi się o tym, że często osoby z niepełnosprawnościami troszkę wchodzą w rolę ofiary. I to rzeczywiście tak jest. I to trochę jest niezależne od samej depresji. To jest trochę coś innego mimo wszystko.
1: A masz, kiedy mówisz ofiara, masz na myśli ofiarę tego drugiego kierowcy, ofiarę losu, ofiarę takiej rzeczywistości? Wiesz, zastanawiam się, kogo wini się w takiej chwili.
0: To nie jest kwestia winy. To jest taka totalna niemoc, bezsilność człowieka wobec życia.
1: Jasne.
0: To nie jest kwestia winy, obwiniania, tylko takiego poczucia, że ja nic nie mogę, że jest przede mną ściana.
1: Jasne.
0: I to oczywiście jest jeden z objawów też depresji, tak? Ale można sobie, wydaje mi się, że to trzeba jakoś, że to jest jednak, nie jest do końca to samo, tak? I to wychodzenie z roli ofiary to był najtrudniejszy chyba proces. Najtrudniejszym była jednak mimo wszystko żałoba, chociaż i tutaj chciałabym bardzo zwrócić na to uwagę, bo ja przez to, że jestem taką osobą zadaniową, tak. Kiedy usłyszałam od mojego ortopedy, lekarza prowadzącego, cudownego człowieka, który no, ratował moją miednicę, że nie mogę się załamać przez półtora roku po zdarzeniu, ponieważ zafunduję sobie martwicę kości. To bardzo ciekawa rzecz. Ortopeda i świadomość wpływu jakby psychiki na ciało. Ale on to dokładnie powiedział, ujął w ten sposób. No i ja przyjęłam to, nie mogę. Spięłam się, robiłam wszystko, rehabilitowałam się i nagle obudziłam się w rzeczywistości, w której wiedziałam, że coś jest nie tak, ale nie mogłam się jakby zrozumieć, co się ze mną dzieje. A to była tak naprawdę odroczona żałoba, której ja nie przeżyłam.
1: Bo sobie na nią nie zmotywowana, zadaniowa.
0: Tak, spięta, zadaniowa i absolutnie tego nie polecam. Absolutnie tego nie polecam. Żałoba jest do przeżycia. W sensie to jest bardzo trudny proces. Każda osoba, która przeżyła żałobę, wie o tym, ale on jest nieuchronny, nieunikniony. Tego się nie powinno gdzieś zamykać w sobie, bo później dogrzebanie się do tych emocji, do tego, co się w nas dzieje, jest

żadna matka i nikomu nie życzę, bo gdyby ktoś mi powiedział, czy ja mam wybór, to nie ja tu bym była. To nie ja. Bo tak wybierają matki. I chcą chronić swoje dzieci, a ja nie mogłam. I ta bezsilność w tym momencie, bezradność jest takim czymś, czym myślę, że najtrudniej sobie też. Trudno sobie po prostu poradzić. Lata walki o życie, o dalsze życie, tak? I pozwolenie sobie na życie, bo właśnie strata dziecka też powoduje, że wydaje nam się, że my już nie zasługujemy na to, żeby żyć, na szczęście, na to, żeby móc się cieszyć tym, co jest. No nie, jak to zrobić? Trwało to długo i przyszedł taki moment, to nie wiem, trudno powiedzieć, ja tego nie potrafię połączyć z konkretnym jakimś wydarzeniem, ale przyszła chwila, w której ja, to, ja, to,

0: to, że jeszcze, że jestem, że mam całą głowę. Również zaczęłam dziękować za 8 cudownych miesięcy z moją córeczką. Bo to też jest dar. Niektóre kobiety nie mają tego daru. Ja miałam 8 cudownych miesięcy i za to też dziękuję. Za to, że ja mogę dziś chodzić, za to, że mam ogrom cudownych ludzi dookoła siebie, którzy mnie wspierali w tym procesie powrotu. To wszystko, za to wszystko mogłam dziękować i dziękowałam. I ta wdzięczność, jak ja to nazywam, przekierowanie tej wajchy, przekręć wajchy. I to jest trudne na początku, bo to jest tak jak zarcewiałym mechanizmem. Nie chcę iść. Ta droga jest znana, ta droga jest wydeptana, a ta nowa droga jest czymś, co trzeba z wysiłkiem tak robić codziennie, aby w końcu stała się również drugą, jakby drugą alternatywną drogą, którą mogę wybierać.
1: Iwona, a zatrzymam cię tutaj, jeśli mogę. Komu dziękowałaś? Wobec kogo kierowana jest ta wdzięczność?
0: Przede wszystkim dziękowałam za moich bliskich, bo w pewnym momencie byli moją motywacją do dalszego życia. Przeżyli ze mną bardzo dużo i bardzo trudnych momentów. Wiem, jak to ich bolało. Ale byli ze mną i dawali mi ogrom siły i taką namiastkę bezpieczeństwa, którą się traci po takim zdarzeniu.
1: Jasne.
0: Bliscy. Dziękowałam również Bogu, bo jestem osobą wierzącą i wiara mimo wszystko mi pomaga. I ta wiara też pomaga mi żyć w świadomości, że nie tylko to życie się kończy na tym, co teraz przeżywamy, ale że ja kiedyś spotkam się z moją córeczką i do tego dążę.

0: życia. Tutaj jest pewna siła. Tego nie zmienię. To jest coś, co trzeba z trudem, ale zaakceptować. Przyjąć. Bo bez akceptacji tego, co się wydarza w życiu, nie pójdziemy dalej. Czyli najpierw jest przyjęcie, a potem dopiero za tym idzie zmiana. Czyli wyjście z tej ścieżki ślepej, dlaczego i tego pytania ofiary, przejście do pytania po co, co ja z tym mogę zrobić, czyli gdzie ja mam tą namiastkę wpływu. Tu nie mam żadnego wpływu na tej jednej drodze. Na drugiej pojawiają mi się pewne, czyli jeżeli ja mam głowę, jeżeli ja mam ręce, ja mam nogi, ja coś mogę, ja coś chcę, to pytanie i to coś, co ja doświadczyłam osobiście i potwierdzam, coś, co później w trakcie studiów też się dowiedziałam, że jest coś takiego jak nadanie sensu trudnym wydarzeniom, tak zwany wzrost potraumatyczny. Wydarzenie traumatyczne, jakim jest wypadek, można przeżyć i pójść dalej. Rzadko to się zdarza. Często jest tak, że albo schodzimy w dół, czyli wchodzimy w depresję permanentną, żałobę i nikt do końca życia. Ja widziałam takie osoby, które żyły non-stop w wypadku, w śmierci, w żałobie, po stracie córki i tak dalej. Albo można wyjść wyżej, ale to wymaga po pierwsze pracy nad sobą, zmiany sposobu myślenia, przyjęcia tego, co się wydarzyło i próbę zrobienia coś z tym, czyli nadanie sensu.
1: Jasne.
0: I ja zastanawiałam się, co ja mogę zrobić, aby nadać sens temu, co wydarzyło się w moim życiu.
1: Tak.
0: Nie zmienię tego, to jest fakt, bolesny, nie chcę, nie chciałam tego i nie chcę, ale co ja mogę dalej, bo w zasadzie, no tak, mam do wyboru albo skończyć ze sobą, czego nie zrobię, bo ja mam ludzi dookoła siebie, których bym dopiero w ten sposób bardzo mocno skrzywdziła. Mhm. Ta motywacja jest najpierw zewnętrzna, jasne, potem dopiero wewnętrznie, uwewnętrzniamy to, tak? I to jest ten proces, który u mnie nastąpił i on był krótko po wypadku, bo to się wydarzyło jakiś miesiąc, ja pamiętam nawet ten moment, bo ja wtedy w szpitalu w Otwocku spotkałam kobietę, która straciła swoje dziecko w wypadku. Dziecko 20-paroletnie, które miało swoje dziecko i pamiętam tą kobietę i ona pomimo wielu lat po wypadku, ona tam wróciła ze swoim jakimś problemem, który też wynikał z tego zderzenia. Ona przeżyła, córka nie. I ona żyła w permanentnej żałobie. Była w tym tak zakopana, że mi było tak szkoda tej kobiety, że ja wtedy pomyślałam sobie, co by jej mogło pomóc. W jaki sposób ja mogłabym jej pomóc. I pamiętam tą myśl, którą zasnęłam. I rano się obudziłam z taką myślą, że chciałabym dać jej coś, co by mogła robić. Czyli w jakiś sposób chciałabym ją aktywizować, żeby ona znalazła radość w tym, co jest, co się dzieje dookoła niej teraz, żeby trochę ją wyciągnąć z tego stanu, tej jakby ciemności, w której żyła, ku życiu.
1: Już wtedy wiedziałaś, że to będzie fundacja?
0: Nie. Wtedy nie, absolutnie nie. Były takie myśli, ale to były takie, że ale ja sobie nie poradzę, jest, absolutnie. Ja czułam się tak słaba, byłam tak słaba fizycznie. Przeszłam wtedy, byłam po 8 operacjach, teraz jestem po 17, ale to po prostu było taki proces, którym ja sobie na pewno nie dam rady. Pierwszych 5 lat to była próba powrotu do życia, 5 tak. lat. Powrotu i takiej cały czas pracy nad sobą, aby wyjść z tego, w czym jestem. Miałam motywację, bo chciałam dalej żyć, mimo wszystko. I chciałam coś z tym zrobić, ale nie miałam odwagi i siły, nie czułam tej siły. Tak naprawdę siłę do tego, aby myśleć o fundacji poważnie, tak naprawdę doświadczyły kolejne wydarzenia w postaci kolejnych trudnych doświadczeń, czyli zagrożenie rakiem, czyli pojawiła się zmiana, która była zmianą do wycięcia. Czekałam na wynik histopatologiczny i wtedy pojawiła się taka myśl, okej, a co gdyby teraz to życie się skończyło, czego bym żałował?

0: Żałowała. Wtedy pomyślałam sobie, że żałowałabym tego, że nie spróbowałam, bo chciałam pomóc ludziom po takich zdarzeniach jak ja, bo ja pomimo aktywnego poszukiwania wiedzy nie dotarłam do takiej informacji, które by mi mogły skrócić ten proces albo ułatwić go troszkę. Chciałam, ale nie znalazłam. I w momencie, kiedy uświadomiłam sobie, że mierzę się z PTSD, o czym się dowiedziałam 5 lat po wypadku, kiedy ktoś inny we mnie wjechał, na szczęście zniszczył mi tylko maskę, więc to nic się nie stało.
1: Czyli to była kolizja.
0: Kolizja, aczkolwiek wyświetlił mi się wypadek.
1: Oczywiście to jasne, połączyło się.
0: Połączyło mi się, więc jakby ja sobie wtedy dowiedziałam się, czym jest PTSD. I że potrzebuję terapii i przeszłam tą terapię, ale byłam byłam zła, że nikt do tej pory, nikt nie zwrócił na ten aspekt psychiki uwagę, że a może sprawdź.
1: Ale zostałaś od razu jakby po wypadku, kiedy już doszłaś do siebie, mówiłam na tyle, że fizycznie, że mogłaś opuścić szpital, zostałaś skierowana od razu na przykład do psychologa, psychiatry?
0: Absolutnie nie. Niestety to w ogóle tak nie działa. Kiedy trafię się do szpitala, żaden psycholog do mnie nie przyszedł. Nie zaoferowano mi żadnego wsparcia. To i moje poszukiwanie późniejsze, kiedy wyszłam ze szpitala i wiedziałam, że potrzebuję, zaczęłam szukać.
1: Jasne.
0: Ale niestety system tak nie działa. Niestety, bo tak powinno być. Pomóc przejść ten proces pierwszy po zdarzeniu, wyedukować rodzinę, wyedukować trochę, przygotować na to wszystko osobę poszkodowaną, choć jej taka zdolność, taka przyjęcia informacji jest bardzo ograniczona. Też trzeba mieć tego świadomość.
1: Kiedy pomyślałaś sobie, że może być tak, że możesz zachorować poważnie i że to, czego byś żałowała, że nie spróbowałaś, to była ta myśl, która cię ostatecznie popchnęła do działania nad fundacją?
0: Tak, tak. Bo ja sobie odsuwałam to w czasie. Już myślałam o tym, ale mówię, nie, to jeszcze sobie coś tam porobię, czy coś tam jeszcze.
1: Przepraszam, a przez ten czas zajmowałaś się czym?
0: Rękodziełem. Zaczęłam.
1: Rękodziełem.
0: Tak, tak, wow. Zaczęłam. I to była moja rehabilitacja psychiczna.
1: Tak.
0: Rehabilitacja psychiczna, którą teraz jak patrzę właśnie z perspektywy czasu, ja miałam taką pracownię udostępnioną przez taką przesympatyczną panią Agatę w Warszawie na Dąbrowskiego i tam byłam w piwniczce, wyremontowałam sobie ten pokoik i tak dalej. Tam byłam, czułam się bezpiecznie, tam dużo godzin spędzałam, robiłam sobie biżuterię, robiłam sobie różne rzeczy. I to był mój taki, to było ukojenie dla mnie wtedy. I ja zaczęłam powoli z tej piwnicy wychodzić, tak jak ze swojego tego naprawdę. To był proces wzrostu, wychodzenia z piwnicy i fizycznie, i też psychicznie, naprawdę. 2 lata prowadziłam tą działalność i wtedy właśnie w listopadzie 2011 roku okazało się, że mogę mieć raka. Na szczęście okazało się, że jest to zmiana łagodna. I no dobra, postanowiłam już nie czekać. Mówię, no dobrze, traktuję to jako pewien. Każde doświadczenie, i tutaj powiem ze swojej perspektywy, każde trudne doświadczenie czegoś uczy. Można z tego wyciągać coś i teraz od nas zależy, co wyciągamy. Ja postanowiłam w swoim życiu wyciągać z tego dobro. Niezależnie od tego, jakie to doświadczenie jest, ja chcę wyciągać dobro, bo to jest nasza decyzja. Bo mówię, tutaj mi jest tak łatwiej i dzięki temu mam poczucie sensu w tym wszystkim, tak? I bardzo mimo wszystko polecam tą drogę, choć ona wcale nie jest łatwa. Ale tak.
1: Czyli rozumiem, że nazwa twojej fundacji, For Annie, bierze się właśnie tego, że jest to taka najcześć tego imienia Ania?
0: Tak, ta nazwa fundacji i logo w postaci anioła, to jest logo, to jest mój aniołek, który tam czeka na mnie. Ale na początku było właśnie dla Ani, dla For Ani. Taka nam nazwa wyszła. Rozmawiałam z

0: moimi przyjaciółmi, tak jakoś to wszystko się skleiło.
1: Tak.
0: Trochę nie... No cóż, no tak zrobiłam, ale po latach uświadomiłam sobie, że ja nie robię tego dla niej i ona tego ode mnie nie potrzebuje, ale robię to dzięki niej. Dzięki temu, że przyszła do mnie na te 8 miesięcy życia, bo ona zmieniła moje życie. I dziś mogę powiedzieć, że to nie jest łatwiejsze życie, ale to jest zdecydowanie bardziej wartościowe życie, gdzie czuję rzeczywiście, że ja jestem na swojej drodze, czyli w służeniu, w pomaganiu, w aktywizowaniu jest, to jest moje coś, to jest moja misja życiowa i czuję, że to mam, miałam robić. Nie wiem, czy miałabym i czy bym znalazła tą siłę, gdyby nie to zdarzenie. Nie twierdzę i nie będę mówić, że ja się z tego cieszę, bo absolutnie nie. Ale mogę powiedzieć, że na pewno to wydarzenie pomogło mi wejść na własne te tory, które są wewnętrznie moje.
1: Jasne. Iwona, ty jak zaczęłaś działać, bo chciałabym teraz wejść do fundacji, chciałabym zapukać do drzwi i dobrze opowiedziałyśmy o tej historii, za co bardzo ci dziękuję, bo wyobrażam sobie, jak trudna musi być ta historia i wracanie do niej w takim skrócie telegraficznym, bo pewnie gdybyśmy miały godziny, to ten proces trwał. Czym się zajmujecie? Co robicie w fundacji?
0: W Fundacji Forani pomagamy osobom po nagłych zdarzeniach losowych, wypadkach, udarach, nowotworach. Czyli po takich zdarzeniach, które nagle zmieniają nasze życie. Bo takie postępowanie zarówno po wypadku i nagłej chorobie jest podobne. Jest etap leczenia, jest etap rehabilitacji, powrotu do siebie. Celem naszych działań jest skrócenie i ułatwienie tej drogi. Edukacja, pokazanie, jesteśmy takim kierunkowskazem, pokazujemy wszystkie aspekty, które są istotne w kontekście zdarzenia, bo osoby po zdarzeniach, zarówno poszkodowane, ale również ich bliscy, naprawdę czują się zagubieni i nie wiedzą, co zrobić. A ta wiedza tak naprawdę może otwierać, może pomagać, ale trzeba mieć świadomość, że o co się starać, jakie rzeczy należy wziąć pod uwagę na etapie leczenia, na etapie rehabilitacji i powrotu do siebie, bo nazywam to tak, bo do zdrowia często się nie można wrócić pełnego, ale do siebie owszem. I ta szczególnie bliski mojemu sercu jest ten ostatni etap, bo o ile leczenie lepiej, gorzej następuje, niestety kosztuje to bardzo dużo pieniędzy, dlatego my jako fundacja też zbieramy dla naszych podopiecznych na subkontach środki i w 100% przekazujemy ludziom, bo te środki są im bardzo potrzebne.
1: To są
0: szczególnie
1: środki na rehabilitację, na operacje?
0: Operacje, rehabilitacje, leczenie, leki, terapie i tak dalej. To wszystko ogromnie dużo kosztuje. Bez nich tak naprawdę ludzie sobie nie mogą na to pozwolić, bo trzeba pamiętać o tym, że wypadek czy choroba nie wyrzuca tylko z torów życia jednej osoby. Wyrzuca cały system rodzinny, bo to oni wszyscy, jeżeli ulega wypadkowi, czy żona, czy mąż pracowali, to tak samo. Jedna osoba wypada z systemu, a druga mierzy się z ogromnymi kosztami związanymi i też potrzebą opieki, zapewnienia tej opieki, co jest naprawdę dużym wyzwaniem w Polsce. Czyli te wszystkie etapy są ważne i są i zarówno leczenie, rehabilitację i to, żeby pamiętać o tym, że należy się konsultować medycznie, że warto to robić. Mimo szczególnie w sytuacjach, kiedy mam jakiekolwiek wątpliwości, jak ważna jest psychika, jak ważny jest wpływ psychiki na to, jak my będziemy funkcjonować. Ja mam ogrom przykładów takich, gdzie osoby, które nie powinny w cudzysłowie dobrze funkcjonować, funkcjonują, albo te, które nie mają tak dużych urazów, ale ich psychika nie dźwignęła tego, co się dzieje z ich ciałem i one się nie wzrastają. To jest niesamowite. Wpływ jakby psychosomatyka, tak, jest naprawdę niedocenianą, ale bardzo istotną kwestią, która pozwala na szybszy bądź w ogóle powrót do życia, bo niektórzy nie chcą wrócić do życia. Trzeba, ja w fundacji, oprócz tego, że pomagamy bezpłatnie osobom po nagłych zdarzeniach, aktywizujemy

mobilizujemy osoby z poważnymi niepełnosprawnościami. Tych osób jest w tej chwili 16. Mhm. To są osoby z bardzo mierzące się z poważnymi ograniczeniami i fizycznymi, i psychicznymi. Przyznam szczerze, że ja w tym obszarze się bardzo odnalazłam i kocham to robić. Kocham aktywizować społecznie i zawodowo ludzi. Widzę ich sens tego. Ludzie chcą pracować, chcą się czuć potrzebni, niezależnie od tego. Oni często nie mogą wrócić już do dawnej aktywności, ale mogą robić coś, co nadaje sens też ich życiu i powoduje, że oni mają motywację do wstania, do ubrania się, do siadania do czegokolwiek. I ja mówię, nie ma znaczenia, co ty robisz. Ważne jest, abyś coś robiła, zajęła głowę czymś, zajął, ponieważ jeżeli tego nie zrobisz, to tam wejdą myśli, których ty może wcale nie chcesz, nie potrzebujesz, które ciebie dołują i powodują, że ty staczasz się w dół. Przykładem moim jest czterokończynowo sparaliżowany Darek, który nasz pierwszy podopieczny, człowiek, który pracuje z nami zawodowo od już wielu lat, a

staczasz się w dół. Przykładem moim jest czterokończynowo sparaliżowany Darek, który nasz pierwszy podopieczny, człowiek, który pracuje z nami zawodowo od już wielu lat, a

0: oni chcą, a chcą. I to jest motywacja do tego, że mówię, dać człowiekowi wędkę jest o zdecydowanie lepszą metodą pomocy, jeżeli rybę. Rybę trzeba dawać tym ludziom, którzy naprawdę nie mogą nic zrobić i absolutnie to jest potrzebne, ale wędkę wszystkim tym, którzy cokolwiek mogą robić. Ja w momencie, na początku uruchomiliśmy infolinię dla osób o wypadkach, tak, i finansowaliśmy ją z projektu. Pozyskaliśmy środki, ale projekt jest czasowy. Tak. Trwało to 9 miesięcy. Ale potem, okej, no i co dalej? Co teraz? Nie mamy środków. Co teraz robimy? Ja jestem trochę słabym żebrakiem. Ja niekoniecznie potrafię tak wyciągać rączkę i dajcie mi. Ja jestem bardziej przedsiębiorcza. Uruchomiłam w Warszawie na Marszałkowskiej 1 sklep charytatywny, gdzie aktywizujemy osoby z niepełnosprawnościami. Oni tam pracują, a środki, które zbieramy, pozwalają nam na bezpłatną pomoc dla osób po wypadkach, więc ten system jest jakby pomocy podwójnej i ci ludzie czują się potrzebni, czują, że robią dobrą robotę i to jest tak niesamowite i tak piękne, że to ja mam problem często z tym, że mówię, chciałabym dać pracę wielu osobom, ale niestety mnie na to nie stać, bo to jest, koszty rosną i to jest naprawdę wyzwanie, aby prowadzić taką fundację i taką pomoc. Bardzo dużo rzeczy przekazujemy ludziom potrzebującym, bo sklep charytatywny polega na tym, że my przyjmujemy rzeczy, których ludzie nie potrzebują i też przekazujemy je bądź sprzedajemy. Dzięki temu zabieramy środki, które pozwalają nam na funkcjonowanie, na pomaganie.
1: Jasne. A co w tym sklepie się kupuje?
0: O, w sklepie w zasadzie można wszystko kupić chyba. Najdziwniejszą rzecz, którą kiedyś sprzedaliśmy, dostaliśmy to jakieś klapacze do samochodu. To było bardzo dziwne. Ale ludzie przynoszą ubrania, buty, jakieś biżuterię, książki, płyty. Bardzo też o to prosimy, bo bardzo to jest nam potrzebne, bo dzięki temu możemy działać. Szczególnie praca dla Darka mojego i Moniki to polega na tym, że oni właśnie tam wystawiają głównie książki, płyty, małe rzeczy.
1: Jasne.
0: Bo nasza powierzchnia jest mała na Marszałkowskiej. Zapraszam serdecznie Państwa.
1: Marszałkowska 1.
0: Marszałkowska 1. Jesteśmy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18 i w sobotę od 10 do 15. Więc można przynieść rzeczy, można u nas kupić, ale też ja aktywizuję poprzez uczenie ludzi wykonywania różnych rzeczy. My robimy na przykład właśnie, tutaj pokażę też Tobie takie odblaski, które są...
1: O, pięknie!
0: To jest też prewencja. Oświetlajmy się, pokazujmy, nośmy to przy torebkach. Odblaski są z reguły jakieś takie, no, małe, estetyczne. My staramy się robić biżuteryjne rzeczy, żeby trochę było to ładniejsze.
1: Tak.
0: Staramy się, żeby tutaj, no, żeby ludzie nosili odblaski, bo statystyki pokazują, że no niekoniecznie. Młodzi ludzie mają często przy butach, przy ubraniach, ale starsze osoby niestety nie.
1: Tak.
0: Ale oni też nie mają świadomości, że ich po prostu nie widać. A to jest bezpieczeństwo nas wszystkich.
1: Jasne.
0: Nas i też ludzi, no bo kierowcy też, jeżeli nie widzą osoby, niestety mogą spowodować tragedię, której nie chcą. Także naprawdę ja apeluję i zapraszam do nas. My jesteśmy, mamy takie odblaski, sami je robimy. Jest to forma mądrej pomocy, aktywizacji moich ludzi, którzy pracują i u nas można właśnie takie piny, robimy takie rzeczy.
1: Bardzo mi się w ogóle podoba to hasło. Bo tutaj Iwona jest ubrana i ubrana.

0: i udostępnione. A jeśli jesteśmy potrzebującym, to możemy tak po prostu zapukać do was i powiedzieć, hej, potrzebuję pomocy?
1: Tak. Osoby trafiają, w zasadzie większość osób jednak trafia przez telefon, tak? Czyli dzwoni do nas, czasami piszą, czasami przychodzą, ale to jest tak, że raczej to jest telefoniczne, czyli ktoś dzwoni, ma jakiś problem, ma trudność. Jeżeli nie jest to naszym obszarem, staramy się znaleźć miejsca, gdzie komuś możemy pomóc w ten sposób, ale kiedy ktoś się kontaktuje z nami, to przede wszystkim po takim nagłym zdarzeniu staramy się ułożyć drogę po jakby wszystkie, uświadomić, o jakie rzeczy należy zadbać, do jakich specjalistów, do jakich instytucji należy się udać i z czym, bo nie jesteśmy omnibusami, nie wiemy o świadczeniach ZUS-u wszystkiego i tak dalej. To trzeba zrobić, ale poprzez czym są orzeczenia, co dają i po co o nie należy wystąpić, jaką dokumentację gromadzić, gdzie można się konsultować. Mi się zdarza często też jeździć z ludźmi na konsultacje medyczne, bo to co widzę, no to też osoby nie wiedzą nawet o co zapytać, a potrzebują. My szukamy specjalistów w Polsce, do których należy i można się zgłosić, którzy mogą zweryfikować to, czy znaleźć, zobaczyć, czy coś jeszcze można zrobić dla danej osoby. To są bardzo ważne rzeczy i naprawdę w jaki sposób też wspierać osoby, bo też często trafiają nie tyle poszkodowani, tylko ich bliscy. Czyli w jaki sposób oni mogą pomóc, bo to, z czym się ludzie często mierzą, i myślę, że to w różnych, to w życiu w ogóle tak często właśnie jest, że w momencie, kiedy coś trudnego się dzieje, to ludzie się boją zadzwonić, boją się skontaktować, bo mówią, ale co ja mam powiedzieć? Co ja mam zrobić? Ale ja nic nie mogę. I tak sobie wyczekują, jest im trudno z tym, ale nie wiedzą. A ludzie, którzy są po takich zdarzeniach, czują, kurczę, dookoła mnie zniknęli ludzie. Nie ma ich.
0: Tak.
1: Jak było dobrze, to oni byli. A kiedy mi jest źle i jest trudno, to ich nie ma. Ale to wynika z lęku. Z lęku i trudności w radzeniu sobie z czyimiś emocjami. Ja zawsze mówię i podkreślam to bardzo, bardzo, że pomocą jest zwyczajne bycie i powiedzenie, ja nie wiem, co ci powiedzieć. Tak jak jest. Tylko jestem. Jeżeli mogę ci w jakikolwiek sposób pomóc, jeżeli mogę coś dla ciebie zrobić, to jestem. Podanie przysłowiowej szklanki wody, herbaty, przykrycie kocem, pobycie. A jeszcze jedna rzecz, która jest, myślę, że trudna dla nas, jako osób, które towarzyszą osobom trudnym po takich zdarzeniach, to jest znoszenie emocji tej osoby. To, co może pomóc, i wydaje mi się, że trzeba mieć świadomość, że pomocą jest wysłuchanie. Czyli to, że jeżeli taka osoba, która mówi, wielokrotnie powtarza rzeczy, które przeżyła, ona w ten sposób układa sobie pewną historię. Jej mózg pracuje, układając sobie i oswajając się z tym, co się wydarzyło. Dzięki temu to przeciwdziała wystąpieniu z zespołu stresu pourazowego, czyli nie mówmy ludziom po takich zdarzeniach, nie mów, zostaw, to było, minęło, już jest dobrze. Bo tak nie jest. Ta osoba żyje w tym wydarzeniu i ona ma potrzebę wyrzucenia tego poprzez słowa, poprzez emocje, poprzez płacz. W ten sposób miejmy świadomość, że to jej pomaga. A naszą rolą jest tylko wytrwanie tego, przetrwanie, nie pocieszanie w sztuczny sposób. Bo to nie pomaga, to denerwuje złości taką osobę. Co ty wiesz, będzie dobrze, jasne. Nie, po prostu, więc jeżeli jestem na tyle silny, aby znieść te emocje, to bądźmy, ale nie próbujmy na siłę kogoś uleczyć w momencie, kiedy on potrzebuje zupełnie czegoś innego. To, co osoba, która w taki sposób przyjmie te emocje, trzeba też zwrócić uwagę, że może i powinna to odreagować w zdrowy sposób, nie złością, nie

0: bo to często jest tak na zasadzie odreagowania. Najlepszym sposobem odreagowania stresu jest jego wychodzenie, uruchomienie ciała. Czyli jeżeli jestem na takim spotkaniu, przeżywam i słyszę te słowa, z którymi nic nie mogę zrobić, to po wyjściu po prostu odreagujmy przez ciało. Pobiegajmy, jeżeli biegamy, pochodźmy, jeżeli chodzimy, potańczmy. Nie ma to znaczenia. W ten sposób też pomagamy sobie. Czyli to jest takie kilkuetapowe, ale świadomość tego, że niewiele potrzeba, aby pomóc, że słuchanie i znoszenie emocji i tych słów wystarczy i zdrowe odreagowanie tego później, aby nie zostać w tym środku, bo to w nas też pracuje.
1: Aniu, czego byś chciała dla swojej fundacji teraz?
0: Co ci się marzy? Nazwałaś mnie Aniu? Jasne, i zdarza mi się to często.
1: Dlaczego?
0: Wiem.
1: Bo jakby uczestniczyła w rozmowie, po prostu
0: tak,
1: mi to
0: tak,
1: zostało w głowie.
0: Tak. Ale to jest...
1: Aż mnie dreszczy, ale... tak. Przepraszam.
0: Nie, nic nie zrobiłaś mi tym, aczkolwiek tylko zwracam ci uwagę. Tak jest. Zadaj mi jeszcze raz pytanie, bo zatrzymałam się na tym.
1: Iwono, tak. Chciałam cię zapytać, czego sobie marzysz w swojej fundacji? Czego byś chciała teraz?
0: Ja marzę o stabilności, marzę o wsparciu mądrych ludzi, o...

0: czego sobie marzysz w swojej fundacji? Czego byś chciała teraz?
1: Ja marzę o stabilności, marzę o wsparciu mądrych ludzi, o mądrych ludzi, o...

0: że ja muszę podejmować teraz trudne decyzje. Niestety muszę też zwalniać ludzi, bo finansowo mnie na to nie stać. Koszty wynagrodzeń, wszystkie koszty utrzymania tak wzrosły, że nie jestem w stanie niestety pomóc. I to jest dla mnie bardzo trudne wyzwanie. Chciałabym mieć stabilność. Nie ukrywam, tak, finansową. Chciałabym mieć taką stabilność, taką możliwość odpoczęcia, bo niestety też 3 lata temu okazało się, że mam niestety raka złośliwego. Ten etap to już w trakcie prowadzenia fundacji. Musiałam przejść pełne leczenie operacyjne, chemię, radioterapię. Rok temu zakończyłam chemię. Wiem i czuję, mam niestety mniej siły i nie jestem w stanie zostawić tego, co robię, bo to jest moje życie i chcę to robić, aczkolwiek nie mogę robić tego w takim sposób, jak do tej pory, pełnią sił, w pełni zaangażowana, potrzebuję też trochę odpoczynku. A do tego potrzebuję ludzi, którzy są i będą w stanie też współprowadzić moją fundację po to, aby ona mogła dalej działać, bo marzę o tym, bo ona działała niezależnie od tego, czy ja jestem, czy mnie nie ma. Życzę i marzę sobie, bo chciałabym, żeby ta fundacja po prostu służyła ludziom, służyła i pomagała, bo po to została powołana. Powstała ona z idei pomagania, służenia i niech tak się dzieje dalej. Ja nazywam się trochę wariatką, bo w Polsce trzeba być trochę wariatem, żeby prowadzić taką fundację. Bez kasy, bez jakichś zasobów. Po prostu. Udaje się to już 13 lat. Kurczę, pomaga ludziom tak jak może, no ale... Ale bez wsparcia ludzi ona już dawno by upadła. Bez ludzi, którzy, cudownych ludzi, wolontariuszy, którzy się pojawiają wokół fundacji, darczyńców, którzy gdzieś są i pojawiają się inni, dawno już jej by nie było. Ona już nie jest moim dziełem. Ona już działa jakby poza mną i dobrze, że tak jest. Mówienie o trudnych rzeczach nie jest przyjemnością, ale robimy też to po to, ja to robię po to, aby pokazać, że można i że takie proste rzeczy jak wdzięczność mogą nam w tym pomóc, żeby zauważać w tym życiu swoim nie tylko to, co jest bolące, bo to, że boli, to jest fakt i tyle, ale co tak naprawdę jeszcze jest w tym życiu, za co mamy możliwość podziękowania i chcę powiedzieć, że po latach dziś moje myśli idą w tym kierunku. Kiedyś było to o wiele mniej intuicyjne, to było trudne na początku, ale dziś ja patrzę na to, za co ja mogę w życiu dziękować i za to dziękuję. Także polecam tą drogę.
1: Iwona Lis, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Zwrot akcji Vox FM.
3: Reklama.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko może cię spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.

0: Reklama.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych.

0: Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama.
2: Poszkodowanych 6 Ukraińców to po wypadku busa niedaleko Hrubieszowa. Czy przejdzie na linię pomiędzy Pałacem Kultury a Verso Tower? Warszawiacy czekają na wyczyn estońskiego kaskadera Jana Rose. Ponad 400 osób zatrzymanych we Francji. Zamieszki po finale Ligi Mistrzów. Godzina 9. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. A na początek wypadek busa w miejscowości Uchanie, niedaleko Hrubieszowa. Poszkodowanych zostało 6, 7 osób znajdujących się w pojeździe. Wszyscy to Ukraińcy.

wiadomości Vox FM. A na początek wypadek busa w miejscowości Uchanie, niedaleko Chrubieszowa. Poszkodowanych zostało 6 z 7 osób znajdujących się w pojeździe. Wszyscy to Ukraińcy.

0: W tej chwili ruch na drodze wojewódzkiej nr 846 odbywa się już bez żadnych utrudnień. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj w powiecie rypińskim, to kujawsko-pomorskie, w miejscowości Brzuze. Samochód wjechał do bagna. Jedna osoba zginęła, dwie trafiły do szpitala. Szczegóły zdarzenia zna nasz reporter Damian Pieczonka.
1: Do wypadku doszło w sobotni wieczór w Brzuzem przy drodze powiatowej. Z nieustalonych jeszcze przyczyn samochód osobowy wjechał do bagna. Autem podróżowały trzy osoby. Ratownicy po wydobyciu poszkodowanych prowadzili reanimację dwóch z nich. Niestety życia jednego mężczyzny nie udało się uratować. Dwie pozostałe osoby zostały przewiezione do szpitala. Do późna trwało przeszukiwanie terenu wokół miejsca zdarzenia, aby upewnić się, że w pojeździe nie było więcej osób. Do działań skierowano również specjalistyczną grupę wodno-nurkową z Włocławka.
0: Relacjonował Damian Pieczonka. 29 umów na 78 miliardów złotych podpisani przedstawiciele resortu obrony to kontrakty dotyczące m.in. dostaw bojowych wozów piechoty Borsuk, transporterów Rosomak czy pojazdów minowania narzutowego Baobab. Pieniądze na ich realizację pochodzą z unijnego programu SAFE. Za produkcję i dostawy tego sprzętu dla armii będą odpowiadać m.in. Polska Grupa Zbrojeniowa i podległe jej zakłady Dezamet, Huta Stalowa Wola i Rosomak na Śląsku.
2: I ten potencjał na Śląsku, w województwie śląskim jest ogromny, jest jednym z największych w Polsce. Osoby, które będą kończyć pracę w kopalniach, znajdą lepszą pracę w przemyśle zbrojeniowym. To jest bardzo ważny sygnał dla tego regionu.
0: Mówił w Siemanowicach Śląskich szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Kolejne umowy na ponad 40 miliardów euro w ramach programu SAFE mają zostać podpisane w lipcu. Setki warszawiaków z niecierpliwością i lekkim niepokojem wpatrują się w niebo między Pałacem Kultury i Nauki a Verso Tower w stolicy. Estoński kaskader Jan Rozem zamierza pokonać dystans między budynkami po rozwieszonej między nimi linie. Do pokonania będzie miał około pół kilometra. Na jakie emocje towarzyszą widzom? Spotkał się z nimi nasz reporter.
3: Byłam ciekawa po prostu, jak to będzie wyglądało. Co prawda wcześniej widziałam też próby, bo pracuję akurat tutaj w budynku. Bo wydaje mi się, że taka szansa nie powtórzy się.
4: Jak pani myśli, da kaskader radę?
3: Da radę, na pewno da. Wierzę w niego.
5: Wiatru nie ma, pogoda dobra jest. Deszcz nie pada.
4: Pan też, rozumiem, czeka na wyczyn kaskaderski.
6: Absolutnie, sytuacja jest niesamowita, dzień wyjątkowy. No, takie przedsięwzięcie zdarza się w stolicy Polski w zasadzie pierwszy raz, więc no, należy tutaj być i podziwiać, widzieć to na własne oczy, tym bardziej, jeżeli ktoś ma taką okoliczność.
0: Z wyczekującymi na wyczyn estońskiego kaskadera rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. Zamieszki po finale Ligi Mistrzów. Co najmniej 416 osób zatrzymano we Francji po wygranej PSG z Arsenalem Londyn w Budapeszcie. W Paryżu na Polach Elizejskich zgromadziło się co najmniej 20 tysięcy osób. Niszczono samochody, lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne. W całej aglomeracji zatrzymano 283 osoby. Spośród 7 rannych policjantów stan jednego określono jako poważny. Po południu na polach marsowych ma się odbyć parada z udziałem piłkarzy PSG, a policja spodziewa się, że wydarzenie może zgromadzić nawet do 100 tysięcy osób. Po jej zakończeniu zawodników i sztab trenerski paryskiego klubu ma przyjąć w Pałacu Elizejskim prezydent Francji Emmanuel Macron. Sporo chmur w całym kraju, na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie burze, tam może spaść także grad. Pod koniec dnia przelotne opady deszczu możliwe są również na krańcach południowo-zachodnich kraju, a temperatura maksymalna od 18-21 stopni na północy, wschodzie i w centrum do 22-24 na południowym zachodzie, chłodniej miejscami nad morzem, a także w rejonach podgórskich Bieszczad.
7: The Best of Pierwsza Zmiana.
8: To znowu my, Julia Hen.
9: Paweł Pawelec.
10: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej zmiany z tego.

0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było we wtorek.
2: Słuchajcie, sezon na szczupaka trwa. Jak tam wasze połowy?
3: Weź, przestań, ja się nie znam na rybach.
4: Jakie połowy, ludzie? Dla mnie sezon na rybę to jest 24 grudnia, wtedy jest karp i to jest sezon na ryby. I koniec.
3: A dla mnie latem, jak gdzieś pojedzie się na dworze. No bo wiesz, na Mazurach to bardzo drogo jest.
4: Ty jeździsz na ryby?
3: Jeżdżę, ale jeść.
4: A, że tylko jeść, nie łowić.
3: Spokojnie, chciałem cię uspokoić.
4: No, no, ja myślałam, że to może ty byłeś.
3: Ten łowi, o, ten
2: 52-latek wybrał się w Elblągu na łowienie ryb. No i policjanci go przyuważyli na ulicy Mazurskiej w Elblągu i tak patrzą na niego, a sprawdzimy, czy ma kartę wędkarską. No bo wiecie, trzeba mieć pozwolenie. No, no tak. I podeszli do niego, patrzą, obok niego stoi samochód, sprawdzają dokumenty. No zakaz prowadzenia pojazdu.
3: Okej. Okay.
2: Zajazdę po
3: pijaku. Ale może stał ten samochód tutaj.
4: Dobra, mamy to.
3: No. Dobra, to jest raz, no.
2: No ale on taki jakiś bardzo, bardzo pobudzony był, jakoś tak nie chciał z nimi gadać, tak
4: co
2: się ruszał.
4: Oczy wielkie, patrzył wielkimi oczami.
3: Wszystko go
2: cieszyło. Wszystko przeszukali. Patrz,

0: sprawdzają dokumenty. No zakaz prowadzenia pojazdu.
1: Okej.
0: Okay. Zajazdę po
1: pijaku. Ale może stał ten
2: Dobra,
1: samochód tutaj.
2: Mamy to.
1: No. Dobra, to jest raz, no.
0: No ale on taki jakiś bardzo, bardzo pobudzony był, jakoś tak nie chciał z nimi gadać, tak
2: co
0: się ruszał.
2: Oczy wielkie, patrzył wielkimi oczami.
1: Wszystko go cieszyło.
0: Wszystko szukali. Patrzą, on mówi, że...
2: Mąka drożdżówki będzie
0: nie,
2: robił.
0: Nie, nie, nie. Barwnik do robaków na ryby.
1: Proszę. Taka... karmił robaki, żeby żywsze były. Znaczy
0: otóż
1: kolor
0: nie.
1: Miał lepszy.
0: Otóż nie, była to amfetamina.
1: O, widzisz.
2: Ale... Kurczę, ale mieli złoty strzał. Myślę, że premia no, się należy policjantom.
1: Ale jak sobie zorganizował, patrz, wypoczynek. Takie rozrywki i na ryby.
0: 3 lata pozbawienia wolności mu grozi, ale do tej pory nie wiem, czy miał kartę w kasku, czy nie.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
1: Jak on się po tym proszku musiał cieszyć, jak coś złowił.

0: Best of. Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było we wtorek.
2: Budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi.
3: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
4: Wszyscy kochają panie przedszkolanki, panie nauczycielki w przedszkolu. One dzień wcześniej chcą na przykład, żeby przynieść coś w kropki. Albo żeby przynieść jakieś dziwne rzeczy.
5: I nie uwierzycie.
4: Kilogram kasztanów na następny dzień.
5: Tak, nie uwierzycie. Ja miałem w swoim przedszkolu panią, o której się nazywała pani Irminka.
4: Tak?
6: To ta sama, do której będziemy dzwonić?
5: Nie, okoliczności chyba tak.
4: Bo my dzisiaj będziemy do pani Irminki z przedszkola właśnie dzwonić, tak. Bo ona wczoraj wystawiała przedstawienie.
6: Napisał jej mąż, Krystian. Wczoraj organizowała przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty. Poszło jej bardzo dobrze, a ona myśli, że słabo, bo miała małe niedociągnięcia. No nie, no jak słabo? Przecież to było najlepsze przedstawienie,
5: na świecie,
6: jakie można było zobaczyć. Tak jest, dzwonimy w takim razie do Irminy.
7: Halo?
8: Dzień dobry, Mariusz Kowalski, Teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Czy ja z panią Irminą rozmawiam?
7: Tak.
8: Pani Irmino, dzień dobry. Ja przepraszam za ten poranny telefon, ale ja tak pomyślałem sobie, że ja muszę jednak do pani zadzwonić, podziękować pani za to, za to przedstawienie z okazji Dnia Mamy.
7: Ojejku, dziękuję bardzo.
8: Wie pani, to było naprawdę wspaniałe. Znaczy, ja nie widziałem całego, nie zdążyłem, żeby całe to zobaczyć. Żona wzruszona do teraz w ogóle to wspomina. I chciałem podziękować.
7: Dziękuję, jestem bardzo zaskoczona. Bardzo mile.
8: Wie pani, ja jestem dyrektorem w Teatrze imienia Stefana Żeromskiego. Czy byłaby możliwość taka, żeby pani wystawiła to przedstawienie u nas na deskach?

0: Panią dyrektor.
1: No ale to pani organizowała, tak? Pani to reżyserowała, czy jak to wyglądało? Bo ja dostałem informację, że to pani reżyserowała.
0: Nie. To ja tylko pomagałam jakby. To nasza pani, która tutaj jest ze mną, tak? Współorganizująca.
1: No to razem byśmy panią oczywiście tutaj zaprosili do nas, bo myślę, że warto. Myślę, że warto to u nas na deskach wystawić.
0: Ojejku, ale to... Znaczy, nie wiem, czy my o tym samym mówimy, szczerze powiem, ponieważ ja wczoraj miałam przedstawienie u nas w przedszkolu.
1: Tak, dokładnie.
0: Aha, dobra. Z dzieciakami.
1: Tak, z dzieciakami. Tak, no. Wydaje mi się, że po prostu to zasługuje na większą sławę.
0: Ojeju. Bardzo mi miło. Wie pan co, no ja teraz się spieszę, wychodzę do pracy. No nie wiem, możemy być w kontakcie.
1: Jasne.
0: No i tyle, tak? Nie wiem. Porozmawiam z tą panią właśnie naszą współorganizującą. No i co? No i jesteśmy otwarte, tak?
1: Słuchaj, to jeszcze porozmawiaj z Krystianem, bo on cię zgłosił do Radia Vox FM. Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Ojejku.
2: Pani Irmiko, wzruszający spektakl, naprawdę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Rodzice wzruszeni. Dzieci rozkleiły dorosłych.
0: Jejku, bardzo, bardzo dziękuję, jestem w szoku. A w ramach mój mąż.
3: Tak, to twój mąż, a w ramach prezentu 5 stówek na prezent marzeń dla ciebie.
0: Jejku, bardzo wam dziękuję, po prostu byłam wczoraj tak przejęta, to było moje pierwsze przedstawienie, jeżeli chodzi o
1: nie widzieliśmy, ale było na pewno wspaniałe.
2: Świetnie dobrani aktorzy na pewno.
0: Dziękuję, to moje dzieci, naprawdę jestem wzruszona, aż się popłakałam, dziękuję mojemu mężowi.
3: Dobrego dnia ci życzymy, utul męża.
0: Dziękuję, ściskam was mocno, naprawdę, no, najwspanialszy prezent z okazji dnia matki, dziękuję.
1: Dzięki, cześć.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, wspaniałe radio i całą ekipę.
1: Dzięki,
2: przekażemy.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: The best of.
4: Pierwsza zmiana.
5: Tylko The Vox FM.

0: goes.
1: The best
0: of.
2: Pierwsza zmiana.
0: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: Godzinę temu wspominałem o tym, że prawie dzisiaj zrobiłem najgłupszą rzecz, jaką można zrobić w domu, czyli chciałem nalać kawę do kubka odwróconego drugą stroną. Tak byłem zaspany.
4: No bo nie zauważyłeś. To jest tak zwane ominięcie się sprawną.
3: I zgłębiłem temat. No można zrobić coś głupszego w domu.
4: Można zrobić coś głupszego?
3: Można.
4: Zamienić toaletę z kuchnią?
3: Okej, dobra, to jest jeszcze głupsze rzeczywiście, na przykład.
4: Tak.
3: Jeżeli macie jakieś inne propozycje, albo to, co wam się przydarzyło, to dajcie znać na 698-698-69.
5: Bo wiadomo, w domu najwięcej wypadków się dzieje i to głupich.
3: Pewna Amerykanka, komiczka, ona jest znana nawet, jakaś ma kanał swój na YouTube. Ja nie pamiętam, jak się nazywa, ale to nieważne. Ona chciała się położyć spać w domu.
4: No to
3: jest normalne, nie?
5: Tak.
4: Idziesz do łóżka i kończysz się spać.
3: No ale jak idziesz do łóżka? Nie możesz tak od razu pójść do łóżka. Trzeba się przygotować do pójścia do łóżka, prawda?
5: No umyć zęby, psiku zrobić.
4: No jak coś się czeka.
3: W czasie przygotowań do właśnie położenia się spać, przygniotła ją lodówka.
4: Ła! Ale tak podeszła do niej i ją przygniotła.
3: Nie wiem, nie jest to do końca opisane. Na szczęście strażacy przyjechali, zdjęli lodówkę z pani założyli kołnierz, zabrali ją do szpitala.
4: Aż tak było.
3: Aż tak, no.
4: Bo ta lodówka
3: 270 kilo.
4: Ona ma uczucia, kochani. Wszyscy myślą, rozumiecie, że to jest zimne stworzenie, nie? A proszę, ona ma uczucia. Chciała ją przytulić. Otworzyła poły swoich drzwi i się na nią, wiesz, położyła. Jak, co mogła zrobić inaczej lodówka?
5: No. Ale wiecie co, tak się dziwicie, ale większość ludzi jednak tak się przygotowuje do spania. Zagląda do lodówki i coś tam.
2: Pierwsza zmiana od rana.
3: Poza tym, przed snem trzeba światło wyłączyć, tak?
5: No tak, w lodówce.
3: W lodówce też najwidoczniej.
0: The best of pierwsza zmiana.
2: Tylko w Vox FM. Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
2: Reklama.

0: Szkoda Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Gdzie załatwia się koń? Na wóz. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
3: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white. I just

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Fox FM. Tak było w środę.
1: Pamiętajcie, żeby nie podlewać ogródków i nie kosić trawy, ponieważ jest susza.
3: No, ale rano jeszcze można.
4: Chyba wręcz
1: rano
4: odwrotnie.
1: Można? No to
4: wieczorem,
1: właśnie nieodwrotnie.
4: Nie?
3: Nie. No, nie, rano, wieczorem można, nie można w ciągu dnia, bo to będziesz palił trawę wtedy po prostu.
4: No bo to strata w ogóle też wody, nie? No,
3: poza tym wąż jest niebezpieczny.
4: O, ta może udziałać.
3: Zwłaszcza wąż rzeczny.
4: No są jadowite, a wąż może przydusić, bo to są dusiciele.
3: A o wężach teraz chcielibyśmy wam powiedzieć, ponieważ WHO ostrzega, że węże przenoszą się do miast.
1: O,
3: i to te jadowite, najgorsze, najbardziej takie też mije wszystkie. Do 2050 albo 2090 roku, mały tam 40 lat różnicy, ale powiedzieli, że wtedy te węże z różnych lasów, rzek i tak dalej przeniosą się do miast,
1: czyli
3: bo będziemy mieli wody.
1: Węże przenoszą się do miast, tak?
4: Co im to przeszkadzało?
1: Trzeba zrzekać się praw miejskich, żeby wężom się pomyliło. Skoro mają do miast się przenosić.
4: Na wieś się nie przeniosą.
3: No. Poza tym złośliwie mówią, że już się dawno przeniosły.
4: Teściowa.
1: Pierwsza zmiana.
4: Bardzo jadowite.
1: No wiesz co, Paweł, wczoraj był Dzień Matki, a ty już dzisiaj...

0: reklama.
1: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
2: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.
3: Kolejny zatrzymany w sprawie.

0: Fałszywych alarmów to znany warszawski adwokat, informuje szef MSWiA. Straty są duże, na szczęście nie ma rannych. Na Opolszczyźnie sprzątanie po nawałnicy. Poważny wypadek w pobliżu Rawy Mazowieckiej. Samochód potrącił 11-letnią rowerzystkę, jest w poważnym stanie. Tu w Vox FM jest godzina 10. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. A na początek kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. To 48-letni adwokat z Warszawy, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji. Ze szczegółami teraz nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak działał ten mężczyzna i za co dokładnie odpowiada?
1: Podejrzany podszywał się pod różne osoby i wysyłał do instytucji i organów publicznych informacje o rzekomych przygotowaniach do zamachów. Takie informacje trafiły od niego m.in. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Kancelarii Prezydenta. Żeby się uwiarygodnić, załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały obciążać niewinne osoby i naprowadzać na nie śledczych. 48-latka zatrzymano w mieszkaniu w Warszawie. Policjanci zabezpieczyli w tym lokalu m.in. broń, amunicję i fałszywe dokumenty. Mężczyzna trafił już do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Potężna nawałnica, nawet trąba powietrzna, o której mówią świadkowie, przeszła w Balcarzowicach na Opolszczyźnie. Uszkodzonych jest 16 budynków, zerwane zostały linie energetyczne i powalone drzewa. Mieszkańcy są w szoku. Wspominają jedno z najsilniejszych tornad w Polsce, które przeszło w tym samym miejscu w sierpniu 2008 roku. Zniszczonych zostało wtedy 150 budynków. Nawałnice przeszły także przez Śląsk. Strażacy w tym regionie odnotowali 70 interwencji. Najwięcej pracy służby miały w gminie Rudzieniec.
2: Nasze interwencje dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew na jezdni. Uszkodzeniu uległo także 12 dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz jednego sklepu. Wszystkie te obiekty zostały zabezpieczone przez strażaków.
0: Powiedział nam Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. 11-letnia rowerzystka potrącona przez samochód w pobliżu Rawy Mazowieckiej. Dziewczynkę z poważnymi obrażeniami do szpitala przetransportował śmigłowiec, mówi

0: oraz jednego sklepu. Wszystkie te obiekty zostały zabezpieczone przez strażaków.
1: Powiedział nam Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. 11-letnia rowerzystka potrącona przez samochód w pobliżu Rawy Mazowieckiej. Dziewczynkę z poważnymi obrażeniami do szpitala przetransportował śmigłowiec, mówi...
2: ...pracujących na miejscu policjantów, 53-letni kierujący Skodą, w trakcie wyprzedzania potrącił jadącą rowerem 11-latkę, która została zabrana lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala. W chwili zdarzenia kierujący Skodą był trzeźwy.
1: Stan zdrowia rannej rowerzystki jest stabilny. W Pionkach w powiecie radomskim trwa referendum w sprawie odwołania burmistrza Łukasza Miskiewicza. Anita Bugajny, dyrektor Biura Wyborczego w Radomiu, mówi, jak wygląda głosowanie.
3: Lokale będą otwarte od godziny 7 do 21. Wyborcy będą głosowali na kartach formatu A5.
1: By referendum było ważne, musi wziąć w nim udział prawie 4000 mieszkańców Pionek. Za godzinę o 11 Iga Świątek rozpocznie walkę w 1/8 finału wielkoszlamowego French Open. Rywalką Polki, która dziś obchodzi swoje 25. urodziny, jest ukraińska tenisistka Marta Kostiuk. Obydwie tenisistki zmierzą się po raz czwarty. Na razie we wszystkich meczach górą była Polka, ale należy pamiętać, że Kostiuk jest rozpędzona, może się pochwalić serią 15 zwycięstw z rzędu. Przed nami zatem fascynujący tenisowy pojedynek. Początek za godzinę. Dużo chmur w całym kraju, na północy i wschodzie może także popadać, a na północnym wschodzie miejscami pojawią się burze, no i tam może spaść grad. Teraz na termometrach przeważnie 17-18 stopni, nieco cieplej jest na Śląsku, a tradycyjnie chłodniej w górach. W Zakopanem zaledwie 13 stopni, podczas burz porwy wiatru do 60 km na godzinę.
4: The Best of Pierwsza Zmiana.
5: Konrad Piwowarski,
6: Julia Hren
7: i Paweł Pawelec.
5: The Best of Pierwsza Zmiana, lecimy dalej.

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Fox FM. Tak było w środę.
3: Jak ja się cieszę, że zrobiło się cieplej i już ruszają te wszelkie plenerowe imprezy w miastach.
4: No wiadomo, dni miasta, dni ziemniaka, dni sera, dni mleka, dni kartofla.
5: No i też troszkę jobów dla nas przy okazji.
3: No i uwaga, uwaga, w Żurominie za miesiąc niespełna dni miasta się odbędą.
5: Miasta Żuromin.
4: Tak. Ale nie tylko w Żurominie, będzie mnóstwo tych różnych dni
3: ale
4: miasta.
3: Ale o Żurominie musimy wam powiedzieć, ponieważ
4: tylko właśnie,
3: zyskali nowego partnera. Wczoraj ogłosili to oficjalnie, tak, partner strategiczny. Z przyjemnością informujemy, że partnerem tegorocznych Dni Miasta został Zakład Pogrzebowy.
4: Nie no, wspaniale. Ja bym się trochę bała w tej imprezie. Ja bym się trochę bała w tej imprezie uczestniczyć.
3: Co, że będziesz sztywno?
4: No, na przykład. Chociaż wiadomo, każda impreza kończy się zgonem.
5: I jesteśmy.
1: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Ktoś też komentował hasło przewodnie, baw się, jakby jutro miało nie być.
5: Brawo!
1: The best of. Pierwsza zmiana.
2: Tylko we Vox FM.

0: Bez to pierwsza zmiana. Od rana z OCD. Tak było w czwartek. Budzi ludzi.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: I współobrotku.
3: Ale że co? Pobudka?
2: Oczywiście,
4: taki dźwięk.
2: Nie, pobudka współobrotku.
4: A, okej, okay, w porządku.
3: Dzisiaj tak będzie budzony Kamil z współobrotu?
2: Tak.
4: A to jest jakiś trener judo, kung fu?
2: Nie, Kamil nie wiem czym się zajmuje, ale ma urodziny w najbliższym czasie. 30 maja, 34 urodziny. Organizuje w restauracji w Białymstoku.
4: Młoda męcizna. No i co?
2: Skoro jest impreza urodzinowa, no to musi być animatorka.
4: Nie, na 34 urodzinach to ja wiem jaką chciałbym animatorkę.
2: Dzwonimy.
5: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, Marlena Suchodolska. Ja jestem animatorką, dzwonię w sprawie imprezy urodzinowej 30 maja w restauracji Siuks.
5: Tak.
2: Panie Kamilu, bo ja dzwonię, żeby ustalić, jakie zabawy mamy tam wykonywać.
5: Jak to, jakie zabawy?
2: No, nie wiem, czy ma pan jakieś konkretne zabawy, które mamy tam z dziećmi wykonywać, czy to jest dowolność pełna?
5: Wie pani co? Może pani dojść do zadzwonić za pół godziny?
2: Jasne, jasne, tylko tak, bo ja chciałam krótko, bo ja tutaj ustalam, nie wiem,

0: na przykład Żabki w klapkach pan zna?
1: Nie znam. Wie pani co, słaby bardzo moment na rozmowę.
0: A bo to jest klapu, klapu, klap. Klapki robią tak, to kojarzy pan na pewno, to my będziemy tutaj śpiewać w czasie, bo ile tam dzieci będzie na tej imprezie?
1: Żadnych.
0: Jak to żadnych? No to po co są zamówiona animatorka?
1: Wie pani co, nie mogę teraz rozmawiać, zadzwoń pani do mnie za...
0: Ale ja, no krótką informację tylko chciałam uzyskać, to jest 18:30 impreza, prawda? Wszystko się zgadza, pan Kamil.
1: Tak.
0: No to dobrze się dozwoniła. To, no nie wiem, no ja jestem zamówiona, no ja będę do państwa dyspozycji. To pan się po prostu zastanowi, jakie zabawy, to ile tam dorosłych w takim razie osób będzie? To z dorosłymi też my możemy 10. Takie animacje zrobić.
1: 10
0: osób, dobrze.
1: Weź tą kurwa paletę, jakoś.
0: Przepraszam, co, dlaczego pan tak krzyczy nieładnie?
1: Jestem w pracy, wie pani?
0: A jejku, no to nie, to ja przepraszam serdecznie i w takim razie proszę w pracy słuchać Radia Vox FM. Kojarzy pan na pewno.
1: Tak, kojarzę.
2: To pierwsza zmiana budzi ludzi, cześć.
1: A, dziękujemy.
3: Bardzo proszę, to co z tą paletą?
1: A kto mnie zgłosił?
4: Pewnie. Ula.
1: Ula. Jaka ale... Ula?
4: Twoja siostra.
3: Przywieziemy paletę, nie będziemy się zabawiać. Aha.
5: Jej możesz podziękować.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
4: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie, tak żebyś miał lepszy dzień.
1: Aha, dobrze, to przepraszam, że macie jakiś tutaj...
3: Nie szkodzi, książeczkę Samarii wróci do ślepy.
1: Ciężki czas jest.
5: Taki ładny, a taki śmietnik w buzi, no wiesz co, Kamil?
3: Zębów nie był.
1: Aj.
4: Aj, ja. Przy pani animatorce, tak się nie odzywaj nieładnie.
1: Dobrze, wie pani co, to korczyczałem do... Aj.
3: Żyjesz, ważne, że żyjesz.
5: Miłego dnia. Cześć.
1: Dziękujemy.
6: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
7: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu Pre-

0: The Best of Pierwsza Zmiana. Od rana z OCD. Tak było w czwartek.
1: Ale jak ty mogłeś wpaść na to, że to w Rosji by było?
2: No, bo tam tak jakoś tak dziwny kraj, nie?
1: No, dziwny kraj.
2: Dziwny kraj. Fajni
1: ale
2: ludzie,
1: myślisz,
2: dziwny
1: że ich
2: kraj.
1: Stać na broń? Że tam psa stać na broń?
2: Nie, no, że wiadomo, że to przez to przypadek.
3: Czy może zakończyć tę dyskusję? No. Już możecie powiedzieć, co wygrałam.
1: A, satysfakcję.
3: Co?
2: Satysfakcję. Buziaczka,
1: oczywiście, że to chcesz. Się. Przecież to była oczywistość, że to było w Stanach Zjednoczonych. Ja myślałem, że to jest pytanie retoryczne. W ogóle nie spodziewałem się, że Paweł może błędnie odpowiedzieć.
2: Wygrałaś buziaczka, ale możesz zrezygnować
1: to
2: z
1: jeszcze
2: nagrody.
1: Raz. W Stanach Zjednoczonych pies postrzelił swoją właścicielkę
2: specjalnie
1: w samochodzie na parkingu.

0: przedstacją benzynową.
1: Ale żeby, się karmiła.
2: Ale żeby nie było, proszę nie oceniać psów, bo on to zrobił zupełnie
0: po
2: przypadkowo.
0: Przechodził. Pomylił ją z dzikiem.
1: Co?
2: Przestań. On po prostu przechodził z jednego siedzenia na drugie i nacisnął przypadkowo spust.
0: No bo to jest normalne w Stanach Zjednoczonych, że jedziesz z naładowaną strzelbą.
1: Tak jest. I położysz ją z tyłu i liczysz na to, że nie wystrzeli. Szczególnie, że masz pieska.
0: Pani trafiła do szpitala, ale przeżyła. To jest dobra informacja.
1: W co sobie strzeliła? Znaczy ten pies w co celował?
0: No w panią swoją.
1: Aha, ale nie wiesz, którą część.
0: Tę rękę, która nie dała mu smaczka pewnie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że my po raz kolejny o takiej sprawie donosimy, bo w zeszłym roku była taka sprawa w Stanach Zjednoczonych.
1: Tam co chwila ktoś
0: kogoś postrzelał. 3 lata temu była i 4 lata temu i 5 lat temu to chyba 5. albo 6. sprawa, którą znalazłem.
2: Wydaje mi się, że Stanami Zjednoczonymi powinno rządzić jakieś dziecko, bo ono szybciej się uczy na błędach.
0: Ale my się tak śmiejemy z tych Amerykanów, śmiejemy się, że to tylko oni, że to możliwe tylko u nich. Ale... A przecież,
1: tak.
0: Moi drodzy, kilka lat temu
1: u nas
0: też pies strzelał na stacji benzynowej.
3: Strzelaj w opalny, mówię!
4: Instrybutor, kurwa, nie strzel! Człowieku! Instrybutor, kurwa, żebyś nie strzelił!
5: Pierwsza zmiana.
6: The best of pierwsza zmiana.
5: Tylko w Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
6: Vox Alert.
5: Wypadek. Pożar. Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
6: Vox Alert.
5: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
7: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Reklama.

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Ile waży pociąg? 1,5. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Trzeba ćwiczyć krzyczenie, bo już w niedzielę mecz Polaków.
3: Oczywiście, trzeba to oglądać, tak, tak,
4: jedno i drugie obejrzę,
3: tak. Cały weekend trzeba siedzieć przed
2: telewizorem. Robert Lewandowski już przyleciał do Polski, no i to był absolutny szok. On przyleciał tanimi liniami lotniczymi.
4: Tak, siedział wśród normalnych ludzi jak my.
3: Ja myślę, minuta ciszy tutaj, po prostu minuta zdumienia.
4: Dla szacunku,
3: poświęcenia, ale z drugiej strony trzeba też przyznać, że widać, że szasta pieniędzmi człowiek, bo jednak sobie dopłacił do biletu.
2: Siedział w pierwszym rzędzie, wiadomo, wiecie na pewno, jak kupujecie te tanie bilety, to te miejsca w pierwszym rzędzie zawsze są najdroższe, trzeba dopłacić dodatkowe miejsce na nogi, więcej przestrzeni.
4: Bagażu, jak chcesz mieć więcej, musisz dopłacić, to też tak jest.
2: No i właśnie, jeszcze rozumiem, no to jest jednak bogaty człowiek, on te kilkanaście milionów euro
3: trochę
2: zarabia.
3: Trochę pieniędzy
2: tak?
3: ma.
4: To teraz byś miał trochę więcej, ale tam, wiesz, być może się zadłużył na ten lot.
2: Ale myślicie, że było go stać jeszcze na dodatkowy bagaż?
0: Pierwsza zmiana.
2: To nie są małe pieniądze.
4: Ja myślę, że on na pokładzie samolotu sobie jeszcze jedzenie i picie kupił.
2: Nie, pamiętaj.
3: Myślisz?
4: Oczywiście, że tak.
2: Ale pamiętaj, że to bezrobotne aktualnie. No,
4: no ja wiem, może albo nie mógł jeszcze pójść dalej. Kupić innym.
2: Mógł kupić linię lotniczą.

0: jasno.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Reklama.
8: Kolejna osoba zatrzymana za fałszywe alarmy do służb. 48-letni warszawski adwokat usłyszał już zarzuty. Dron uderzył w budynek z turbiną w zaporowskiej elektrowni jądrowej. Rosja i Ukraina przerzucają się odpowiedzialnością. Pół kilometra, prawie 200 metrów nad ziemią, estoński kaskader przeszedł po linii pomiędzy Pałacem Kultury a Warsaw Tower. Na zegarach godzina 11, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Łącznie 7 zarzutów usłyszał zatrzymany w Warszawie 48-latek. Mężczyzna informował służbę o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów. To znany w stolicy adwokat. Policja podkreśla, że podejrzany nie miał związku z grupą, która w ostatnim czasie wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością, a także w siedzibie telewizji Republika. Na jego trop trafili stołeczni policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem i kryminalnymi zabójstw.
9: Podszywając się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne, wysłał fałszywe zawiadomienia o czynionych przygotowaniach do zamachu na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministra spraw zagranicznych.
8: Informuje podinspektor Ewelina Gromek, odświeja z Komendy Stołecznej Policji. 48-latek próbował uwiarygadniać wysyłane w przeszłości fałszywe zawiadomienia.
9: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
8: Mężczyzna miał w mieszkaniu także nielegalnie posiadaną broń i amunicję, trafił do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia. 3 osoby zatrzymane po policyjnym pościgu w Bydgoszczy i Koronowie. Akcję prowadzono wspólnie ze Strażą Graniczną. Informacje na ten temat zebrał nasz reporter Damian Pieczonka.
10: Na razie służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach tej akcji. Wiadomo, że działania były prowadzone wspólnie przez policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej, a ich celem były osoby podejrzewane o nielegalne działania na terenie naszego kraju. Zatrzymano 3 osoby, jedną z nich jest obywatel Gruzji. Tożsamość 2 pozostałych osób nie została jeszcze potwierdzona i będzie ustalana przez służby. Sprawa jest rozwojowa. Funkcjonariusze sprawdzają również legalność pobytu zatrzymanych osób w Polsce.
8: Więcej szczegółów mamy poznać w przyszłym tygodniu. To igranie z ogniem. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej reaguje na incydent w zaporowskiej siłowni jądrowej. Dron uderzył tam w budynek turbiny. Eksperci agencji poprosili o dostęp do budynku, w którym znajduje się turbina. Chcą zbadać rozmiary zniszczenia. Tymczasem Rosja i Ukraina przerzucają się odpowiedzialnością za incydent z dronem. Oskarżenia kierowane ze strony Rosji odrzuciło ukraińskie MSZ. Oficjalnie zdementowały siły obrony Ukrainy. Estoński kaskader Jan Rose przeszedł na linię między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w centrum stolicy. Do pokonania miał około pół kilometra, krocząc po cienkiej taśmie ponad 180

0: 50 metrów nad ziemią. Wyczyn młodego Stańczyka śledził nasz reporter Mateusz Łystun. Mateuszu, jakie warunki panowały tam na górze?
1: Prędkość wiatru wynosiła niewiele ponad 5 km na godzinę, ale zmienna prognoza opóźniła nieco decyzję o starcie. Około 9 Jan Rozę ruszył jednak na swój podniebny spacer.
2: Tutaj teraz nie wieje wiatr, a tam na górze nie wiem, może i wieje.
3: Coś też wyjątkowego dla widza tutaj z dołu, mimo że tam na górze są takie wyjątkowe wrażenia. Trudno jest zasymulować podobne okoliczności podczas treningu.
4: To jest coś takiego, co... No może się już nie powtórzyć u nas.
5: Trochę takiego stresu.
1: Że może się nie udać?
5: Mhm.
1: Uda się czy nie?
5: Uda.
1: Usłyszałem od widzów, którzy przyglądali się wyczynowi kaskadera, wpatrując się najpierw w taras Pałacu Kultury i Nauki, a potem w cienką taśmę i balansującego na niej Jana Rozę, który do Warso Tower dotarł po niemal równo 30 minutach.
0: A ten podniebny spacer Stończyka obserwował Mateusz Łystun. Bardzo dziękuję za relację. Pogoda nie była sprzyjająca, bo w Warszawie sporo chmur i tych chmur jest dzisiaj dużo w całym kraju. Na północy i wschodzie miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie może zagrzmieć, no i tam może spaść grad. Temperatura maksymalna od 18-21 stopni na północy i wschodzie, a także w centrum kraju, do 22-24 na południowym zachodzie.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: A, co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
3: Ludzkie pojęcie, masakra.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano we voxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty.

0: 7,23%. Bank Credit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty.

0: Crediagricol.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: Rosyjski atak na Ukrainę jest także odpowiedź Kijowa. Za chwilę najnowsze informacje ze wschodu. Trasa do Morskiego Oka znów otwarta dla turystów. W ostatnich dniach była remontowana. Iga Świątek walczy awans do ćwierćfinału turnieju Rolanda Garrosa. Jej rywalką jest świetnie dysponowana Ukrainka Marta Kostiuk. Godzina 12. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Co najmniej 3 osoby zginęły, a blisko 20 zostało rannych. To bilans ostatniej doby, jeżeli chodzi o ataki wojsk Putina na Ukrainę. Według dzisiejszego raportu władz obwodów charkowskiego i zaporowskiego Rosjanie dokonali ponad 900 uderzeń na terytorium kraju naszych wschodnich sąsiadów. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o ofiarach?
8: Dwie ofiary ataków minionej doby to mieszkańcy obwodu zaporowskiego. Rosyjskie siły uderzyły tam m.in. w elektrownię atomową, ale jak przekazują władze, zagrożenie udało się szybko wyeliminować. Kolejna osoba zginęła w obwodzie Czernichowskim po ataku na jeden z tamtejszych zakładów. Armia Putina zaatakowała też obwód charkowski, uderzając łącznie w 15 miejscowości w tym regionie, używając do tego głównie dronów. W tej części Ukrainy rannych zostało 11 osób. Łącznie, jak przekazują dziś siły powietrzne Ukrainy, 212 spośród 229 odpalonych przez Rosjan dronów udało się unieszkodliwić. 14 bezzałogowców trafiło natomiast w cele.
7: Wiemy, że w odpowiedzi Ukraińcy dokonali kilku ataków na cele w Rosji. Gdzie konkretnie?
8: Jak donoszą ukraińskie media, powołując się na komunikaty władz, bezzałogowce uderzyły m.in. na bazę paliw w obwodzie Kirowskim na północ od Kazania. Ukraińskie wojska dronowe zaatakowały też przetwórnię naftową w Stawropolu.
7: Mateusz Chłystun, bardzo dziękuję za tę informację. 4 osoby ranne w zderzeniu karetki i pogotowia, a także osobówki. Do groźnego wypadku doszło na drodze krajowej 63 w Wiśniewie w powiecie siedleckim. Jadącą na sygnale karetka pogotowia na skrzyżowaniu zderzyła się z Lexusem.
9: Ambulans przewożący pacjenta zderzył się na skrzyżowaniu z pojazdem osobowym. W wyniku zdarzenia 4 osoby doznały obrażeń ciała i zostały przewiezione do szpitala, w tym jedna została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
7: Mówi komisarz Ewelina Radomyska z policji w Siedlcach. Wśród poszkodowanych są pacjent przewożony karetką i ratownik medyczny. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. W wiadomościach teraz zagranica i chaos na ulicach Rzymu. Wywołało go 30 uciekających, spłoszonych przez fajerwerki koni. Nagrania zwierząt galopujących wśród samochodów na jednej z głównych arterii miasta opublikowały włoskie media. Konie uczestniczyły w nocnej próbie przed rzymską zaplanowaną na 2 czerwca paradą z okazji Święta Republiki. Zwierzęta stały w szeregu przygotowane do próbnego pokazu, gdy w odległości około 200 metrów od nich fajerwerki odpalił strażnik miejski, który bawił się w towarzystwie kolegów. Wystraszone młode konie taranowały ludzi i samochody, doprowadziły do kilku wypadków. Ranne zostały 4 osoby, policjantka i 3 żołnierze. Obrażenie odniosło także kilka zwierząt. Droga do Morskiego Oka znów otwarta. Turyści mogą korzystać z pieszego szlaku i z przewozów konnych. Od dziś kursują busy elektryczne. To jednak nie koniec prac na szlaku, a o szczegółach teraz Ula Bienia-Niesyczyńska.
10: Pierwszy etap remontu drogi do Morskiego Oka trwał od 18 maja. Prace objęły frezowanie nawierzchni, położono świeży asfalt i remontowano pobocza. Na razie 3 z 4 busów elektrycznych wraca do kursowania. Jeden z pojazdów nadal jest w naprawie po majówkowej awarii. Nie wpłynie to jednak na rozkłady jazdy. A kolejny utrudnienia od 8 czerwca. Szlak będzie otwarty dla ruchu pieszego, ale nie będą kursować busy i pojazdy konne.
7: I tak będzie do 10 czerwca. Teraz w wiadomościach zaglądamy na paryskie korty. Iga Świątek walczy w 4. rundzie wielkoszlamowego Rolanda Garrosa z Ukrainką Martą Kostiuk. Pojedynek jest bardzo zacięty. Trwa 1. set i stan tego meczu to 5-5. Stalowo-szare chmury w Warszawie i innych miejscach w Polsce przypominają raczej jesień niż zbliżające się lato, a na termometrach dziś maksymalnie od 18-21 stopni na północy, wschodzie i w centrum do 22-24 na południowym zachodzie. Miejscami na północy i wschodzie przelotny opad deszczu, tam może spaść grad. Podczas burz uważajmy na silny wiatr, może osiągać prędkość do 60 km na godzinę.
6: Godzina 12 w niedzielę, to już nie ma co ukrywać. Jest ten czas, że człowiek zaczyna powoli myśleć, oj, jeszcze wyrwać tego weekendu. Jesteś

W bardzo dobrych rękach, jeśli macie takie myślenie, bo ja proponuję, żeby to niedzielne popołudnie spędzić razem w rytmie hitów. Kamil Rutkowski, bardzo mi miło, cieszę się, że jesteście. Dzień dobry i zapraszam do godziny 16. A żeby nie być gołosłownym, David Guetta i Titanium już grają, Tarzan Boy Gordo za chwilę, czyli oczywiście Loco Loco. Wielkie, wielkie, niedzielne, dzień dobry.

Time to pray, czyli podobno czas się modlić. Proszę Państwa, tylko jeszcze pytanie, o co oczywiście Andrea w Vox FM. Raz jeszcze dzień dobry. Niedziela skłania do jakichś takich refleksji, skłania do tego, żeby się przyjrzeć rzeczom ważnym, ale tak troszeczkę z przymrużeniem oka. Co robicie w niedzielę? Nie wiem, nie pytam, nawet nie chcę wiedzieć, bo jak zaczniecie się rozpisywać, to wtedy zaczniecie coś robić, a podobno niedziela jest najlepszym dniem, tak właśnie tutaj przeczytałem, do tego, żeby nie robić absolutnie nic. I uwaga, co drugi Polak ma problemy podobno z nierobieniem nic, nie umiemy odpoczywać, a to tylko dowodzi tego, że jesteśmy najbardziej podobno zapracowanym narodem w całej Europie. Ja cały czas mam wrażenie, że powołuję do życia i powołać nie mogę.

0: Mistrzostwa Polski w leżeniu na kanapie. Chyba trzeba będzie przejść od słów do czynów. Tylko z drugiej strony, jak zacznę przy tym majstrować, to będę musiał coś robić, wtedy wstanę z kanapy i jakby cała idea wiadomo.
1: Aj! Fonsi!

0: Lay All Your Love On Me, czyli przelej całą swoją miłość na mnie. To jest oczywiście grupa Silver, a jeśli już musicie przelewać na kogoś miłość, to ja proponuję zrobić tak. Wchodzicie na voxfm.pl, szukacie, bo tam nasz specjalny stream Vox Złombol. O co chodzi? Specjalne radio dla Złombolu, o Złombolu i dla wszystkich tych, którzy chcą poczuć emocje. Vox FM oczywiście jedzie razem z tegorocznym Złombolem. Jedziemy do Maroko, ale już teraz możecie słuchać o przygotowaniach, o ekipach, o krajach, o wszystkim tym, co ze Złombolem związane. Poczujcie emocje nie tylko motoryzacyjne, ale także charytatywne. Wchodźcie na voxfm.pl albo ściągnijcie sobie naszą aplikację. Zapewniam, że warto.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
13: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: salonach MFIX znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją MFIX.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.

Turn the lights off, ależ namieszała ta piosenka swego czasu. Namieszała i sobie poszła, tak można powiedzieć, ale tak to już z tymi największymi hiciorami bywa, że zostają w nas i to bardzo, bardzo, bardzo. Proszę Państwa, jest ciekawostka, bo wyobraźcie sobie, że Politechnika Wrocławska odpala absolutną bombę edukacyjną, otwiera pierwszy w Polsce kierunek, który, uwaga, ma wykształcić specjalistów od infrastruktury, uzdrowisk i sanatoriów. Zastanawiałem się przez chwilę, na czym może polegać program takich studiów i jak myślicie, czy zarządzanie dancingiem to już jest przedmiot? Bo to, że jest czym zarządzać, wie każdy, kto chociaż raz w życiu był na takim dancingu. Ja to...

0: Holding Out for a Hero. Niektórzy się śmieją, że to jest taka piosenka, która nigdy się nie kończy, ale z drugiej strony, jak tak się rozwija, rozwija i rozwija, to brzmi po prostu dobrze, więc po prostu żal kończyć. No, jak to zwykle bywa w przypadku po prostu dobrych piosenek. Kończymy w każdym razie, ale kończymy tylko godzinę 12. 13 przed nami, już za chwilkę wiadomości Vox FM, także te pogodowe. Od razu tylko zdradzę, że trochę dobre, trochę niedobre, ale dobre w tym sensie, że już niebawem zrobi się ciepło, lato wraca. Kiedy dokładnie? Powiem po godzinie 13.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30

0: expert.pl. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: Ciężki stan trzylatka z Łapanowa w Małopolsce. Chłopiec wpadł do staw, był reanimowany. Na miejscu nadal jest ponad 1000 strażaków. Za chwilę nowe informacje w sprawie pożaru lasu pod Wołominem. Byliśmy potęgą, ale to przeszłość. Zapytamy, dlaczego rolnicy rezygnują z uprawy truskawek. Godzina 13. Słuchacie radia Vox FM. Wiadomości. Dawid Osysko. Zapraszam. Na początek jednak Paryż i złe informacje dla fanów Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuch w dwóch setach 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Dziecko przebywa w szpitalu, jego stan jest ciężki, a rokowanie ostrożne. Takie informacje w sprawie wypadku w Łapanowie przekazała nam Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Wieczorem 3-letnie dziecko wpadło do stawu. Było reanimowane, a potem przewiezione do szpitala.
8: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację. Na miejsce oczywiście zostały skierowane służby ratunkowe, w tym lotnicze pogotowie ratunkowe. Po przywróceniu czynności życiowych 3-letnie dziecko zostało przetransportowane do szpitala.
7: Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura.
8: Rodzina przebywała wówczas u znajomych. Rodzice dziecka zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Byli trzeźwi. Policja teraz będzie wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
7: Policja przekazała, że w momencie zdarzenia dziecko było pod opieką rodziców. Ponad 1000 strażaków nadal pracuje na pogorzelisku w lesie w okolicy Wołomina na Mazowszu.

0: zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, byli trzeźwi. Policja teraz będzie wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
1: Policja przekazała, że w momencie zdarzenia dziecko było pod opieką rodziców. Ponad 1000 strażaków nadal pracuje na pogorzelisku w lesie w okolicy Wołomina na Mazowszu.

0: całego kraju. Ogień strawił tam około 300 hektarów ściółki i drzew. Najświeższe informacje z miejsca akcji gaśniczej zebrał nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: W przelewanie pogorzeliska zaangażowani są zarówno strażacy na lądzie, jak i ekipy zrzucające wodę z powietrza. Choć wczoraj wieczorem ratownicy na miejscu uznali sytuację za opanowaną, nadal starają się zapobiec ewentualnemu ponownemu zapłonowi.
2: Na całym obszarze występuje jeszcze wiele zarzewi ognia, które wymagają tego, aby każdy metr kwadratowy tego pogorzeliska został przelany.
1: Przekazał mi przed chwilą brygadier Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Wczorajsze niewielkie opady deszczu na Mazowszu nie wsparły tej akcji. Krople deszczu zatrzymywały się na koronach drzew.
2: Nie docierają do ściółki, która obecnie jest naszym jakby celem działania. Wiatr jest zdecydowanie mniejszy niż w poprzednich dniach. Prędkość rozdmuchiwania tego pogorzeliska jest o wiele mniejsza, także możemy tutaj bezpiecznie działać.
1: Jeżeli więc nic nie zmieni się na gorsze, kolejne zastępy straży będą stopniowo wycofywane z miejsca akcji gaśniczej.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragiczny wypadek Turcji pomiędzy Izmirem a Antalią. Autobus uderzył w barierki drogowe, po czym stanął w ogniu. Zginęło 8 osób, w tym 9-miesięczny chłopczyk. 33 osoby zostały ranne, informują tureckie media. Wśród ofiar śmiertelnych jest 50-letni kierowca autobusu, a także ojciec niemowlęcia. Wracamy do wiadomości z kraju. Do niedawna truskawka była symbolem siły polskiego rolnictwa. Od kilku lat jej uprawa przypomina grę w rosyjską ruletkę, zauważają eksperci. Rolnicy pracują dziś w dobie niekończącego się kryzysu, mówi dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
3: Dzieje się tak m.in. za sprawą zmiany klimatu, która zwiększa częstotliwość gwałtownych zjawisk pogodowych. Obserwujemy problem suszy, przymrozków, gradu, gwałtownych opadów, a na to nakładają nam się jeszcze rosnące koszty energii, nawozów. Mamy presję tańszego importu.
0: Polska nadal jest jednym z najważniejszych producentów truskawek w Europie, ale produkcja z roku na rok spada. W ciągu ostatnich 5 lat z jej uprawy zrezygnowało blisko 12 tysięcy gospodarstw. 16 stopni teraz nad morzem, 18-19 we wschodniej i centralnej Polsce. Najcieplej na południowym zachodzie, tam około 22-23 stopni. No i tam jest teraz najwięcej słońca. Przelotne opady za to na Podkarpaciu i w Małopolsce. W kolejnych godzinach deszcz może pojawić się na północy i wschodzie. Przelotne opady deszczu i może pojawić się także grad.
4: No i jak pogoda u was może być? Tak niedzielnie czy nie za bardzo? Umówmy się, że nawet jeżeli ta pogoda jest taka, że nie sprzyja spacerom, to akurat w weekend można sobie znaleźć masę propozycji na to, żeby spędzać czas miło także pod dachem. Kamil Rutkiewski, zapraszam. Jedna z tych propozycji brzmi: muzyka oczywiście w rytmie hitów. Róbcie głośniej, bo gra już J. Antoine. Dzień dobry.

świetna piosenka, mimo upływających lat. Mam wrażenie, że jak wino, brzmi z każdym rokiem coraz lepiej. King of My Castle i oczywiście Keanu Silva w Vox FM w to niedzielne popołudnie. Dobra informacja teraz dla wszystkich tych, którzy kochają Podhale, lubią jeździć na Podhale. Uwaga, ja nie wiem, czy można powiedzieć już, że piekło zamarzło, ale chyba trochę tak. Wyobraźcie sobie, będzie nowy węzeł drogowy na legendarnej Zakopiance w Jaworniku. To jest dokładnie tam, ci, którzy jeżdżą, wiedzą, gdzie tworzą się te największe korki. I teraz tak się zastanawiam, czy jak już wybudują tam ten objazd, ten węzeł i tak dalej, to i nie będzie tych korków, to czy będzie w ogóle sens jeździć Zakopianką? No bo w drodze w polskie góry korki na Zakopiance to już tradycja. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to turn.

0: Ależ to jest kawał głosu, a jednocześnie jest taka słodziutka, jak śpiewa Ellie Goulding, Don't Want Your Love, tutaj razem z oczywiście z Illenium. 609-2x869, ja was czasami podpytuję, albo nawet nie podpytywani piszecie, a ja to niedzielne popołudnie spędzam u moich teściów, nie bardzo miałam wybór, mąż się uparł, że musimy jechać i tak jestem i siedzę. To ja nie wiem, czy to jest pozytywna, czy negatywna wiadomość, ale z drugiej strony, żeby przetrwać, mam propozycję. Rób głośniej, zagramy zaraz specjalnie dla ciebie. Millennium już czeka i Your Goose.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Reklama.

dwóch braci na czwartym piętrze, czyli Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams Will Come Alive, czyli marzenia się spełniają. To świetnie się składa, bo ja chcę o złą bolu chwil kilka teraz poświęcić właśnie temu rajdowi. Rajd jest charytatywny, także robimy coś dobrego, wy robicie coś dobrego. Czyli ci, którzy jadą w tym roku do Maroku, uwaga, samochodami, które swoje lata już mają, co tu dużo mówić. Niektórzy nawet mówią, że mają za sobą lata świetności, to nieprawda, bo moim zdaniem one dostają drugie życie i moim zdaniem zachowują się o wiele lepiej teraz niż wtedy, kiedy były produkowane. Proszę Państwa, voxfm.pl albo nasza aplikacja Vox Złombol, nasz specjalny stream o Złombolu i dla Złombolu. Wchodźcie, sprawdzajcie, tam masa ciekawostek, masa rzeczy o samym Złombolu, masa informacji o rzeczach dookoła Złombolu. Co tu dużo mówić, tego się nie da opisać, to trzeba usłyszeć. Zwłaszcza, że jest o czym mówić, przekonajcie się sami. A tymczasem róbcie głośniej, Kygo i Carter Faith już grają.

0: O, widzicie, a propos pomysłów na niedzielne popołudnia, najlepszym jest relax, spokojnie, będzie dobrze. Godzina 14 już się zbliża, o 14 razem słuchamy najświeższego wydania wiadomości Vox FM o tym, co ważnego dzieje się i w kraju, i na świecie, a po 14 kontynuujmy tę dobrze rozpoczętą niedzielną tradycję, czyli zagramy w rytmie hitu Florin, Euphoria, Boys Szalona i Bebe Rexha już na Was czekają.
1: Autopromocja.
0: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: Vox

0: Autopromocja. Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
2: AI? Ajajaj.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.
6: Ludzie stracili dorobek życia, za chwilę w wiadomościach Balcarzowice po przejściu tornada. Jest nowy zarzut dla księdza, który podpalił bezdomnego. Mirosław N. już wcześniej podjął nieudaną próbę zabójstwa. Przed nami niebezpieczne godziny w pogodzie. Synoptycy ostrzegają mieszkańców 8 regionów. Na zegarze godzina 14. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Widok jest przerażający, mówią mieszkańcy Balcerzowic. Wczoraj przez tę niewielką miejscowość na Opolszczyźnie przeszła nawałnica. Ludzie stracili dorobek swojego życia. Wszystko trwało kilkanaście minut. Straty wylicza Hubert Ibrom, burmistrz ujazdu.
7: Na dzisiaj wiemy, że to jest prawie 20 budynków zniszczonych w różnym stopniu, w tym 11 budynków mieszkalnych. Dwa budynki są w stanie agonalnym.
6: W akcji usuwania szkód wyrządzonych przez sobotnią nawałnicę na terenie całego powiatu strzeleckiego uczestniczyło 260 strażaków. 80 zostało skierowanych do Balcarzowic. Ta miejscowość doświadczyła podobnej tragedii dokładnie 18 lat temu. Tornado zniszczyło lub uszkodziło wtedy około 150 budynków. Dodatkowy zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał były proboszcz z Przypek na Mazowszu. Mirosław M. w lipcu ubiegłego roku zaatakował siekierą, następnie podpalił znajomego bezdomnego. Jak

0: Ustaliliście, czy duchowny już wcześniej podjął nieudaną próbę zamordowania mężczyzny? Mirosław M. przebywa w areszcie. Jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 68-letniego znajomego. Grozi mu kara dożywocia. Po zbrodni o smutku i moralnej odpowiedzialności Kościoła mówił arcybiskup Adrian Galbas. Metropolita warszawski przeprosił wiernych za tę, jak to określił, okropną zbrodnię. Niedzielne popołudnie, najbliższa noc oraz poniedziałek zapowiadają się burzowo z intensywnymi opadami deszczu. Będzie im towarzyszył porywisty wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 8 województw. Niebezpieczna pogoda prognozowana jest dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także dla wschodnich obrzeży Mazowsza. Brudnica mniszka na celowniku leśników. To groźny szkodnik, który niszczy drzewa iglaste. W części nadleśnictw w Kujawsko-Pomorskim trwa walka z owadem z powietrza. Nad lasami latają samoloty, które zrzucają specjalny środek. Tak jest w okolicy Bydgoszczy, gdzie jest nasz reporter Dawid Olszewski.
1: Tak, jestem.
0: Dawidzie, rozmawiałeś z leśnikami. Dlaczego te opryski są takie ważne?
1: Leśnicy zaobserwowali, że liczebność brudnicy mniszki gwałtownie wzrasta, dlatego opryski agrolotnicze są konieczne.
2: Zaniechanie tych działań może skutkować gwałtownym, niekontrolowanym rozmnożeniem się owada. Wówczas lasy iglaste tracą igliwie.
1: Mówi Honorata Galczewska z regionu. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Największe szkody wyrządzają gąsienice. Żywią się głównie igłami sosny, ale też świerka.
2: Potrafią zjeść ich setki w ciągu kilku tygodni. Drzewa tracą korony i powoli zamierają.
1: Do podobnej sytuacji doszło na przełomie lat 70. i 80., kiedy plaga brudnicy mniszki objęła w Polsce ponad 6 milionów hektarów lasów.
0: Lotnicze opryski potrwają na Kujawach i Pomorzu do 3 czerwca. W tym czasie obowiązuje zakaz wstępu do lasów w nadleśnictwach Dąbrowa, Osie, Przymusze, Czersk i Bydgoszcz. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, kołowy transporter opancerzony Rosomach czy symulator dachowania samochodu. Podczas warszawskich targów obronnych pojawią się także pojazdy specjalistyczne Straży Granicznej i Policji. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu i budowie odporności państwa odbędzie się 19 i 20 czerwca, a wystawcami będą producenci broni, sprzętu wojskowego oraz firmy z szeroko rozumianego sektora militarno-obronnego. Po południu niemal w całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu. Wyjątkiem są zachodnie regiony. W zachodniopomorskim, lubuskim czy wielkopolskim nie powinno padać, a burzowo będzie od Polesia Lubelskiego przez Podlasie, wschód Mazowsza po Mazury. Tam może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą sięgać 60 km na godzinę. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy do 21 na przeważającym obszarze i 25 na krańcach zachodnich.
3: Czasami się mawia, że pogodowo cuda ogłaszają, to nie inaczej jest i w tym przypadku. Mam nadzieję, że te cuda u Was wyłącznie na plus. Kamil Rutkowski, dzień dobry raz jeszcze. Mamy niedzielne popołudnie, bo już kilka chwil po godzinie 14. Gramy oczywiście w rytmie hitów, niezależnie od pory, dnia, tygodnia, miesiąca i tak dalej. Lorin, Euphoria, Boys Szalona już na Was czekają. Ja tylko mówię dzień dobry, bo mam nadzieję, że to jest dzień dobry.

Morandi o aniołach. Takie piosenki lubię. Nie dość, że o aniołach, to jeszcze Morandi pełen komplet. Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, witamy ponownie w niedzielne popołudnie. Niedzielne popołudnia mają to do siebie, że bywają albo bardzo przygodowe, tu pozdrawiam niektórych, albo bardzo leniwe. I teraz pytanie, co wybrać? Otóż ci, którzy się znają, doradzają, żeby z tą taką aktywnością fizyczną w niedzielę nie przesadzać, zwłaszcza kiedy mieliśmy albo mamy przed sobą bardzo intensywny tydzień. Uwaga, czytam. Jeżeli mamy ochotę w niedzielę spędzić sobie tak zwane lazy Sunday, czyli taką kompletnie leniwą niedzielę, to naukowcy, ci, którzy się znają, radzą, żeby taką sobie zrobić bez żadnych wyrzutów sumienia. Czyli co? Czyli można w piżamce sobie przechodzić cały dzień, do jedzenia to tylko ewentualnie coś zamówić, a i to raczej z odbiorem osobistym na kanapie. Wiecie co? To brzmi jak plan. A gdyby ktoś wam powiedział, że tak nie wypada, powiedzcie, że w radiu mówili, jakoś to usprawiedliwimy. Mirami seksualna, Culture Beat, Mr. Vane, już za chwilę w Vox FM gramy.

0: Agnes i Release Me w Vox FM. 609-2x869. Bartuś pisze, a ja bym chciał strasznie jechać na taki złombol, ale w tym roku chyba mi się nie uda. Ale co to znaczy się nie uda? Jedziesz razem z nami, proszę Państwa. VoxFM.pl albo mobilna aplikacja Vox FM, Vox Złombol. Nasz nowy stream, w którym wszyscy razem możecie jechać razem z nami na złombol i poczuć nie tylko emocje, poczuć nie tylko przygodę, ale także zrobić coś fajnego. Już teraz odpalajcie, bo tam masa ciekawostek, ekipy, to co się u tych ekip dzieje, trasy, to wszystko, co się będzie działo po trasie, nie do opisania. VoxFM.pl i aplikacja VoxFM. Zapraszamy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Reklama.

Alan Walker, Steve Aoki i Arash. Co słychać? Maczał tutaj palce. Broken Angel, tak się nazywa ta piosenka. Brzmi wybornie. Słuchajcie, jeżeli szukacie nowej ścieżki w życiu, to na chwilkę porzućcie myśli o karierze w korporacji jakichś owocowych czwartkach. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej właśnie odpalił wielki nowy nabór. No i kusi. 6 tysięcy podobno można zarobić dopłaty do mieszkania. No generalnie, a czego oni tam nie proponują? Mnie najbardziej przekonuje to, że to jest, uwaga, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej. Wiecie, to taka praca wiecznie na urlopie. Żarcik, żarcik, chodzi mi tylko o geografię. Please.

0: Angel Mama to jest podobno jedna z tych piosenek, przy których jak się tańczy te różnego rodzaju, ja to nazywam ciabaty, ale wiem, że to się nazywa zupełnie inaczej, to podobno ciałko chodzi, bo mózg zaczyna pracować troszkę inaczej, jak słyszy takie rytmy. Jennifer Lopez, oczywiście na koniec godziny 14 w Vox FM, rzecz jasna w rytmie hitów. Do 15 się zbliżamy, o 15 już teraz zaproszenie, wiadomości Vox FM na was czekają, a ja czekam zaraz po Edward Maja, Vicky Dżigulina ze mną o miłości w stereo.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
5: Mówią.

0: na mnie tyci. I mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: drodze 63. Ciężko chora od tygodni leży w szpitalu w Pekinie. 24-letnia Polka wróci do kraju na pokładzie specjalnego samolotu. Rannych jest ponad 200 osób, w tym 8 ciężko. Francuska policja podsumowuje zamieszki po finale Ligi Mistrzów. Godzina 15, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Dwie osoby ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Do tego wypadku doszło na drodze krajowej 63 w okolicach Białej Podlaskiej. Na miejscu są służby ratunkowe. Autokarem podróżowało łącznie 22 osoby. Mówi Marek Waszczuk, rzecznik Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
1: Autokar leży na boku. Są osoby poszkodowane. Działania trwają.
0: W miejscowości Aleksandrów na drodze 63 występują utrudnienia w ruchu. Specjalny samolot przetransportuje do kraju Polkę przebywającą w śpiące w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Wszystkie zgody na przelot samolotu są zatwierdzone, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. 24-latka skończyła we Wrocławiu studia licencjackie z filologii chińskiej, a następnie studiowała w Pekinie. Próbki osadu trafią do specjalistycznej analizy, zapowiadają radni dzielnicowi z gdańskiej Letnicy. Chodzi o

0: węgla. To są rozwiązania dobre, ale doraźnie, one nie są wystarczające. Postanowiłem zebrać od mieszkańców to, co mają na balkonach, na parapetach, ponieważ wszyscy tłumaczą, że sprawa jest kontrolowana, kiedy ten pył występuje, ale mieszkańcy cały czas ten pył z parapetów wycierają.
1: Mówi Sebastian Piasecki, radny dzielnicy Letnica. W zależności od wyników próbek, społecznicy będą domagać się odszkodowań od firm realizujących przeładunki węgla. Rannych zostało 219 osób, 8 jest w stanie ciężkim. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło we Francji po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. Z raportu policji wynika, że w całej Francji aresztowano 780 uczestników zajść. To wzrost o 1/3 w porównaniu do ubiegłego roku, gdy piłkarze PSG także triumfowali w tych prestiżowych rozgrywkach. Pozostajemy we Francji. Po przegranej z Ukrainką Martą Kostiuk Iga Świątek odpada z French Open. To było niezwykle nerwowe spotkanie w wykonaniu obu zawodniczek, komentuje w rozmowie z naszym reporterem Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club. W jego ocenie od pewnego momentu losy spotkania na korcie były przesądzone.
2: Bez wątpienia nie da się wygrać na tym poziomie w turnieju wielkoślemowym meczu, jeżeli przegrywa się 6 własnych gemów serwisowych. Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów tej porażki.
1: Zdaniem eksperta, mimo porażki Iga Świątek postawi teraz na intensywne przygotowania do turnieju w Londynie.
2: Z podwójnym zacięciem ruszy do przygotowań do turnieju wimbledońskiego. Pojedzie na Majorkę, będzie trenowała, zagra turniej w Bad Homburg, no i będzie starała się wypaść jak najlepiej na wimbledońskiej trawie.
1: Ukrainka Marta Kostiuk w walce o ćwierćfinał French Open wygrała z Igą Świątek w 2 setach 7-5, 6-1. Pogoda. 16 stopni teraz nad morzem, 18 na wschodzie, około 20 w centrum, najcieplej 24-25 stopni na Dolnym Śląsku. Kolejne godziny w pogodzie mogą być niespokojne. Jak słyszeliście już w wiadomościach, synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla 8 regionów. I te burze mogą się pojawić od Polesia Lubelskiego przez Podlasie, po wschód Mazowsza i Mazury.
3: Na pogodę nie ma mocnych. Do wtorku trzeba poczekać na powrót lata, ale ono wróci i podobno ma wrócić tak naprawdę w pełnej krasie, żeby nie było wątpliwości, że w czerwcu zaczyna się właśnie ta najpiękniejsza i niektórych zdaniem przynajmniej pora roku. A propos pór, mamy kilka chwil po godzinie 15. Dzień dobry. To popołudnie spędzacie w rytmie hitów. Miłość w stereo już gra. Za chwilę Anfankel i Katarina. Dzień dobry.

To jest złoto, bo to jest roztańczona reprezentacja i piosenka nazywa się dokładnie Złoto, więc inaczej być nie może. Dzień dobry, po godzinie 15 w niedzielę raz jeszcze. Czy wy wiecie, że pogodowo dzisiaj niebezpiecznie? Wiecie? No właśnie, to ja tylko ostrzegam, bo ta pogoda ostatnio taka zmienna i to bardzo burzowo, bardzo, więc uważajcie na siebie, zwłaszcza na zachodzie oraz na południowym zachodzie naszego kraju. Tam bardzo zagrzmi, ale z drugiej strony to ma też swoje plusy. No bo tak, skoro burza, no to można się gdzieś tam zaszyć. A jak się zaszyć, no to najlepiej zaszyć się ze szwagrem. A jak się zaszywa ze szwagrem, to wiadomo, że później potrzeba wymówek. Burza jest najlepszą wymówką. Fox. Wiecie, jak to mawiają. A co, mam chodzić głupi, ganiać?

0: Lubię cię jak lato, modelki włodarskie oczywiście w Vox FM w rytmie hitów w to niedzielne popołudnie. A propos lata, coś tak czuję, że wszyscy są chyba raczej po jakiejś premii. Wyobraźcie sobie, znalazłem badania, 70% Polaków, którzy zamierzają spędzać urlop wypoczynkowo, wybiera za granicę w tym roku. Nie polski Bałtyk, nad polski Bałtyk przyjeżdżają Brytyjczycy, czyli też wybierają za granicę, więc wszystko się zgadza. Najpopularniejszy kierunek w tym roku? Chorwacja. Wraca podobno do łask, nawet mimo cen. A widzieliście, że tam parkingi po 20 euro? Za godzinę!
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o

0: bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.

C'est la vie, czyli takie jest życie. No po godzinie 15 w niedzielę człowiek zaczyna już jakoś tak myśleć o poniedziałku. No takie jest po prostu życie, ale spokojnie, kompletnie się tym jeszcze nie zajmujcie. Pamiętajcie o tym, że mamy niedzielne popołudnie wciąż, a niedzielne popołudnie zobowiązuje. Dzisiaj też można zaprosić szwagra. Żeby było do czego, Milki, David Guetta, Lofty Majorka już za chwilę.

0: Houdini, czyli taki facet, który robi sztuczki magiczne. Taka sztuczka magiczna właśnie teraz wyszła, że była Dua Lipa. Nie ma Dua Lipy, ale zbliżamy się do 16, a to oznacza, że za chwilę wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie już za chwilę, także pogodowo. Słuchajcie, co tam ważnego w najbliższych godzinach w pogodzie. Mam nadzieję, że same przyzwoite rzeczy. A propos przyzwoitych rzeczy, jutro po 14 program To Jest Dzień. Kamil Rutkowski, już teraz Was bardzo serdecznie zapraszam, dziękując jednocześnie za dzisiaj i życząc dobrej pozostałej niedzieli. Bye bye, do usłyszenia.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Reklama.
5: Zdarzenie autobusu z samochodem w centrum Łodzi. Ranni trafili do szpitala. Dlaczego 3-letnie dziecko wpadło do stawu? Służby wyjaśniają przyczyn wypadku w Łapanowie. Polska zagra z Ukrainą za 90 minut. Mecz towarzyski we Wrocławiu. Na zegarze godzina 16. Tu Vox FM. Dawid Osyska, zapraszam na wiadomości. A na początek zdarzenie autobusu miejskiego z samochodem osobowym w centrum Łodzi. Są ranni. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Kopcińskiego i Narutowicza, informuje Adam Dębiński z łódzkiej policji.
6: W chwili zdarzenia w autobusie znajdowało się 20 osób, 6 zostało poszkodowanych. 3 osoby dorosłe i 3 dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat, poszkodowani zabrani do szpitala.
5: Poszkodowani doznali otarci i niegroźnych urazów. Autem osobowym kierowała 60-letnia kobieta, kierowcy byli trzeźwi. Ruch w miejscu wypadku jest w pełni przywrócony. Służby badają przyczynę zdarzenia w małopolskim Łapanowie. Wczoraj wieczorem 3-letnie dziecko wpadło do stawu. Przebywa w szpitalu. Jego stan jest ciężki.
7: To miała być zwykła wizyta rodziny u znajomych. Do przydomowego stawu wpadło 3-letnie dziecko. Było reanimowane. W momencie zdarzenia dziecko przebywało pod opieką rodziców. To mogła być chwila nieuwagi, bo rodzice byli trzeźwi. Przekazała nam Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
8: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację. Po przywróceniu czynności życiowej 3-letnie dziecko zostało przetransportowane do szpitala. Policja teraz będzie wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
7: A sprawę wyjaśnia także prokuratura.
5: O czym informowała Ula Bienia-Niesyczyńska. Dziękuję. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla północno-wschodniej Polski. Pogodowe alerty obowiązują na Podlasiu, Warmii i Mazurach, a także w części Mazowsza. Informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie może dziać się we wspomnianych miejscach?
9: Synoptycy prognozują występujące punktowo intensywne opady i silne porywy wiatru.
10: Mogą dawać opady około 20 mm oraz porywy do 60 km na godzinę. Nie wykluczamy także miejscami gradu.
9: Przekazała mi Anna Gryczman, dyżurny synoptyki MGW w Warszawie. W nocy natomiast zagrzmieć i popadać może na Dolnym Śląsku i w części województwa lubuskiego.
10: Tam spodziewamy się najbliższej nocy przemieszczania się strefy opadów jednostajnych z wbudowanymi burzami i miejscami sumy opadów mogą wynosić od 25 do 40 mm.
9: Synoptycy ostrzegają

0: Przed silnym wiatrem w tych rejonach. W nocy front stopniowo będzie przesuwał się na południowy wschód, obejmując nad ranem swoim zasięgiem Opolszczyznę, Śląsk i część Małopolski.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. W wiadomościach sport. Piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. Kielczanie pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 37-27. Przed tygodniem wygrali w Płocku 30-25 i rywalizację wygrali 2-0. To 21 tytuł mistrzowski w historii dla szczypiornistów z Kielc. A za niespełna 90 minut we Wrocławiu rozpocznie się towarzyski mecz Polska-Ukraina. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, a zagrają ze sobą po raz 29. Teraz jeszcze French Open. Po przegranym meczu w ćwierćfinale Iga Świątek odpada z turnieju Roland Garros. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Unierzyński uspokaja jednak fanów polskiej tenisistki, tłumacząc, że dzisiejsza porażka zadziała na nią wyłącznie motywująco.
2: Myślę, że te kilka dziewcząt, które są teraz w czołówce, jak na przykład Sabalenka, trochę Igę podgoniły, ale to nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia, więc to jest normalne.
1: Tłumaczył w rozmowie z naszym dziennikarzem Mateuszem Chłystunem trener Piotr Unierzyński. Przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu, początek 29 czerwca. Niemal w całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu. Wyjątkiem są zachodnie regiony. W zachodniopomorskim, lubuskim czy wielkopolskim nie powinno padać. Burzowo będzie od Polesia Lubelskiego przez Podlasie, wschód Mazowsza aż po Mazury. No i tam może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Uwaga na silny wiatr, który podczas burz. Jego porywy mogą sięgać do 60 km na godzinę.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Hot grill.
8: Grilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: friend.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Reklama.

0: wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
7: Gdzie?
8: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
7: I to tu?
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: W ten... Na Otomoto i na OLX.
7: I to tu?
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.

0: Reklama.
1: W RTV EURAGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Reklama.
10: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
11: Oto pękła, kolejna bariera. Średnia cena na rynku pierwotnym w Warszawie przekroczyła 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania. Tyle chcą deweloperzy. Nowy rekord.
12: Trzeba mieć milion teraz za takie w miarę normalne mieszkanie. Dla mnie to jest po prostu chore.
13: Skąd ten milion wziąć?
14: Zdobyć.
15: No jak to sobie radzić?
16: No nie radzić sobie, no. Państwo nam nie pomoże, bo państwo ma wyje na nas, za przeproszeniem.
17: Myślę, że jest ciężko po prostu tak tutaj sobie życie ułożyć.
18: Czy to w ogóle jest realne, że ty sobie kiedyś kupisz mieszkanie w Warszawie?
19: Myślę, że jest to nierealne.
20: No trochę ta perspektywa mnie, szczerze powiedziawszy, przeraża. Aż ciężko o tym myśleć i nie wiem, co będzie, tak?
21: Ja to żyję dniem dzisiejszym. Dzisiaj napiję się kolki. Tyle przynajmniej. Albo piwko.
22: A, czyli nie myślisz o tym, co tam jutro?
21: Nie, tylko się załamie człowiek niepotrzebny.
23: Rozwiązanie jest proste. Mieć bogatych rodziców.
24: A. Proszę pana, idzie taki kryzys, że ludzie będą żałować, że nie kupili jurtu.

0: Czyli nie myślisz o tym, co tam jutro?
1: Nie, tylko się załamie człowiek niepotrzebny.
2: Rozwiązanie jest proste. Mieć bogatych rodziców.
3: A, proszę pana, idzie taki kryzys, że ludzie będą żałować, że nie kupili jurtu.

0: W namiotach ludzie będą mieszkać?
1: A wie pan, widział pan taki jurt?
2: Jurty, namioty, jakieś tam jamy w ziemi i inne ciekawe pomysły na to, jak można rozwiązać kryzys mieszkaniowy w dużych miastach. O tym dziś między innymi w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
3: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
2: Ceny w mniejszych miastach nawet spadają, gdzieniegdzie w dużych miastach raczej się ustabilizowały, ale w Warszawie i tak padł kolejny rekord. Ja poszedłem z mikrofonem na ulicę stolicy i pytałem młodych ludzi, czy oni jeszcze w ogóle wierzą, że będzie ich kiedyś stać na własne mieszkanie.
0: Czy to w ogóle jest realne, że ty sobie kiedyś kupisz mieszkanie w Warszawie?
4: Myślę, że jest to nierealne.
0: No to jak tu wiesz, żyć, rodzinę zakładać?
4: Nie wiem, ale muszę się spieszyć na tramwaj, przepraszam. Tramwaj, nie, przepraszam, muszę biec.
0: Trzeba z milion na takie mieszkanie wydać. No to kredyt na 30 lat to jest tak 7 tysięcy miesięcznie.
5: No.
0: To, czy to jest, wiesz, do udźwignięcia? No jak...
5: Chyba, że jak zarabiasz, tam jesteś jakimś szefem banku, coś takiego, bo tylko wtedy.
0: No to jak?
5: Wiesz, no to właśnie nie ma.
0: Jak żyć, jak rodzinę założyć?
5: Nie wiem, na razie.
6: Nie wiem, co mam panu powiedzieć. No, chory po prostu ceny są, nie tylko za mieszkania, ale też najniższa krajowa, no to też, kurde, ile jest teraz? 3800? To
7: ręki,
6: ciężko wyżyć nawet za 3800 takie na rękę właśnie z tej najniższej krajowej. No to co można powiedzieć o mieszkaniach właśnie, skoro trzeba mieć milion teraz za takie w miarę normalne mieszkanie. Dla mnie to jest po prostu chore, tyle mogę powiedzieć.
0: 20 tysięcy to jak to zarobić na to?
8: No nie zarobi, w tych czasach nie zarobi.
0: No tak trzeba by z milion mieć na mieszkanie?
8: Nie, w Totka wygrać.
9: Albo za granicę pojechać.
0: Chociaż ostatnio za granicą to też już nie jest jakoś lepiej. No to jak to sobie radzić?
8: No nie radzić sobie, no. Państwo nam nie pomoże, bo nasze państwo ma wyjebane nas, za przeproszeniem. Ubogi człowiek, no niestety.
0: 6-7 tysięcy, żeby w ogóle cokolwiek myśleć miesięcznie trzeba mieć, a ile można zarobić?
8: 4 tysiące zarobisz. Jak 4 zarobisz, to już jest dobrze. Nie?
0: I to w stolicy, w Warszawie?
8: Tak, tak.
0: To nie jest no tak,
8: jak
0: że...
8: Jak masz zawodowe wykształcenie, to zarobki muszą się u nas przede wszystkim zmienić, bo jedzenie idzie w górę, wszystko w górę idzie, a zarobki niestety nie zmieniają się. Nie? Popatrzcie na tych najuboższych ludzi, nie? Niech rząd popatrzy na to wszystko, no bo innego wyjścia nie ma, nie?
9: Myślę, że jest ciężko po prostu tak tutaj sobie życie ułożyć.
0: Faktofonika.
8: Tak jest.
0: Wszystkiego dobrego. Dzięki.
8: Do widzenia.
2: Ponarzekaliśmy trochę, no to teraz będą takie konstruktywne pomysły, jak rozwiązać ten nabrzmiały problem.
3: Co ludzie powiedzą?
0: 20 tysięcy średnio za metr, już sobie życzą deweloperzy średnio w Warszawie. 20 tysięcy, kolejna
1: pękła
0: bariera.
1: Ale w Warszawie nikt nie musi mieszkać, mieszkają bogaci ludzie z całej Polski, także wie pan, no stolica to stolica. Proszę pana, idzie taki kryzys, że ludzie będą żałować, że nie kupili jurtów. Jurt to jest taki, wie pan, namiot. Tylko dobrze zorganizowany jurt jest lepszy niż spanie pod gołym niebem.
0: A, że takie myśli pan, że w namiotach ludzie będą mieszkać?
1: A wie pan, widział pan taki jurt? One są 1/3 wartości mieszkania, nawet 1/4. Przy tym samym metrażu. No. Teraz jest praca zdalna. Ludzie stracili szacunek do życia na prowincji. To jest absolutne wykolejenie umysłowe. Ludzie myślą, że miasto to jakieś jest ajwaj.
0: Niekoniecznie musi być apartamentowiec w Warszawie.
1: Apartamentowiec, proszę pana.
0: No to
1: jak mówią, pato deweloperka, bo 5 pokoi zrobił na 5 kawalerek. Rozumie pan, tak? A kogo to obchodzi? Nie mamy żadnej wolności. Ludzie mają, tu mają klapki, jak koń, patrzenie, jak to się nazywa, tunelowe myślenie.
0: Inne myślenie, out of the box, czyli,
1: out of the box. Ja
0: czyli niekoniecznie ten box taki mieszkaniowy, tylko jakaś właśnie jurta,
1: pan,
0: czy namiot, jakiś domek na działce, powiedzmy też.
1: No może, wie pan, chodzi o to, że ludzie zapomnieli, co to znaczy skromność i pokora. W ogóle nie mają ludzie, a z młodzi, zwłaszcza roszczeniowi, o panie, te młode pokolenie musi chyba dostać po kościach, żeby się troszeczkę nauczyło.
0: Ale taka jurta to jest rozwiązanie, mówi pan, rzeczywiście.
1: Proszę pana, w ogóle jurt to jest taki pewne umowne, no można zrobić go bardziej nowoczesnego, można go w ogóle później obudować go. Najlepszy jurt jest z Tadżykistanu, który tam kosztuje parę tysięcy dolarów. Mhm. I to jest na przykład 100 metrów kwadratowych. Ale ja panu powiem, on jest ciepły zimą. On ma warstwę wełny owczej. Mało tego, jak się pokłócisz z żoną albo rozwód bierzesz, robisz, demontujesz go i wyjeżdżasz w drugie miejsce.
0: No tak.
1: Ślimak.
0: Może.
1: Rozumie pan? Zaskoczyłem pana.
0: Może to jest jakaś opcja życia.
1: Ja myślę, że to jest wielka opcja.
2: Życie w trybie koczowniczym ma mnóstwo zalet, natomiast

0: młodzi ludzie często tego nie rozumieją. Nie brakuje takich tradycjonalistów, którzy wolą prowadzić osiadły, tradycyjny dla naszej cywilizacji tryb życia.
1: Kolejna bariera, 20 tysięcy. No to jak to żyć w ogóle z takim
2: tematem? Ciężko, pewnie praca, tak, kredyt, jakiś ten zapomoga, no i co, lecimy, tak? No myślę o tym już, no bo ja mam tam 19 już lat, tak, no i zaraz trzeba będzie się wyprowadzić, to no, trochę ta perspektywa mnie, szczerze powiedziawszy, przeraża. No, to jest jakby, przerażające, jak to wszystko poszło w górę i aż ciężko o tym myśleć i nie wiem, co będzie, tak?
1: Właśnie jakby podchodzicie do tego, nie? Bo kiedyś tak było gdzieś tam to w zasięgu, nie?
2: No tak. I sobie wyobrażę tą chatę, jak już za 1 000 000 złotych, to już myślał już po prostu.
1: No, to jak ja kiedyś myślałem, to tak, to za 1 000 000 to już był dom pod
2: dom,
1: miastem.
2: Ogród, tak, nie wiadomo co, garaż.
1: A teraz za 1 000 000 to jest tu...
2: Mikrokawalerka.
1: Na Pradze takie tam 40 parę metrów, z wykończeniem.
2: To jest straszne, szczerze powiedziawszy, no, ale jakoś mam nadzieję, że jakoś Boża opatrzność pomoże też, oczywiście, tak. Też moja w tym rola, tak.
1: No właśnie rozmawialiśmy z takim panem, to on mówi, że jurty możesz budować takie, że to taniej wychodzi, wiesz, w innej technologii. Takie coś a la namiot.
2: To my to bardziej tradycyjnie do tego podchodzimy razem z tym, to raczej by się na jurtę nie zgodziła.
1: A, że twoja narzeczona?
2: Jeszcze nie, ale moja dziewczyna, tak.
1: Powodzenia!
2: Dziękuję panu, wszystkiego dobrego. Dziękuję panu.
1: Dzięki.
3: Ja obecnie mieszkam w mieszkaniu po babci i jestem zwolniony z jakichś większych opłat.
1: Jakbyś chciał kupić mieszkanie takie, gdzie rodzinę założyć, powiedzmy, tak. to trzeba mieć około 1 000 000 złotych, co najmniej tak w Warszawie. 1 000 000 złotych to jest rata 6-7 tysięcy miesięcznie. Trzeba wydać, żeby tylko w ogóle opłacić ratę kredytu.
3: Ja nawet nigdy tyle nie zarabiałem miesięcznie. Maksymalnie jakie pieniądze zarobiłem na raz, to było 5 tysięcy złotych w Polsce. Więc jak zarabiać, nie wiem, żeby spłacić takie mieszkanie. Uważam, że jest to kuriozalne.
1: Ale masz szczęście takie, że rzeczywiście
3: mam
1: gdzieś tam...
3: Mam szczęście, tak, i jestem wdzięczny Bogu za taką sytuację, że tak jest, że mam gdzie mieszkać w Polsce. Ja mieszkałem przez kilka lat na skłocie w Londynie i wyglądało to w ten sposób, że jeżeli był pustostan, to pustostan był przekazywany w ręce ludzi, którzy byli bezdomni. Następnie podłączaliśmy się za aprobatą miasta. Mieszkaliśmy tam na przykład pół roku i to była wspólnota międzynarodowa.
1: Że niektórzy już tak sobie też radzą, tak, że po prostu jak tu nie stać na życie, to kombinują w taki sposób.
0: W Warszawie jest 2 razy drożej niż jeszcze 6 lat temu. W 2020 roku mieszkania były średnio po 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Skumulowana inflacja w tym czasie to jest jakieś 50%. Ceny mieszkań wzrosły o 100%. Tak to wygląda. Wielu młodych ludzi w ogóle nie chce o tym słuchać. Oni nawet nie chcą o tym myśleć. I mają rację, po co się denerwować?
4: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Co to jest do udźwignięcia? Bo to 6-7 tysięcy miesięcznie trzeba by raty płacić, żeby takie mieszkanie sobie w miarę...
5: Nie jest, dlatego wszyscy wynajmują.
1: No i co, i całe życie wynajmować mieszkanie?
6: No chyba ja to żyję dniem dzisiejszym. Dzisiaj napiję się kolki. Tyle przynajmniej. Albo piwko.
1: Czyli nie myślisz o tym, co tam jutro?
6: Nie ma co. Tylko się załamie człowiek niepotrzebny. Przy takich cenach to nie ma co się dziwić.
1: Czyli to już się takie marzenie nieosiągalne jakby stało, tak? Takie coś, co...
6: Nie chcę o tym myśleć.
1: Jak to, wiesz, ogarnąć, rodzinę założyć, mieszkanie kupić?
7: No właśnie się nie da, ciężko. Albo się ma bogatych rodziców.
1: Albo się nie ma.
7: Albo się nie ma, wynajmuje się jak my.
1: A ile płacicie za wynajem?
7: 3300. Tak, 2 pokoje, kuchnia, łazienka.
1: Ale żeby kupić, to już musielibyście mieć tak z 1 000 000.
5: No i co,
1: ale to myślicie w ogóle o tym, żeby kupić mieszkanie, żeby...
5: Na razie jak coś nie jest osiągalne, to ciężko o tym myśleć.
1: Całe życie w wynajmowanym mieszkaniu?
7: Co innego zrobić? No jakbym miał pieniądze, to pierwsze bym mieszkanie sobie kupił, oczywiście, ale...
1: Skąd ten 1 000 000 wziąć?
5: Zdobyć.
8: Prawdę mówiąc, to nigdy o tym nie myślałem, żeby samemu sobie kupić mieszkanie, ale...
1: Całe życie w wynajętym będziesz mieszkać?
8: Czy... No nie wiem, jeszcze o tym nie myślałem.
1: A ile masz lat?
8: 37.
1: Aha, czyli tak...
8: No tak, 36.
1: Naprawdę.
8: Nie myślałem o tym.
1: A potem to jak z emerytury, wiesz, takie wynajmowane mieszkanie, jak
8: to już w ogóle nie myślę, o emeryturze to już w ogóle nie myślę.
1: Aha.
8: No tak.
1: To co to będzie?
8: Nie wiem. Ja o emeryturze w ogóle nie myślę, koncentruję się na najbliższej przyszłości, prawda?
1: Jakieś dzieci, rodzina, coś?
8: No, nie planowałem.

0: tego jeszcze.
1: Nowa bariera pękła teraz w Warszawie. Właśnie deweloperzy już 20 tysięcy z metra średnio, nie? Czyli...
0: To ciekawe, bo ostatnio słyszałem, że ceny w Warszawie spadały.
1: Tak się ustabilizowały, ale też włączyli dużo takich, wiesz, droższych gdzieś tu bliżej centrum i nagle się okazało, że 20 tysięcy już średnio.
0: No, to, ale no to, to właśnie kwestia średniej, a średnio 10 tysięcy na rękę zarabiamy w tym kraju, także no tak. Przy takich zarobkach na pewno wszystkich stać na 20 za metr.
1: A średnio jak idzie człowiek i pies, to mają...
0: Trzy nogi. No średnio trzy, no bo człowiek dwie i pies cztery. Pojedziemy za granicę, to w Londynie pewnie jest 60 za metr, a doganiamy ich gospodarczo, także jak się wszystko rozwija, jak minimalna krajowa jest tak wysoka, jak jest, no to to wszystko musi iść do góry.
1: Do ogarnięcia, nie załamujesz się.
0: Nie ma się co łamać, no to trzeba pracować, no i tyle. No to...
2: Nie ma złotego rozwiązania, trzeba ciężko pracować i tyle. Jest ciężej, ale trzeba się dostosować, nie można narzekać. Trzeba po prostu się

0: No więc będzie dobre porównanie.
1: Wie pan, ja mam 83 lata i pamiętam, kiedy na metr mieszkania pracowało się miesiąc. W 1974 roku, kiedy ja się starałem, mieszkanie można było tak zwane własnościowe dostać od ręki. Zarabiało się około 3000 i 3000 metr mieszkania kosztowało.
2: No. To teraz się zarabia też tam 4-5, a mieszkanie 20 tysięcy za metr.
1: O i ta różnica. No. Mój tata, pochodzący ze wsi, miał 7 rodzeństwa plus rodziców i mieszkali w 2 izbach, czyli jaka była większa kuchnia i pokój, ale, no i żyli. No.
2: Ale teraz młodzież nie chce tak żyć, widzi pan.
1: No. I mają rację, no nie po to mamy komórki, bajery, rowery, żeby żyć jak za tamtych czasów.
0: Taka ciekawostka. Niedawno w Warszawie sprzedało się mieszkanie za 21 milionów złotych. No, to był tak zwany penthouse z wielkim tarasem, z widokiem na miasto. 234 metry kwadratowe. No, to wychodzi jakieś, no, 90 tysięcy złotych za metr. Takie mieszkania trochę podbijają tę warszawską średnią.
2: 20 tysięcy za metr w Warszawie średnio deweloperzy sobie życzą. Jak tu żyć? 20 tysięcy?
3: Rozwiązanie jest proste. Mieć bogatych rodziców.
2: A. Dziękuję.
0: Więc nie trzeba się tak bardzo przejmować tymi cenami, no bo jest rozwiązanie. Tym optymistycznym akcentem kończymy. Kolejne Co ludzie powiedzą już za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
4: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
5: Autopromocja.
6: Mamy 8:30 na zegarach.
7: 6:05.
6: 6:30.
8: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Cześć dziewczyny, chłopaki.
7: Dzień dobry.
9: Dobry, dobry.
10: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
11: Jest super. Wow.
12: Ale zrobiliście mi dzień.
10: Słuchaj codziennie od 6 rano.
4: Bo Vox FM robi dzień dobry.
5: Autopromocja. Reklama.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
15: Game over.
16: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
17: Blik. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
18: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
19: No wiem.
18: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
19: Ej, to już przesada.
18: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Hot grill.
16: Grilla caliente.
10: Grilla calda.
1: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: No, to jedziemy.

0: tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
0: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Reklama.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
3: Nie musisz.
2: Jak to nie muszę?
3: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease?
3: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
2: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
3: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
2: I to gdzie?
3: To tu. Oto Moto Lease.
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wszystko brzmi lepiej
13: w harmonii.
12: Dwa głosy współgrają
13: ze sobą.
12: Przekazują z lekkością
13: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
13: betonowy mur.
12: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
13: Harmonizer.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
15: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa

0: Zapakuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama.
3: Pytam Ściwo i Kajetana? A o której będzie...
4: Nocna zmiana z Vox FM.
3: No właśnie teraz, bo minęła północ, tu Vox FM, w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy spędzacie tą noc w robocie tak jak ja, czy może macie wolne nie tak jak ja, to mam nadzieję, że jest wszystko git i jesteście gotowi na nasze kolejne spotkanie. W naszym wspólnym nocnym programie, czyli Nocna Zmiana. Marcinek, witam was serdecznie i postaram się zagrać tak, żeby było przyjemnie i żeby ta robota poszła idealnie, a wypoczynek był jeszcze bardziej wypoczynkowy. Sobel, całe lato to przed nami. Dajcie głośniej.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

Later Beaches, czyli przepiękny kawałek, który z pewnością pobudził nas 10 minut po północy w Vox FM. I mam nadzieję, załogo, że tak faktycznie jest, że wszyscy są pobudzeni, że wszyscy są do roboty skłonni. No ja wiem, jak jest poniedziałek, że czasami się nie chce, ale no szybko tydzień minie, czwartek jest wolny, Boże Ciało, proszę bardzo, i będziemy mogli wszyscy ładnie świętować. A propos świętowania, tak się składa, że dzisiaj w kalendarzu mamy, proszę Państwa, 1 czerwca, a jest to co? Oczywiście Dzień Dziecka, czyli nasze wspólne święta. No bo kto nam zabroni być dzieckiem? No co, no Józek zabroni, Krystyna? No nie, wszyscy możemy świętować i o to w tym chodzi, nawet w robocie można się wyluzować i tak po prostu jest przyjemnie, miło i sympatycznie. Mam nadzieję, że u Was załogo też tak jest. 609-86-9869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, czy robota dzisiaj idzie, czy robota nie idzie. Tym wszystkim się pochwalcie. I jeśli macie jakieś wspomnienia związane z 1 czerwca, na przykład dostaliście jakiś taki nietypowy prezent, to też dajcie znać. Ja Wam mogę dać znać, że jak miałem chyba z 15 lat, to pamiętam, że moja babcia kupiła mi taką, w sumie to dostałem ją od mojej babci, golarkę taką, aż się sam pogubiłem tutaj w tym temacie, dlatego że to był prezent bardzo wyjątkowy, bo była to golarka marki Moskwa. No i taką golarkę na początku używałem i okazało się, że mocą naprawdę dorównywała niejednej kosiarce i całą brodę elegancko ogarnęła. No ale tak stwierdziłem, że no trzeba potem przerzucić się na jednorazowe i ta golarka została w formie takiego prezentu, no ale trzeba przyznać, że mocna to ona jest! Mam nadzieję, że SMS-y od Was też będą mocne. 609-86-9869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, bo już za chwilę wjeżdża, co? Lista obecności. Bądźcie z nami.

0: To Bryska na Legalu w Vox FM, a na Legalu pod 609-86-986-9 zameldował się nasz przyjaciel Mariusz z Kielc.
1: Witam nocną zmianę, witam Marcina, witam wszystkich słuchaczy. Podpisuję listę obecności, Mariusz z Kielc. Ty, Marcinie, również pozdrawiam i całych naszych słuchaczy.
0: Dzięki, Mariusz. I widzicie, jakie to jest proste? 609-86-986-9. Dzwonimy, meldujemy się i jest wszystko git. A teraz będzie piosenka, która z pewnością też git będzie. To jest coś pięknego. Vamos a bailar. Dajcie głośniej.

0: Powiem wam załogo, że kiedy nie mam humoru i wbijam do studia Vox FM, to nagle dzięki wam mam w głowie pełno radości.
1: A Marcin powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto jest z nami, ten melduje się pod 609-86-9869, a ja robię verification, education i sprawdzam, co tam u was dobrego tej nocy słychać. A tak się składa, że jest z nami Roger z Lublina, który pozdrawia swojego kota. Ja wiem, Roger, że jak ty jesteś i że jak pozdrowisz kota, to ten tydzień będzie udany, więc go tam ode mnie możesz pogłaskać. To jest naprawdę fajny kot i ty też jesteś dobry kot. Jest też Paulina i Wojtek. Byliśmy w Hiszpanii, Marcinku, i wracamy w końcu do domu. 7 dni wolnych nas czeka. No i bardzo dobrze, to weź Wojtek, Paulina na jakiś spacer, pójdźcie sobie do jakiejś, nie wiem, knajpki albo rozpalcie grilla, żeby nie tylko robota. Ja wiem, że w Hiszpanii było cudownie, ale w Polsce jest też bardzo pięknie, dlatego spędźcie ten czas razem, żebyście byli na pewno szczęśliwi i wiem, że na pewno tak będzie. Jest też z nami Roman, fajny gość ze Świdnika. Cześć Marcinku, ja jestem na nocnej zmianie ochroniarskiej. No to Roman, dobrze tam chroń, żeby nikt się nie włamał, żeby nie było przypału, a już jednego złodzieja, tak się składa, na nocnej zmianie złapaliśmy. Był taki przypadek, słuchajcie uważnie, to potem zobaczymy, kto tym złodziejem był i czy faktycznie coś takiego się wydarzyło. Są też z nami dziewczyny z Modularesa, nowy to myśl, nie wiem, czy dobrze przeczytałem. W każdym razie, dziewczyny, dobrej roboty wam życzę. Mam nadzieję, że panowie wam pomogą przy tym rozładunku i że nie będziecie musiały same tego wszystkiego robić. Jest też z nami Szymek, fajny gość. Cześć Marcinku, mi dziś robota idzie i skończę godzinę szybciej niż zazwyczaj. To chyba po tym Egipcie już się przyzwyczaiłem do tego, żeby zasuwać. Nie, ty Szymon, po prostu odkryłeś, że podczas roboty też możesz mieć all inclusive. Tutaj klucz 13, tutaj klucz 15 i robota idzie bardzo szybko. Jest też Jarek. Cześć Marcinku, u mnie robota tak idzie, że chowam się razem z innymi po regałach, żeby na kamerach nas nie było widać, a jeździmy wózkami widłowymi. No ja wiem, Jarek, że to chodzi o coś innego. Po prostu nie chcecie być gwiazdą telewizji.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Za mało płacą, co? Ale ja wiem, że na wózkach widłowych płacą więcej. Dobrej roboty? Tak musi być. Zameldowała się też Monika i wysłała jakieś takie bardzo ładne zdjęcie. Dzień dobry, cieszę się, że nocna zmiana powoli się rozkręca. Tymczasem robię róże z krepiny.

No i kto chyba cud, że nie zjadłem krepiny. Sorry Monika, Marcinek troszkę tej nocy oszalał. Mamy też pozdrowienia z pociągu, który podróżuje teraz do Świnoujścia, także dobrej drogi. I jest też z nami Kamil taksówkarz, który leci z tematem. No to fajnie Kamil, fajnie, że jesteś i że słuchasz muzyki w rytmie hitów. Bo ta muzyka jest dla nas wszystkich. Sexy Eyes gramy.

0: Keep on Running, czyli piękny kawałek, który spowodował, że aż Dawid zrobił głośniej. No i o to chodzi. Fajnie, Dawid, że jesteś. Zameldował się też Paweł.
1: Cześć, cześć. Witam was serdecznie. Pozdrawiam.
0: Paweł, weź sobie coś na gardło, bracie, bo tak słyszę, że coś tam cię łapia, wiesz. Teraz z temperaturą jest różnie, ciśnienie i tak dalej, więc trzeba dbać o siebie. I ja o ciebie też dbam. Tak jest, jesteśmy jedną załogą, która dba o siebie zdrowotnie, muzycznie i tak ma być. Więc herbatka musi być grana, żebyś potem nie miał głosu jak Wiśniewski. Pamiętacie, jak kiedyś miałem głos, miałem taki powiedz czemu. No i nie do końca to wychodziło. Dlatego o zdrowie trzeba dbać i być radosnym. Bądź radość ma gramy.

0: Podobno sprawdzanie pogody z godziny na godzinę to jest dziecinada, ale skoro mamy Dzień Dziecka, no to wypada. Żeby być obeznanym w temacie. Jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu będą spodziewane głównie na południu. Popada w Katowicach, we Wrocławiu, Zielonej Górze, Opolu i w Zakopanem. Reszta kraju w tej chwili bezdeszczowa, natomiast w dalszej części dnia opady deszczu przejmą całą Polskę. Więc uważajmy na siebie, weźmy parasol, tak żeby ten Dzień Dziecka spędzić tak jak chcemy, mimo że pada, to zawsze jest jakaś opcja, zawsze gdzieś można pójść. Choćby na boisko.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Bo czy pada, czy nie pada, dla niektórych nie ma to problemu i bardzo dobrze, byle tylko nie być potem chorym. A tak się składa, że w tej godzinie może chorzy nie będziemy, ale sprawdzimy, kto nas okłamie w zabawie Kto tu kłamie, która będzie dotyczyć właśnie naszego dzieciństwa. A więc guma, turbo, myszka Miki, na trzepaku kozak Triki. Marcinek, cześć ponownie, tu Vox FM. Ciało!

To kapitan Hollywood w Vox FM. Czy pan kapitan jest oszustem? Nie no, on raczej nie, ale zaraz przekonamy się, kto będzie chciał nas zrobić w konia w temacie dzieciństwa. Czy będzie to kolega z klasy Marcin? A może sąsiad z bloku obok Marcinek? Lub też ten stary kombinator Miros? Zaraz się przekonamy. Na pewno nie będą to bliźniacze.

0: Załogo, zbliża się. Ale wiecie co, no, nasza zabawa, kto tu kłamie, już za chwilę stanie się faktem, więc proponuję wbić w swój telefon już teraz numer
1: 609-869-869.
0: Bo za momencik znajdziemy wspólnie tego kłamczuszka.

0: piaskownicy lub na zjeżdżalni kryje się kłamca. Pytanie tylko, czy tym kłamcą będzie Marcin? Gumą, w której mogliśmy znaleźć wiele obrazków z różnymi samochodami, była guma Turbo. A może jednak to Marcinek kłamie? Gra w klasy to klasyczna podwórkowa zabawa zręcznościowa polegająca na skakaniu na jednej lub dwóch nogach po narysowanym na ziemi diagramie. A może jednak ten postrach osiedla Miro skłamie? Ja bym chciał powiedzieć o takiej zabawie, która nazywa się Podłoga to lawa. Ja wiem, że znacie tą zabawę doskonale, a polegała ona na tym, że musieliśmy całą terakotę zalać gorącą wodą niczym lawa, przez co ojciec potem musiał robić remont całego mieszkania. Wiem, że to była dziwna zabawa, ale niektórym udawało się nie dostać za nią kary.
1: Kto tu kłamie?
2: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609-86-986-9. W tym momencie zdejmuję tak zwanego co? Kagańca. Tak, dokładnie, kagańca. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy będzie chciał nas zrobić w konia. Czy będzie to postrach osiedla Miros? Czy będzie to kolega z klasy Marcin? A może jednak Marcinek, który może kłamie, a może nie kłamie. Także odbieramy pierwszy telefon. Halo, halo, kto jest z nami?
3: Witam, Krzysztof.
0: Cześć, Krzysiu, jak ci mija noc, bracie? Co robisz?
3: Pracy.
0: No wiadomo, no robota musi iść, prawda?
3: No jasne.
0: Krzysiu, powiedz mi, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie dzieciństwa?
3: No, że tak zawsze jak słucham cię, Marcinku, to zawsze wychodzi ze Miros, no.
0: Ale no widzisz, no co ja poradzę? Tłumaczyłem mu wielokrotnie, słyszałeś, żeby nie kłamał, a on cały czas robi nas w konia. No, tak nie może być, trzeba go jakoś utemperować. Może ty dasz radę, Krzysiu. Powiedz mi, kogo chcę pozdrowić w takim razie w Vox FM.
3: No oczywiście ciebie, słuchaczy, no i tych, że tak powiem, pracują, bo w dzień to śpimy.
0: Dokładnie, a co z tym Mirosem robimy? Pozdrawiamy czy nie?
3: No jasne, że pozdrawiamy.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Czyli Krzysiu był łaskawy, no i dobry. Dzień dziecka, niech mu będzie, ale niech więcej nie kłamie. Nasza zabawa wraca już za tydzień.

0: Think About It w Vox FM. No i co się pańśmy, panie Mirosie?
1: No bo Krzysiu powiedział, że jest wszystko git i mogę bez problemu kłamać.
0: Wyjątkowo, bo jest Dzień Dziecka. Co przed nami?
1: Kubanzaia Kyoto.
0: I to na szczęście nie jest kłamstwo. Gramy.

40 minut po godzinie pierwszej to Dzień Kota w Vox FM i to jest dowód na to, że Dzień Kota można świętować też w Dzień Dziecka. Vox FM jest do tego idealny. Jest też idealny do znajdowania miejsc i ja wiem, że czasami szukamy tych miejsc długo, czy ta rajka będzie wolna, czy nie będzie. Uspokój się, będzie. Rysiek wyjechał. Vox FM. No to wyjedziesz. Blow it, gramy.

co gramy w Vox FM. Ja daję plusika na utwór, no nie powiem jaki, bo to jest tajemnica. Vox. Ale wiem, że wy macie też swoją tajemnicę. Z kolei teraz gramy utwór, który pewnie z kolei wszyscy pamiętamy, bo cofamy się do 2009 roku. Mrozu, miliony monet,

i oczy migdałowe, czyli piękne. Ja wam, załogo, pięknie dziękuję za to, że byliście w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy. To jest taki moment, kiedy się spotykamy, kiedy jesteśmy razem, kiedy w nocy dajemy czadu i powera. Mamy? Także za tydzień obecność obowiązkowa. Dzięki za dzisiaj. Marcinek, trzymajcie się.